Choć już jest na tym świecie, że gdy słonko przygrzeje, to chłopaki jak i dzieci oglądają się za siebie na ulicach, w dzielnicach, piaskownicach. A to wszystko przez kobiety, bo zrzucają z siebie dużo kilogramów ciuchów, eksponując delikatne, prawie nagie.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

piszą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet, jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego

0: Silne trzęsienie ziemi w Wenezueli. Mogło zginąć nawet 100 tysięcy osób. Ta informacja u nas na początek. Powiemy też o prokuratorskim przesłuchaniu lekarza sygnalisty.
1: Pierwsze rozstrzygnięcia w fazie grupowej mundialu nie obyło się bez niespodzianek.
0: Na zegarze 6, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy od Wenezueli. Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły w nocy ten kraj.
0: Według ekspertów mogło zginąć tysiące osób. Amerykańska służba geologiczna podaje, że może być nawet ponad 100 tysięcy ofiar.
1: Trwa akcja ratunkowa, ogłoszono stan wyjątkowy.
0: Pierwsze trzęsienie miało magnitudę 7,2, kolejne 7,5.
1: Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać poprzewracane bloki i rozległe zniszczenia nie tylko w Caracas, ale też w innych miastach.
0: Poważnie uszkodzony jest m.in. Międzynarodowy Port Lotniczy imienia Simona Bolivara. To około 30 km od Caracas.
1: Wstrząsy były odczuwalne także m.in. w Kolumbii, Gujanie i na Karaibach.
0: A my zmieniamy na razie temat. Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, informuje prokuratura po przesłuchaniu lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie.
1: Doktor Emil Jędrzejewski został wezwany po tym, jak w Kanale Zero stwierdził, że z powodu zaniedbań uczących się lekarzy w placówce umierali pacjenci.
0: W prokuraturze okręgowej w Warszawie był Mateusz Chłystun. Jak dokładnie przebiegało to przesłuchanie?
2: Kilkadziesiąt pytań śledczych wezwany na dziś lekarz pominął milczeniem. Przekazał jedynie, że nie zdążył znaleźć adwokata i że na pytania odpowie w jego obecności. Wyznaczono więc nowy termin przesłuchania. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
3: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
2: Lekarz nie zostawił jednak aparatu w prokuraturze, twierdząc, że korespondencję w tej sprawie prowadził z użyciem innego telefonu. Śledczy zamierzają teraz zabezpieczyć kolejne dowody w samym szpitalu. Nie chcą jednak ujawniać jakie.
3: Nie jest naszą intencją, by zabezpieczać te dowody, które tak naprawdę nie będą nam potrzebne, a być może będą potrzebne przy opiniowaniu lekarzom.
2: Odpowiedział na moje pytanie w tej sprawie prokurator Piotr Skiba. Ponowne przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek o 9:00. Śledczym wyklarowała się też lista kolejnych świadków, których zamierzają wezwać w sprawie szpitala.
0: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy.
1: Szansa dla fabryki, broń dla armii.
0: Umowa już podpisana. 46 tysięcy karabinków Grot dostarczy dla wojska radomski Łucznik.
1: Zamówienie ma być realizowane do końca przyszłego roku. Do rąk żołnierzy trafi nowa wersja Grota A3, usprawniona we współpracy z wojskowymi, zaznacza szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To WOT-owcy bardzo często przynosili informacje, co trzeba usprawnić, co trzeba zmienić, jak trzeba przygotować kolejną wersję. A3 jest najlepszą z możliwych.
0: Prezes fabryki broni w Radomiu, Seweryn Figurski, dodaje, to ważny dzień dla firmy.
5: Ta nowa umowa plus umowa, która będzie realizowana od przyszłego roku, daje nam miejsce na pełną aktywność w celu pozyskiwania nowych odbiorców.
1: Umowa na dostawy karabinku opiewa na 600 milionów złotych. Po jej zrealizowaniu w polskim wojsku będzie 300 tysięcy jednostek broni wyprodukowanej w Radomiu.
0: Rządowe dotacje na zbieranie deszczówki to plan Ministerstwa Klimatu na walkę z suszą i większe inwestycje w retencję.
1: Priorytetem ma być zatrzymywanie wody opadowej.
6: Na potrzeby chociażby pielęgnacji przydomowych ogródków, ale także jest takim sposobem odciążenia sieci wodociągowej ilości pobieranej wody, chociażby właśnie na potrzeby roślin, które pielęgnujemy.
1: Mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.
0: Każde gospodarstwo domowe może otrzymać nawet 9 tysięcy złotych dofinansowania na zakup i montaż zbiornika na deszczówkę.
7: Wiadomości Radia Plus.
1: Za nami pierwsze rozstrzygnięcia fazy grupowej mundialu.
0: Meksyk zakończył ją z kompletem punktów po wygranej z Czechami 3-0.
1: Z grupy A historyczny awans wywalczyła reprezentacja RPA, która 1-0 pokonała Koreę Południową i zajęła drugie miejsce.
0: W grupie B z pierwszego miejsca wychodzi Szwajcaria, która 2-1 wygrała z Kanadą. Tu z trzeciego miejsca awansuje także Bośnia i Hercegowina, która 3-1 pokonała Katar.
1: Znamy także rozstrzygnięcia w grupie C, którą wygrała Brazylia. Canarinhos na koniec zwyciężyli 3-0 ze Szkocją. W 1-16 z tej grupy zagra też Maroko, które wygrało 4-2 z Haiti.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Dzień dobry, poranku, 5 minut po godzinie 6. Kasia Kozimor,
0: Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński.
8: Zaczynamy poranny program Radia Plus, która rano wstaje. Skaldowie, nie, Tina Turner, Skaldowie za chwilę, nie domykajmy drzwi. Tak trzeba otworzyć w nocy, zwłaszcza żeby się przewietrzyło, bo przed nami kolejny upalny dzień.

0: No i zaczynamy żyć od nowa, bo to nowy dzień na antenie Radia Plus. Czwartek, 25 czerwca, 13 minut po godzinie 6. Zaglądamy do kalendarza. Imieniny dzisiaj obchodzą, uwaga, trudne imiona będą. Oprócz Doroty, Łucji, Maksyma, jest też Prosper, Sozypater, Tolisława i Wilhelm. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy Dzień Marynarza, a obchodzi urodziny swoje m.in. Carly Simon, amerykańska piosenkarka i kompozytorka. O, posłucham sobie dzisiaj. I Henryk Talar, polski aktor i dyrektor teatrów. Wszystkiego najlepszego, a za chwilę na antenie Radia Plus czas na Ewangelię, a potem kolejne przeboje z nutą nostalgii.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony.
2: Co to znaczy spełniać wolę Ojca? Jak uczynić ze swojego życia dzieło pięknej ewangelizacji, czyli przepowiadania o Panu? Skąd wiedzieć, że to, co robię, jest wolą Ojca? Przede wszystkim z modlitwy. Z modlitwy, która prowadzi do jakiegoś rozeznania. Jak dobrze rozeznawać? To kolejne pytanie. Przede wszystkim słuchając Słowa Bożego. Karmić się tym Słowem. Nie traktować go tylko jako narzędzie, którym mogę coś uzasadnić. Karmić się Słowem, być z Nim na co dzień, szukać tam woli Boga i czasami poddawać się pod jakieś kierownictwo innych osób doświadczonych duchowo, na przykład kierowników duchowych. To znaczy szukać woli Ojca. To znaczy pragnienie dojścia do rozumienia Boga, do kierowania się Jego logiką. Rozumienie jest czyste. Czasami jednak jest tak, że my po prostu Boga nie słuchamy i nie chcemy, żeby Jego wola działała się w moim życiu i nie chcemy, żeby tę wolę poznać.
3: Radio Plus Warszawa.

Ulala, 26 minut po godzinie 6, poranny program Radia Plus, to rano staje. Wszyscy mówią tylko o jednym, o rekordowych upałach, które mają nadejść. Już są rekordy, na razie za naszą granicą, ale to idzie w naszym kierunku. 43,6 stopnia we Francji zanotowano. To jest naprawdę imponujący rekord. Pamiętam kiedyś raz w życiu zderzyłam się z temperaturą 42,6 stopnia Celsjusza. Zderzenie polegało na podejściu do okna. Dalej nie udało mi się wyjść. To jednak było zbyt wiele jak na mnie, więc siedziałam w wannie. Naprawdę, cały dzień przy zasłoniętych zasłonach. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak gorąco, bo to są upały już naprawdę ekstremalne, do których nie jesteśmy przygotowani, nawet siedząc w wannie z zasłoniętymi zasłonami. 27 minut po godzinie 6 poranny program Radia Plus, która rano wstaje. To teraz Queen, Don't Stop Me Now.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Według ekspertów mogły zginąć dziesiątki tysięcy osób.
1: Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły wieczorem Wenezuelę. Ogromne zniszczenia są m.in. w Caracas.
2: Pierwsze miało magnitudę 7,2, a kolejne już 7,5. Na nagraniach w sieci widać poprzewracane bloki.
1: Władze ogłosiły stan wyjątkowy, a służby przyznają, że prawdopodobna jest wysoka liczba ofiar.
2: Zniszczenia są m.in. na lotnisku w Caracas, gdzie odwołano wszystkie loty.
1: Pojadę na szczyt NATO tylko z szacunku dla Erdoana, mówi prezydent Donald Trump.
2: Amerykański przywódca na spotkaniu z sekretarzem generalnym sojuszu Markiem Rutte podkreślał, że nadal jest zawiedziony większością sojuszników.
1: Jako wyjątek wymienił m.in. Polskę i prezydenta Nawrockiego oraz przywódcę Turcji.
2: Szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się 7 lipca.
1: Fala upałów zalała Europę.
2: Po rekordowych temperaturach we Francji wczorajszy dzień zapisze się w historii jako najgorętszy w historii pomiarów w Wielkiej Brytanii.
1: W hrabstwie Hampshire odnotowano nieco ponad 36 stopni Celsjusza. Poprzedni rekord utrzymywał się przez pół wieku.
2: Historyczny rekord ciepła został też pobity w Hiszpanii. Na północy kraju na termometrach było ponad 43,5 stopnia.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Służby wyjaśniają wczorajszy incydent w warszawskim metrze. Wczoraj rano policja zatrzymała mężczyznę, który wszedł do tunelu na Ursynowie. Tematem zajmuje się Jan Kielak. Janku, co wiemy o zatrzymanym?
4: To 22-letni Francuz. Mężczyzna został ujęty na stacji metra Służew. Według policji forsował w tunelu zabezpieczenia, które chronią dostęp do infrastruktury technicznej metra. Podczas przesłuchania 22-latek nie chciał współpracować i odmówił składania wyjaśnień. W związku z możliwym zagrożeniem policja przeszukała tunele metra, a także stację wraz z jej zapleczem. Mundurowi sprawdzali przede wszystkim, czy nie podłożono tam materiałów wybuchowych.
3: Dziś mają się odbyć kolejne czynności z zatrzymanym mężczyzną. Metro kursuje już bez żadnych utrudnień. Zmieniamy temat w wiadomościach Radia Plus. Prezydent Warszawy będzie tłumaczył się z afery w Szpitalu Południowym. To podczas dzisiejszych dwóch sesji Rady Warszawy. Pierwsza z nich będzie związana z absolutorium, druga, nadzwyczajna, poświęcona będzie wyłącznie nieprawidłowościom w placówce. Dziś znów mnóstwo słońca, zero opadów. Teraz już mamy 17 stopni maksymalnie, mamy mieć około 30. Ciśnienie mamy umiarkowane, wiatr słaby, jak na razie powieje z północy.

0: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9 za 25 minut. Siódma za chwilę u nas Krystyna Giżowska. Przeżyłam z tobą tyle lat. Czasu szmat. A teraz Pet Shop Boys, Always on my mind.

0: A propos smakowania, wszyscy z dzieciństwa pewnie pamiętamy smak kakao, no bo najczęściej w dzieciństwie kakao się pije i to litrami, a okazuje się, że ostatnie badania wskazują na to, że i seniorzy powinni częściej sięgać po ten napój. Kakao uspokaja, ma polifenole, zdrowe starzenie oznacza i tak dalej, więc szklanka kakao w każdym wieku pewnie dla każdego będzie się kojarzyło z zdrowotnymi właściwościami, ale przede wszystkim też i z fantastycznym smakiem, chociaż jest taki okres w życiu, kiedy bardziej gorącą czekoladę lubimy wypić. Oczywiście nie na upały polecamy, ale schłodzone kakao, takie coś na kształt mrożonej kawy z kostkami lodu, o, można posiorbać cały dzień. Poza tym przypominamy, mleko chude 1,5% podobno najlepiej nawadnia organizm. Nie woda zwykła, nie jakieś tam energetyki, nie jakieś tam izotoniki, ale właśnie chude mleko. To potwierdzają naukowcy. Za chwilę Texas Summer Sun, będzie też Carapiccio. O, i tu już będzie tropikalny klimat muzyczny na antenie Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane

0: Na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Buongiorno!
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
8: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemek.

0: wieki wieków.
1: 25 czerwca 1447 roku w Krakowie odbyła się koronacja Kazimierza Jagiellończyka na króla Polski. Tego dnia, dokładnie 50 lat temu, w wielu zakładach pracy zorganizowano strajki i demonstracje w związku z ogłoszoną przez rząd podwyżką cen. Do największych wystąpień robotniczych doszło w Płocku, Radomiu i Ursusie. 25 czerwca 1394 roku zmarła kobieta, którą wiele wieków później jako żonę Konrada Wallenroda Aldone uwiecznił Adam Mickiewicz. To Dorota z Montowów koło Malborka. Urodziła się 5 stycznia 1347 roku. Była córką holenderskich osiedleńców, którzy, nie pytając córki o zdanie, wydali ją za mąż za gdańskiego rzemieślnika Adalberta. Mężczyzna był starszy o lat 20 i często wręcz bił swoją małżonkę. Epidemia zabrała im 8 z 9 dzieci i ten wstrząs zaowocował nawróceniem brutalnego Adalberta. Po śmierci męża Dorota zdecydowała się na krok bardzo radykalny. Kazała się zamurować w celi przy kościele katedralnym w Kwidzyniu, a stało się to dokładnie 2 maja 1393 roku. Od tego dnia przez 14 miesięcy aż do śmierci jej jedynym oknem na świat było małe, zakratowane okienko. Tą drogą dostawała też pożywienie. Tu też przychodzili ludzie, którzy prosili Dorotę o radę lub modlitwę. Benedykt XVI, jeszcze jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary, odbył pielgrzymkę do Kwidzynia i do grobu rekluzy w roku 1999.

0: róży.
1: Marek Grechuta na antenie Radia Plus i nie dokazuj, za dwie minuty będzie godzina siódma, już za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Na razie całkiem przyjemna pogoda, temperatury pod kontrolą, dopiero w najbliższy weekend naprawdę będzie gorąco, ale na razie całkiem nieźle. O szczegółach za chwilę w Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Kataklizm obudził ludzi w nocy. Stan wyjątkowy w Wenezueli. Po potężnym trzęsieniu ziemi mogły zginąć dziesiątki tysięcy ludzi.
2: Zapowiada kroki prawne po głośnym wywiadzie byłego ordynatora Szpitala Południowego. Główny bohater afery wydał oświadczenie.
1: Przy kilkudziesięciostopniowym mrozie zdobyła najwyższy szczyt Ameryki Północnej. Alpinistka Magda Gąbka. Minęła siódma, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Tysiące osób mogło zginąć w trzęsieniu ziemi w Wenezueli.
1: Tak wynika z informacji przekazanych przez amerykańską administrację. Donald Trump mówi o druzgocącym bilansie.
2: Dwa silne wstrząsy w Caracas wystąpiły w odstępie zaledwie minuty. Pierwszy miał magnitudę 7,2, a drugi 7,5.
1: Wstrząsy między innymi w stolicy doprowadziły do zawalenia się budynków. Pod gruzami nadal są ludzie.
2: Informacje zbiera Mateusz Chłystun. Powiedz, jak wygląda akcja ratunkowa.
3: Ekipy ratunkowe przeszukują teraz gruzowiska. Według świadków w wielu miejscach słychać wołania ludzi o pomoc. Kompletnie zniszczony jest m.in. Międzynarodowy Port Lotniczy w wenezuelskiej stolicy. Na jednym z filmów opublikowanych w sieci widać, jak w kilka sekund sufit terminalu lotniska po prostu pęka, a pomieszczenia wypełniają tumany kurzu z sypiącego się gruzu. W tle słychać krzyki ludzi uciekających w desperacji. Pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez ogłosiła stan wyjątkowy w kraju i złożyła kondolencje rodzinom ofiar, nie precyzując jednak, ile osób zginęło. Przywódcy państw Ameryki Łacińskiej, a także prezydent USA zadeklarowali wsparcie i wyrazili solidarność z Wenezuelczykami. Konkretna skala zniszczeń nie jest jeszcze w pełni znana. Tych, którzy ocaleli, administracja wezwała do opuszczenia domów.
2: Mateusz Chłystun, dziękujemy, a do sytuacji w Wenezueli będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus.
1: Odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne.
2: Dawid Kacprzyk, główny bohater afery w warszawskim Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie.
1: A to reakcja na głośny wywiad w Kanale Zero byłego ordynatora chirurgii tej placówki.
2: Doktor Emil Jędrzejewski informował o licznych nieprawidłowościach, za które obwiniał właśnie Kacprzyka. Więcej o tym Michał Skolimowski.
4: Dawid Kacprzyk oświadczył, że doktor Emil Jędrzejewski rozpowszechnia informacje nieprawdziwe, krzywdzące i naruszające jego dobre imię. Były koordynator SOR-u zaprzeczył związkom ze sprawami śmierci pacjenta i rzekomego badania pośmiertnego. Wskazał, że w pierwszej sprawie prowadzone jest postępowanie karne, którego nie jest stroną, a druga sprawa, o ile w ogóle miała miejsce, nie dotyczy okresu jego zatrudnienia w Szpitalu Południowym. Lekarz sygnalista po głośnym wywiadzie został wezwany do prokuratury. Nie chciał zeznawać bez pełnomocnika, przekazał śledczym jedynie notatkę.
5: Zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób.
4: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty zaplanowano na poniedziałek.
2: Michał Skolimowski, dziękujemy.
1: Zastępca wójta gminy Bełchatów zatrzymany przez służby.
2: Funkcjonariusze CBŚP weszli wczoraj do urzędu i przeszukali jego gabinet.
1: Samorządowiec został wyprowadzony z budynku w kajdankach.
6: Działania te wykonywane są na polecenie Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Łodzi i mają związek ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości ekonomicznej. W wyniku tych czynności zatrzymano 3 osoby, w tym jedną, która pełni funkcję publiczną. Obecnie trwają czynności z zatrzymanymi osobami.
1: Mówił Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Służby nie ujawniają szczegółów sprawy.
2: Urząd Gminy Bełchatów w krótkim oświadczeniu poinformował, że przeprowadzone czynności nie miały związku z pełnionymi przez niego obowiązkami służbowymi.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Temperatury w granicach minus 50 stopni Celsjusza, wiatr do 100 km na godzinę.
2: W takich warunkach alpinistka Magda Gąbka zdobywała Denali na Alasce, najwyższy szczyt Ameryki Północnej.
1: Góra o wysokości ponad 6000 metrów uważana jest za trudniejszą od Mount Everestu, a z alpinistką rozmawiał Grzegorz Mnich.
7: Denali jest najtrudniejszym szczytem w koronie Ziemi. Czy rzeczywiście?
8: Tak, najtrudniejszy, najzimniejszy.
7: Mrozy, temperatura.
8: Myślę, że już zimniej to nigdzie nie będzie i bardziej ekstremalnie niż tam. Minus 50 to jest taka średnia. No pierwszy raz doświadczyłam, jak może boleć odmrożony paluszek.
7: Magdo, zupełnie samodzielna wyprawa. Nie mieliście szerpów.
8: Trzeba wszystko zapakować na sanie i do plecaka. Więc tak ciągnęłam w plecak, to w sumie kilogramowo tak mniej więcej swoją wagę lub może trochę więcej. A do piątego obozu już tylko plecak jest droga zaporęczowana, zbyt stroma, żeby sanie za sobą zabierać.
2: Teraz w planach na wiosnę Mount Everest.
1: A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Stankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.
10: Dużo słońca dziś w Warszawie, padać nie będzie. Na termometrach aktualnie mamy około 19 stopni, proszę bardzo, jest ciepło. 30 stopni będzie maksymalnie.
11: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: 5,5 minuty po 7 poranny program Radia Plus. To rano wstaje. Za chwilę na naszej antenie Phil Collins. Będzie też Alicze, a ja mówię dzień dobry i zapraszam do 9:00 Kasia Kozimor. Jeśli jeszcze nie pochwaliliście się swoim zielonym zakątkiem, dzisiaj ostatnia szansa, bo jutro czeka nas wielki finał. Zajrzyjcie na stronę internetową www.radioplus.pl, tam specjalny formularz zgłoszeniowy, no ale najważniejsze to wyjść z domu, zrobić zdjęcie i wysłać nam je właśnie w tym formularzu. Myślę, że warto się pochwalić, bo my oglądamy, podziwiamy i oko nam się raduje, że tak pięknie jest wokół Was. 6,5 minuty po 7:00. Phil Collins, Another Day in Paradise w Radiu Plus.

0: Teraz po godzinie 7 poranny program Radia Plus. To rano staje nie tylko wielki upał, puka do naszych drzwi, pojawi się w sobotę i niedzielę w naszym regionie powyżej 30 stopni i to tak dosyć grubo. Również puka do naszych drzwi pająk Nosferatu. Już jest w Mecklenburgii, już jest coraz bliżej granicy z Polską. Pająk Nosferatu to jest taki duży dosyć pająk, bardzo ciekawy. Pod mikroskopem zauważono, że ma taki wyraz twarzy jak Nosferatu, wampir. No i przy okazji jest też duży i kosmaty, bo ma do 5 centymetrów. Potrafi przebić ludzką skórę, przegryźć się szczypcami, ale proszę się nie martwić, nie jest jadowity i krzywdy człowiekowi nie zrobi. Aczkolwiek spotkać coś takiego w domu, no to nie jest miła rzecz. No dobrze, na razie się nie mamy czym martwić, jeszcze do nas nie przylazł. Za chwilę Lady Punk, zostawcie Titanica, będzie też Michael Jackson, They Don't Care About Us w Radio Plus, kwadrans po godzinie 7. To czwartek, 25 dzień stycznia.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno Puławska 42E.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
8: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy Twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny. A do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniadę do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mais.warsaw@focushotels.pl.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: They Don't Care About Us, to oczywiście Michael Jackson na antenie Radia Plus, 28 minut po godzinie 7, czwartek, 25 dzień czerwca w kalendarzu. Za chwilę na naszej antenie wiadomości lokalne, informacje w skrócie i opowiemy też o prognozie pogody na dzień dzisiejszy.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Radio Plus.
2: Jest 7:30, Justyna Bieniek
3: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy w Wielkopolsce, po wypadku zablokowana jest Krajowa 24.
2: Na odcinku Gorzyń i Pniewy osobówka zderzyła się z ciężarówką, zginęła jedna osoba.
3: Trasa jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.
2: Późnym wieczorem opanowali ogień, ale dogaszanie może potrwać kilka dni.
3: Chodzi o ogromny pożar składowiska odpadów w Chorzowie.
2: Według szacunków ogień objął powierzchnię około 6000 m².
3: W akcji brało udział ponad 70 zastępów. Służby apelują do mieszkańców, by do czasu zakończenia akcji mieli zamknięte okna w mieszkaniach.
2: Polscy siatkarze wyszarpali wygraną w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach.
3: Pokonali Belgię 3-2, choć dwa pierwsze sety wygrali rywale.
2: Liderem w ataku Polaków był Bartłomiej Bołądź, który zdobył 24 punkty. Dziś Polacy zmierzą się z Turcją.
4: Wiadomości z Warszawy. Marcin Sikora. Zarzuty sporej wagi ogłoszone w mediach, szybka reakcja prokuratury i odmowa składania wyjaśnień. Tak w największym skrócie można opisać nowe, zaskakujące wątki w aferze związanej ze stołecznym szpitalem południowym. Doktor Emil Jędrzejewski, pilnie wezwany do prokuratury, nie chciał odpowiadać na żadne pytania. Podał tylko dane dwojga pacjentów, co do których śmierci ma poważne wątpliwości, i powołując się na brak adwokata, nie powiedział nic więcej. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
5: Wydźwięk medialny wskazywać może, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu łódzkich chłopców Skór. Natomiast nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
4: Dawid Kacprzyk, lekarz, od którego afera się zaczęła, zapowiedział wytoczenie procesu o zniesławienie, a zarzuty pod swoim adresem nazwał nieprawdziwymi i bezpodstawnymi. Na lotnisku w Modlinie działa już dodatkowy terminal. To rozwiązanie tymczasowe ma zwiększyć przepustowość portu w sezonie letnim. Bramek wyjściowych do samolotów jest teraz 8, czyli 2 razy więcej. Niebo dziś ze słońcem, chmur jak na lekarstwo, nie powinno dzisiaj padać. Maksymalnie 30 stopni, teraz już około 20, dziś naprawdę będzie gorąco. Weźcie ze sobą butelkę wody, jeśli w ogóle musicie wyjść z domu, bo jeżeli nie musicie, to lepiej tego nie róbcie. Ciśnienie wysokie, wiatr słaby z północy.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Za 27 minut godzina 8 w Radiu Plus. Za chwilę No Mercy, Where Do You Go? A teraz Abba, Thank You For The Music. Zapraszam do 9, a za kilka chwil przypomnimy o naszej zabawie Twój Zielony Zakątek.

0: No Mercy, Where Do You Go? Na antenie Radia Plus za 19 minut, godzina 8, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Podczas upałów, które nadejdą, bo na razie to taka rozgrzewka, że tak powiem, no to trzeba pamiętać o podstawowej rzeczy, oprócz nawadniania i tak dalej, chronienia się, nie wychodzenia w samo południe z domu, jeśli nie potrzeba. O podstawie, czyli o śniadaniu. Okazuje się, że śniadanie też mają wpływ na to, jak czuć się będziemy w ciągu dnia. Niestety, jajecznica smażona na boczku odpada. Trzeba jeść śniadanie lekko, strawne, ale przede wszystkim pamiętać o tym, żeby było nawadniające, czyli jeść pierwszy posiłek, który dostarczy płynów, doda energii, wspiera mięśnie, tutaj sałatka owocowa, bardzo mile widziana, ale najpierw zjedzmy coś konkretnego, czyli jakaś kanapka, ale delikatna, z delikatną wędliną, pomidor, świetnie się sprawdza ogórek, bo to też przecież dużo wody w sobie posiada. Tak, tak, podstawa to dobre śniadanie. A za chwilę na antenie Radia Plus Urszula, Rysa na szkle, będzie też Sissy Catch, Strangers by Night, a potem już cienia będziemy szukać w waszych zielonych zakątkach.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZD.

0: maksymalnie 3 gratis na kartę, a wszystkie kosmetyki do opalania, drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Po reklamie.
8: Radio Plus Warszawa.

0: Twój zielony zakątek.
1: Niektóre zakątki bardzo zielone, a niektóre bardzo kolorowe, bo po prostu dużo, dużo kwiatów. Dzisiaj ostatni dzień do wysyłania zgłoszeń na naszą zabawę, nasz konkurs Twój Zielony Zakątek. Przypominam, już jutro podsumowanie wielkie, czyli finał, w finale do wygrania wspaniała nagroda. No i będzie można jeszcze piękniej poszaleć w tym ogródku, bo będzie za co. Dzisiaj kolejna szansa, żeby dostać się do finału. Czekam na wasze zgłoszenia. Po godzinie 8 do kogoś z was zadzwonię. Przeglądam te zdjęcia pięknych zielonych zakątków i aż w nosie czasem kręci od zapachu na przykład piwoni, które uwielbiam. No dobrze, czekamy na wasze zgłoszenia. Twój zielony zakątek na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy.
0: Twój zielony zakątek.
1: No proszę, jaka tu radocha. Basia siedzi z dziećmi pod zielonym krzaczkiem na zielonej łące. I cóż więcej do szczęścia potrzeba? Absolutnie nic. Za 5 minut 8, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, a teraz OMD, So in Love.

0: So in love and na antenie Radia Plus. Poranek w czwartek, 25 dzień czerwca. Za chwilę najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus. Sprawdzimy też prognozę pogody. Na razie jest całkiem nieźle. Za 2 minuty godzina 8.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Dziś w Gdańsku rusza wielka konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy. Bez prezydenta Zełenskiego, ale z premier Sfrydenko. Powiemy, jak widzi to szef polskiego rządu.
2: Ograniczenie czasu pracy i wyceny procedur. Lekarze chcą odpolitycznienia szpitali.
1: Krynicki GOPR gotowy do sezonu. Ratownicy zabezpieczają szlaki. Na zegarze 8, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Premier liczy na deeskalację napięcia na linii Warszawa-Kijów.
1: Mam nadzieję, że konferencja w Gdańsku będzie sposobem na obniżenie emocji, mówi Donald Tusk.
2: Dzisiejsze wydarzenie na rzecz odbudowy Ukrainy odbędzie się bez Wołodymyra Załęskiego. Przyjedzie za to premier Sfyrydenko.
1: W tle mamy spór o ukraińską jednostkę imienia bohaterów UPA i decyzję prezydenta Nawrockiego o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego.
3: I mam nadzieję, że ta konferencja także będzie pewnym krokiem czy sposobem, żeby obniżyć eskalację emocji, bo ona na pewno nie jest potrzebna ani nam, Polakom, ani Ukraińcom. I na pewno będzie okazja, żeby parę mocnych i gorzkich słów powiedzieć pod adresem nieadekwatnie reagujących polityków na różnice wynikające z trudnej historii.
2: A wydarzenie w Gdańsku przykuwa uwagę Ukraińców. Wszystko przez nieobecność prezydenta Zełenskiego, o czym z Kijowa nasz dziennikarz.
4: Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Polsce jest szeroko komentowana w ukraińskiej przestrzeni publicznej. Była wicepremier Iwanna Kłympusz-Cyntsadze uważa, że prezydent popełnia poważny błąd, nie biorąc udziału w tej konferencji. Według jej opinii była to dobra szansa na złagodzenie relacji polsko-ukraińskich. Nie brakuje także głosów z przeciwnej strony. Część komentatorów, bardziej lojalnych do prezydenta, pozytywnie ocenia decyzję Zełenskiego. Kijów, Ołech Biłecki.
1: A konferencja w Gdańsku potrwa 2 dni.
2: Lekarze chcą odpolitycznienia placówek medycznych po aferze w szpitalu południowym.
1: Samorząd zawodowy domaga się zmian w systemie ochrony zdrowia po ujawnieniu nieprawidłowości związanych z byłym koordynatorem SOR-u Dawidem Kacprzykiem.
2: Proponuje m.in. ograniczenie czasu pracy medyków, zmiany wyceny procedur oraz rozdzielenie polityki od zarządzania placówkami.
1: Trwa też analiza wniosku o zawieszenie prawa wykonywania zawodu Kacprzyka.
5: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski zaapelował teraz do premiera o odpolitycznienie ochrony zdrowia, w tym zakaz łączenia legitymacji partyjnej z funkcjami kierowniczymi w szpitalach. Lekarze domagają się zmian systemowych, podkreśla Jankowski.
6: Niezależnie od tego, czy ja, mówiąc kolokwialnie, głowa poleci za tą aferę, to my mamy silne przekonanie, że system musi się zmienić.
5: Samorząd domaga się również ujednolicenia czasu pracy lekarzy i ograniczenia go do maksymalnie 78 godzin tygodniowo oraz zmiany wyceny procedur medycznych, które, zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej, sprzyjają powstawaniu tzw. kominów płacowych.
1: A tematem zajął się Mateusz Gołębiewski.
2: Ich zaniedbanie miało doprowadzić do tragedii.
1: 3 policjantów odpowie za śmierć 14-latki z Andrychowa.
2: Do sądu rejonowego w Wadowicach trafił akt oskarżenia w sprawie, która jesienią 2023 wstrząsnęła całą Polską.
1: Krakowska prokuratura zarzuca funkcjonariuszom niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka.
7: Funkcjonariusze źle zakwalifikowali sposób poszukiwań małoletniej. Ponadto nie wykonali właściwych czynności zmierzających do ustalenia miejsca, gdzie może się znajdować. Nie wysłali patroli policyjnych, choć mieli taką możliwość, oraz nie podjęli niezwłocznie czynności związanych z lokalizacją telefonu komórkowego małoletniej.
1: Mówił Tomasz Waszczuk, rzecznik krakowskiej prokuratury.
2: Przypomnijmy, w listopadzie 2023 Natalia wyszła z domu do szkoły. W drodze źle się poczuła. Przez wiele godzin przebywała blisko jednego z supermarketów. Zmarła z wychłodzenia.
1: Oskarżeni policjanci nie przyznali się do winy. Grożą im 3 lata więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Ratownicy z krynickiej grupy GOPR rozpoczynają letni sezon turystyczny. Zabezpieczają szlaki Beskidu Sądeckiego i Niskiego.
1: Oprócz stałych baz w Tarnie będą też działać lokalne dyżurki.
8: Oczywiście jak zwykle jesteśmy przygotowani. Dyżury w dyżurkach terenowych na Jaworzynie, Krynickiej, na Przechybie i w Foluszu. To wynika z obserwacji z wielu lat, że faktycznie tam jest największa kumulacja turystów.
1: Mówił Grzegorz Sus z krynickiej grupy GOPR.
2: Wychodząc na szlak, warto w komórce zapisać numery telefonu do ratowników górskich. To 601-103 lub 985.
1: A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
9: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.
10: Dużo słońca dziś, bez opadów i będzie gorąco, maksymalnie około 30 stopni. Aktualnie mamy 22 już. Ciśnienie mamy wysokie, wiatr słabo powieje, a biometr jest już niekorzystny.
9: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej Zmiana zaczyna się w głowie, leczenie otyłości.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Dzień dobry, o poranku 5,5 minuty po godzinie 8. Kasia Kozimor, witam do 9. Zapraszam za chwilę BG. Tragedy, a teraz Roxette, Fading Like a Flower.

0: 13 minut po godzinie 8 w porannym programie Radia Plus. Kto rano wstaje? Już za chwilę.
1: Twój zielony zakątek.
0: A właściwie już teraz Ania. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry, witam.
0: Przesłałaś nam zdjęcie. To wschód czy zachód słońca?
2: Zachód. Zastanawiałam się właśnie i wybrałam zachód.
0: Trochę takiej sepi na niebie, wokół zielono. Tak. Pięknie, bo tak schludnie, czyściutko, tak no, tylko usiąść i wypoczywać.
2: Tak, ale mobilizują nas zwierzęta i wnuczki małe. Do takiego właśnie niedużego, a schludnego i nieprzeładowanego.
0: Ile wnuczek?
2: Dwie wnuczki, 3-latki, Klara i Alicja.
0: Z Kubną tam czasem coś w kwiatuszka sobie zerwą, tak? Bawią
2: Klara
0: się pewnie.
2: Bardziej kwiatuszki, a Alicja bardziej poziomki, bo tam jest takie w doniczek też właśnie. Także sobie same mogą zbierać, tak?
0: Fantastycznie.
2: No, nie za dużo.
0: No dobrze, a jakie zwierzątka?
2: Ale mamy psa, właśnie. Jest też wyręcza dziewczyny i jest szybszy czasem w poziomkach. A waży 30 kilo, więc schodzą mu z boku.
0: Rozumiem.
2: Ale kot się nie pcha w owoce. Kot raczej leżakuje między tymi roślinami.
0: Wygrzewa się pewnie, tak. I pilnuje wszystkiego. Cudownie. Bardzo ładne miejsce. Naprawdę bardzo mi się podoba. To jest miejsce, gdzie na pewno, tak, można znaleźć wytchnienia w upalny dzień.
2: Tak.
0: A jak jest troszkę chłodniej, to powygrzewać się na słoneczku.
2: No właśnie. To tak mąż bardziej dba o te miejsca, bo ja między wnuczkami i zwierzętami.
0: No tak, ty dbasz o rodzinę, że tak powiem.
2: Żywy inwentarz.
0: Tak jest, o żywy inwentarz. Cudowne miejsce, cudowne zdjęcie. Bardzo ci dziękuję. Przesyłamy to zdjęcie oczywiście to zgłoszenie twoje, to zdjęcie do jutrzejszego finału, jutro finał na antenie Radia Plus, także warto posłuchać. Będziemy się kontaktować. Dziękuję pięknie, a dla ciebie upominek od nas, czyli koszulka. Czasem przesadzam. Będzie można mężowi podarować na przykład.
2: O właśnie, nie mu się przyda, bo przesadza. Dziś pojechał do miasta, to pewnie znowu coś przywiezie.
0: Cudownie. Taki mąż to skarb. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. A za chwilę na antenie Radia Plus między innymi Modern Talking Sherry Sherry Lady.
1: Twój zielony zakątek. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na Śniadanie codziennie od 7.30.

0: Nowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest stokrotka.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Kaufland jest
6: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
9: I dokąd wtedy jedziemy?
8: No nie wiem.
9: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
8: A, dobry komona.
10: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Po reklamie.

Halina Frąckowiak i Małe Elfy na antenie Radia Plus. Małe Elfy lubią się chować w lasach, tak przynajmniej legenda głosi, a w lasach w noc kupały szukało się kiedyś kwiatów paproci. No i oczywiście przedstawiciele Nadleśnictwa Opole, Lasy Państwowe, w poście zamieszczonym na Facebooku doniosły, że poszły, poszukały i znalazły. Znaczy, znaleźli. Poszli, znaleźli kwiat paproci. No nie wygląda tak spektakularnie, jak w narodzinach książek, które pamiętam z dzieciństwa. No takie coś tam, jakiś taki wiecheć z tej paproci wystaje, ale kwiat pełną gębą, jakby nie patrzeć. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii, oczywiście wiadomości, w skrócie informacje lokalne, to już za kilka chwil, a teraz jeszcze przez chwilę Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat.

0: To Chris Rea w Radio Plus, a teraz czas na wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.
11: Jest w 8:30. Justyna Bieniek
12: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Pożar w Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie.
11: Trzeba było ewakuować około 70 osób. Noc spędzili w innych ośrodkach, także poza miastem.
12: Wiadomo, że w jednym z pomieszczeń gospodarczych zapaliły się odpady.
11: Ogień szybko udało się opanować, ale pensjonariusze nie mogli tam wrócić z powodu dużego zadymienia.
12: Pierwszy w historii przypadek eboli wykryty we Francji.
11: Zakażonym jest lekarz, który wrócił z Demokratycznej Republiki Konga.
12: Przypomnijmy, trwa tam jedna z największych epidemii tej choroby w ostatnich latach.
11: Mężczyzna został odizolowany, służby sprawdzają, z kim w ostatnim czasie mógł mieć kontakt.
12: Tej nocy poznamy rozstrzygnięcia w kolejnych grupach mundialu.
11: W grupie E oba spotkania o 22:00. Pewnie awansu Niemcy zagrają z Ekwadorem.
12: Blisko wyjścia z grupy jest Wybrzeże Kości Słoniowej, które zmierzy się z Curaçao.
11: O 1:00 w nocy zaczną się mecze w grupie F. Tu Tunezja zagra z Holandią, a Japonia ze Szwecją.
12: A jutro nad ranem w grupie D pewnie awansu Amerykanie zagrają z Turcją, a Paragwaj z Australią.
13: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Beata Michalec rezygnuje ze stanowiska. Dyrektor Muzeum Literatury w Warszawie twierdzi, że stała się celem nagonki. Decyzja o jej powołaniu na to stanowisko, mimo sprzeciwu Ministerstwa Kultury, wywołała w ostatnich miesiącach ogromne oburzenie. Beata Michalec jest bowiem także radną Koalicji Obywatelskiej. Zmieniamy temat w wiadomościach Radia Plus. Archidiecezja warszawska świętowała odpust narodzenia świętego Jana Chrzciciela. W katedrze pod wezwaniem świętego sprawowana była msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Adriana Galbasa. W jej czasie kazanie wygłosił ksiądz profesor Krzysztof Pawlina.
14: Wieje wokół nas silny wiatr, tak wydmuchujący z nas szlachetne postanowienia, pragnienie świętości, jakąś tęsknotę za niebem. I żeby je w sobie utrzymać, trzeba się niekiedy naprawdę namęczyć. Tej męki nie widać, bo ona toczy się w duszy, ale trzeba ją podejmować, aby dar powołania, który się rozeznało, zachować.
13: Podczas uroczystości wręczono także nominację przewodniczącym Komisji Presynodalnych przygotowujących Piąty Synod Archidiecezji Warszawskiej. Słońca nam dzisiaj nie zabraknie. Temperatura będzie wysoka, maksymalnie około 30 stopni. W tej chwili mamy 23. Ciśnienie wysokie, wiatr z kolei mamy słaby, więc za bardzo nas dzisiaj nie ochłodzi. Jeśli chodzi o biometr, to niestety jest niekorzystny. Uważajcie dziś na siebie, bo będzie bardzo gorąco.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Dzień dobry, poranku za 26 minut, godzina 9, już za chwilę Atravox Dancing with Tears in My Eyes, teraz Madonna, La Isla Bonita, no właśnie, wyspa bezludna by się przydała i wokół sama woda w te upały, które przed nami. Ale na razie dzień jak co dzień, czwartek, 25 czerwca, Madonna na antenie Radia Plus już teraz.

0: Ultravox Dancing in Tears in My Eyes na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 9, poranny program Radia Plus, która nastaje. Są takie miejsca, gdzie będzie można się schłodzić w czasie upałów weekendowych, no ale trzeba tam dotrzeć. Otóż okazuje się, że temperatura wody w Morzu Bałtyckim przekroczyła 20 stopni. No oczywiście, że nie wszędzie, ale są takie miejsca, gdzie już ta woda się nagrzała i jest fantastyczna. 20 stopni. Woda to Tolkmicko i Wolin. Do 22 stopni na pewno temperatura wzrośnie, mówią synoptycy. Z kolei w Łebie wyniesie 21 stopni, na pozostałym obszarze nieco chłodniejsza od 17 do 19. To tak do schłodzenia kostek wystarczy. Kto się odważy wejść dalej, no to same plusy, mam nadzieję, i bonusy. Za 18 minut 9, za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii, między innymi Effort, David Words, będzie też Jeanette Perquetepas.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
7: No to w czym problem?
6: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
7: No i?
6: No i obawiam się, że nie zdąży.
7: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
8: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł.
11: MediaMarkt.
12: Po reklamie.

Żanet i Perkety Pas na antenie Radia Plus. Za 6,5 minuty będzie godzina 9. Dzisiaj czwartek, 25 dzień czerwca. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Za chwilę na antenie Radia Plus elektryczne gitary i koniec. No ale to nie koniec wspaniałych przebojów z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. O 9 punktualnie najnowsze wiadomości. Po 9 Agnieszka Morawska. Do usłyszenia.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Nie wszystko zależy od nas.
3: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
2: Co się zmieniło?
3: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

0: Radio Plus Warszawa.
1: Premier powie kilka gorzkich słów pod adresem polityków. Za chwilę w Gdańsku konferencja w sprawie Ukrainy.
2: Walka z ogniem już się zakończyła, ale dogaszanie może potrwać kilka dni. Wrócimy do pożaru w Chorzowie.
1: Chrońmy osoby starsze i dzieci, apelują lekarze przed wyjątkowo nadchodzącą falą upałów. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. W cieniu politycznego zgrzytu, ale w mocnym eksperckim gronie.
1: Za kilkadziesiąt minut w Gdańsku rusza konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy.
2: Rozpocznie ją przemówienie Donalda Tuska. Premier zapowiadał, że będzie to okazja do wygłoszenia kilku gorzkich słów pod adresem polityków wykorzystujących napiętą sytuację między naszymi krajami do swoich bieżących gier.
1: A chodzi oczywiście o nieobecność Wołodymyra Zełenskiego po tym, jak strona polska odebrała mu Order Orła Białego.
2: Ze szczegółami Mateusz Chłystun, o czym chce mówić szef polskiego rządu?
3: Z wczorajszej deklaracji premiera wynika, że zależy mu na dialogu i odbudowaniu dobrych relacji z sąsiadami.
4: Pojednanie, żeby było autentyczne, wymaga nieustannego wysiłku wszystkich. Mamy wszelkie dane ku temu, żeby pojednać się z Ukraińcami w oparciu o prawdę. Ukraina musi zrozumieć, że prawdziwe pojednanie musi być zbudowane na prawdzie.
3: Podkreślał premier Donald Tusk. W konferencji w Gdańsku wezmą udział przedstawiciele blisko 70 państw.
5: Przede wszystkim skupiamy się na tych uczestnikach z obszaru gospodarczego.
3: Mówiła Eliza Zeidler z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ukrainę będzie reprezentowała premier Julia Swirydenko. Oprócz wspomnianej konferencji w Gdańsku odbędzie się dziś także szczyt wschodniej flanki NATO.
2: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
1: Dogaszanie pożaru, który wybuchł na składowisku odpadów w Chorzowie, może potrwać nawet kilka dni.
2: Przyczyny nie są jeszcze znane. Wiadomo, że zapaliły się odpady przemysłowe przetworzone do produkcji paliw alternatywnych. Ogień objął około 6 tysięcy metrów kwadratowych.
1: Cały czas kontrolujemy jakość powietrza, mówi nam szef śląskich strażaków Damian Legierski.
6: Za pomocą specjalistycznego sprzętu detekcyjnego monitoruje ewentualne zagrożenia cieków wodnych. Te wody pogaśnicze są odprowadzane do oczyszczalni ścieków miasta.
2: W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło 70 strażackich zastępów.
1: Chronimy osoby starsze i dzieci, apelują lekarze przed nadchodzącą falą upałów.
2: W weekend w całym kraju dużo powyżej 30 stopni.
1: W niektórych miejscach temperatura przekroczy nawet 38.
2: To może być groźne dla naszego zdrowia, nawet życia.
7: Przebywanie na słońcu może doprowadzić do udaru słonecznego, do udaru cieplnego. Mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do śmierci. W tych wszystkich sytuacjach należy osobę taką zaprowadzić do miejsca zacienionego, podawać duże ilości płynów. Nawet zaleca się zimny prysznic.
2: Mówił profesor Jerzy Wiliński.
1: Pamiętajmy też o odpowiednim nawodnieniu organizmu.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Czas wakacyjnych wyjazdów to dla właścicieli psów i kotów dodatkowe wyzwania.
1: Czy wziąć pupila ze sobą, a jeśli zostawić, to gdzie i z kim?
2: Niestety przed wakacjami zwierzęta wciąż są porzucane albo podrzucane pod drzwi schronisk.
8: Właśnie teraz zwierzęta porzucane są w lasach, na polach albo nocą podrzucane pod bramą schroniska, mówi dyrektor łódzkiej placówki Albert Kurkowski.
9: Niestety w wakacje nadal wiele zwierząt jest porzucanych. Odpowiedzialny opiekun to taki, który dba o swoje zwierzę także w czasie wakacji.
8: Schronisko nie jest dobrym miejscem na przechowanie zwierzaka. Najlepiej zostawić pupila pod opieką rodziny lub przyjaciół.
9: Koniecznie zapoznajmy zwierzaka z opiekunem, który będzie się nim zajmował. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby ten opiekun mógł zamieszkać w domu zwierzaka.
8: Coraz większą popularnością cieszą się hotele dla zwierząt.
2: O czym informował Grzegorz Mnich.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Vaya con Dios w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 19 minut po 9 teraz na zegarze. 25 dzień czerwca w kalendarzu, między innymi dzień marynarza, więc tym wszystkim, którzy teraz na morzu, na jeziorach, na rzekach, na kanałach jakichkolwiek, to bezpiecznego powrotu do portu życzymy. A dzisiaj oczywiście kolejny upalny dzień przed nami, ale nie tak upalny, jak mógłby być, więc jeszcze się cieszymy tym, że jest przyjemnie chłodno w porównaniu do tego, co czeka nas w niedzielę i w poniedziałek. 40 stopni na termometrach, gdzieniegdzie nawet się pojawi, więc dbajmy o siebie i chłodno na siebie spoglądajmy, ale oczywiście z sercem.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy!
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
12: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
14: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na

0: 20%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie, po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Zielony zakątek.
1: A takim zielonym zakątkiem, na który zwrócone są teraz oczy wielu Polaków, jest Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziwidło olbrzymie ma tam rozkwitnąć lada moment. Już niektórzy myśleli, że to będzie dziś w nocy, bo coraz wyższa jest wysokość tego kwiatu. 149 cm dzisiaj o poranku codziennie jest mierzony kwiat i Wszyscy czekają, nawet Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego na swoim profilu na Facebooku wyjaśnia, że czekamy i czekamy, a tutaj co? I że potrafimy stworzyć bardzo zaawansowane technologie, ale natury wciąż nie potrafimy przewidzieć, bo niesamowite jest to, że ten kwiat kwitnie raz na ileś lat, na 10 nawet czasami. Pierwszy raz zakwitnie we Wrocławiu i dla tych, którzy i mnóstwo osób do Wrocławia właśnie z tej okazji przyjeżdża i przy okazji można zobaczyć nie tylko dziwidło, no ale także te wszystkie wspaniałe rośliny, które w ogrodzie botanicznym są i do tego jeszcze specjalną pieczątkę Ogród Botaniczny przygotował, więc można sobie taki specjalny stempel z dziwidłem wbić do swojego zeszyciku notatnika tam, gdzie te stempelki zbieramy. Ale może też zainspirujemy się tym, co zobaczymy w ogrodzie i potem przeniesiemy to na własny grunt. A jeśli już kiedyś dawno się już zainspirowaliście czymkolwiek, to czekamy na zdjęcia waszych zielonych zakątków. To, co udało wam się stworzyć w ogródku, na działce, na balkonie, pokażcie nam, jak to wygląda. Coraz mniej czasu na to, żeby się do nas zgłosić, bo jeszcze tylko dzisiaj czekamy na te zdjęcia od was. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Tam proszę załączyć zdjęcie, wypełnić formularz tak, żebyśmy mogli się z wami skontaktować. No i dzisiaj jeszcze koszulka Czasem przesadzam ode mnie, a później od Janka Pasterskiego, a jutro finał. 5000 zł do zdobycia. radioplus.pl
0: Twój zielony zakąt.

0: Waiting for Tonight i Jennifer Lopez w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a dzisiaj czekamy na wieczór, właściwie w tym tygodniu to chyba każdego dnia, żeby troszeczkę się chociaż ochłodziło. 16 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi Hotel California i The Eagles.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.

0: The Shoop Shoop Song i Cher w Radiu Plus na koniec 9:10. Za 3 minuty za moment w studiu Justyna Bieniek i Michał Konopiński z najnowszymi wiadomościami Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Nasza dyplomacja uspokaja. Nie ma informacji o Polakach poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi w Wenezueli.
2: Ważą się losy absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Decyzja zapadnie na Radzie Warszawy.
1: Maszyny do szycia znów pójdą w ruch. W sobotę w Krakowie kolejna odsłona akcji Uszyj Jasia. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Na początek uspokajające doniesienia polskiego MSZ-u po trzęsieniu ziemi w Wenezueli.
1: Jak przekazało ministerstwo, obecność naszych obywateli w tym kraju to pojedyncze przypadki. Dyplomaci nie mają żadnego sygnału, aby którykolwiek ucierpiał.
2: Według ostatnich doniesień zginęły co najmniej 32 osoby, a ponad 700 zostało rannych. Niestety są obawy, że ofiar mogą być tysiące.
1: W Caracas zawaliło się wiele budynków, w tym duża część międzynarodowego portu lotniczego.
2: Ogromne zniszczenia. A także w nadmorskim La Guaira.
1: Mieszkańcy mówią o scenach jak z horroru.
3: W ostatniej chwili udało mi się ubrać. Potem z trudem otworzyłam drzwi. Wszędzie unosił się dym, niewiele było widać. A kiedy zeszliśmy na dół, widok przypominał sceny z horroru. Musieliśmy wspinać się po gruzach. Widziałam dozorce z niemowlęciem i sąsiadów schodzących na dół, ale z tego budynku, jak zauważyłam, wydostała się tylko jedna rodzina.
1: Mówiła mieszkanka Caracas, której udało się ewakuować z mieszkania.
2: Władze Wenezueli wprowadziły w całym kraju stan wyjątkowy.
1: A my zmieniamy temat. Absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego pod znakiem emocji.
2: Warszawscy radni zdecydują dziś o wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta stolicy.
1: Chociaż Koalicja Obywatelska ma w Radzie Miasta samodzielną większość, głosowanie odbędzie się w cieniu kontrowersji wokół Szpitala Południowego.
2: Na sesji jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Dzień dobry.
4: Tak, jestem. Dzień dobry.
2: Powiedz, jakie nastroje panują przed sesją?
4: Wchodzących na sesję witają zwiększone siły Straży Miejskiej i niech to będzie zapowiedź emocji panujących dzisiaj w Pałacu Kultury. Jeszcze przed rozpoczęciem Rady temperaturę podgrzała opozycja, która chce dodać do porządku obrad 8 punktów. Między innymi odwołania dwóch wiceprezydentek Warszawy, ale też dokładnego rozliczenia tego, kto miał korzystać z tak zwanego saloniku VIP, który miał działać w Szpitalu Południowym.
5: Nie może być tak, że ta sprawa się rozmyje, że ci klienci nie będą znani, nie poniosą absolutnie żadnej odpowiedzialności politycznej.
4: Mówi Dariusz Figura, przewodniczący klubu PiS w Radzie. Wiadomo już też, że przeciwko absolutorium dla prezydenta Trzaskowskiego zagłosuje Lewica i PiS. Mimo to uchwała powinna przejść, bo Koalicja Obywatelska dysponuje samodzielną większością w Radzie.
2: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy.
1: W wiadomościach teraz Bydgoszcz i zlikwidowana hurtownia narkotyków.
2: Magazyn mieścił się w wynajmowanym mieszkaniu w pobliżu osiedla Okole. Znaleziono tam narkotyki i leki na receptę o wartości 10 milionów złotych.
6: Kryminalni zabezpieczyli hurtowe ilości narkotyków. Bo jak inaczej można powiedzieć o niemalże 200 kg marihuany, 16 kg haszyszu, 10 kg amfetaminy, ale także tabletki uspokajające, przeciwlękowe i także jeden z silnych leków opioidowych.
2: Mówi Monika Chlebicz, czy rzeczniczka kujawsko-pomorskich policjantów.
1: Na razie zatrzymano 4 osoby w wieku od 19 do 28 lat. Wszystkie trafiły do aresztu.
2: Na lotniskach coraz tłoczniej. Za chwilę początek wakacji i sezon zagranicznych wyjazdów.
1: Nie brakuje pośpiechu, dlatego warto szczególnie pilnować swoich walizek.
7: Pozostawiony bagaż budzi podejrzenia służb. I w momencie, kiedy służby zainteresują się takim bagażem, no możemy również przywieźć przykrą pamiątkę z wakacji w postaci mandatu.
1: Mówiła Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.
2: A wakacje rozpoczynają się już jutro.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Maszyny do szycia znów pójdą w ruch.
2: W sobotę w Krakowie kolejna akcja charytatywna Uszyj Jasia.
1: Organizatorzy przygotują 40 stanowisk i wsparcie instruktorów.
8: Uszyj Jasia to ogólnopolska akcja, w której każdy może uszyć kolorową poszewkę dla dzieciaków, które leczą się w szpitalach.
1: Mówił Marcin Grygierek, koordynator akcji Uszyj Jasia.
2: A piknik rozpocznie się w sobotę o 11:00 na placu przy parafii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Enrique Iglesias w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii, a oni na pewno czują rytm życia i ten pulsujący stadion dzięki właśnie Szkotom. Szkoci robią furorę na Wimbledon to za chwilę, ale na Mundialu i lokalna prasa amerykańska jest zadziwiona tym, co wyczyniają, oczywiście w pozytywnym sensie tego słowa znaczeniu, ponieważ oni jakby ożywili to kibicowanie w Stanach Zjednoczonych, pokazują Amerykanom, jak można kibicować i dobrze się bawić. Nic dziwnego, Szkoci na Mundialu są pierwszy raz od 28 lat i cieszą się z tego tak, jakby już zwyciężyli. Na przykład piosenka, która dzisiaj przed momentem leciała, słyszeliśmy ją w Radiu Plus, Bakara Yester, I Can Boogie, to jest jeden z tych utworów, który oni włączają z takich ogromnych samochodów, z pucharem przymocowanym z tyłu i to niesie się po ulicach ich radość. Pomijam już to, że w kiltach paradują przez ulicę, rozkładają się na plażach i to wszystko wygląda tak, że niektórzy chcą płacić Szkotom za to, żeby kibicowali. Ponieważ Szkoci wybrali się na mecz Miami Marlins i zrobili taki doping, że kapitan drużyny stwierdził, że nigdy czegoś takiego nie czuł i że gdyby to od niego zależało, to właśnie płaciłby Szkotom po to, by przychodzili kibicować i pokazywali, jak to się robi. I jest coś w tym takiego ciekawego, bo Szkoci w ubiegłym roku doświadczyłam tego w Atenach, na przykład, gdy Szkoci grali z Grekami i Szkoci wylali się na ulicę w kiltach z dudami, cieszyli się, byli zainteresowani też lokalną kulturą, próbowali tego wszystkiego, co greckie, w przeciwieństwie do Anglików, którzy zazwyczaj ten czas spędzają w pubach angielskich. Tak, dla niespodzianki. 22 minuty po 10 teraz na zegarze.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
16: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
17: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
21: Co się zmieniło?
20: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
22: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
23: Po reklamie.

Bonnie Tyler w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 24 minuty pozostały do 11. Przenosimy się na chwileczkę do ciemnej sali kinowej, ponieważ film o Michaelu Jacksonie bije rekordy popularności. Już zarobił ponad 9 milionów dolarów, stając się najlepszym, najbardziej sprzedającym się filmem biograficznym, muzycznym na świecie. Na pierwszym miejscu jest właśnie teraz Michael, a dotychczasowy rekordzista Bohemian Rhapsody opowiadający o Freddie Mercury w zespole Queen spadł na drugą pozycję, na trzecim jest Elvis. I jeśli chodzi o film Michael, który początkowo zdobywał dobre recenzje, później te recenzje krytyków zaczęły być już troszeczkę mniej pozytywne, ale fani Michaela Jacksona doceniają film, choć pewnie są też i zgrzyty. Natomiast dzisiaj, 25 czerwca, to 17. rocznica śmierci Michaela Jacksona i to było takie wydarzenie, które wywołało na całym świecie szok i niedowierzanie, bo to stało się tak nagle. Michael Jackson szykował się do wielkiej trasy koncertowej i potem takie wiadomości się pojawiły. I fani Michaela Jacksona wciąż działają i no właśnie, chodzą oglądać filmy o Michaelu między innymi. A to dla tych fanów. You are not alone. Michael Jackson. Teraz w Radiu Plus.

Iść w stronę słońca i 2 plus 1 w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Dzisiaj może niekoniecznie i w nadchodzący weekend, bardziej do cienia, ale w stronę słońca, tak jeżeli chodzi o to, co nam w duszy gra, to już jak najbardziej. 14 minut pozostało.

0: I lemoniada do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz. mais.warsaw@focushotels.pl.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: Po reklamie.

0: Money, money, money i Abba na koniec 10 do 11. Tylko 3 minuty, za chwilę wiadomości w Radio Plus.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Słowo solidarność to nie jest pusty slogan, mówi Donald Tusk na konferencji odbudowy Ukrainy. 9 tysięcy na zbieranie deszczówki to propozycja Ministerstwa Klimatu. Misjonarze zjechali do Warszawy, powiemy o spotkaniu w Centrum Formacji. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak tragedia na Pomorzu. 7-latka zginęła w pożarze domu. W miejscowości Czarna Woda w powiecie starogardzkim z budynku ewakuowała się matka z dwójką dzieci. Trzeciego jednak nie udało się wydostać.
2: Do zdarzenia skierowano 12 zastępów Straży Pożarnej. Strażacy prowadzili intensywne działania ratowniczo-gaśnicze. Podczas przeszukiwania domu strażacy odnaleźli zwęglone ciało 7-letniej dziewczynki. Działania gaśnicze są w trakcie.
1: Mówił Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Okoliczności tragedii wyjaśniają teraz śledcze.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wasza obecność tutaj świadczy o tym, że słowo solidarność to nie jest pusty slogan, powiedział podczas otwarcia konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy premier Donald Tusk. W Gdańsku są dziś przedstawiciele ponad 70 państw. Rozmawiają o przyszłej współpracy z Ukrainą przy odbudowie po zakończeniu wojny.
3: Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi Julio rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii. Ta solidarność, która narodziła się w Gdańsku, może być naszą rzeczywistością, jeśli otworzymy swoje serca i umysły i na przeszłość, ale przede wszystkim na przyszłość.
1: Mówił szef rządu, z kolei ukraińska premier Julia Swyrydenko dziękowała Polsce za dotychczasowe wsparcie.
4: Dear Poles.
1: Drodzy Polacy, dziękujemy za Waszą pomoc, kiedy była najbardziej potrzebna. Dziękujemy za pomoc w tym roku i za Waszą wolę budowania wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej. Na konferencję do Gdańska nie przyjechał prezydent Wołodymyr Zełenski po tym, jak Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. To pokłuło się napięć pomiędzy Polską a Ukrainą po tym, jak Zełenski nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nawet do 9 tysięcy złotych dofinansowania dla gospodarstw mogących zbierać deszczówkę. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada program walki z suszą. Resort chce postawić przede wszystkim na inwestycje w zbieranie wody opadowej, ale nie tylko. Szczegóły programu zna nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Ministerstwo chce zachęcić do korzystania z ograniczonych zasobów, szczególnie latem. Dofinansowanie będzie można dostać na zbiorniki gromadzące wodę opadową przed domkami jednorodzinnymi, ale nie tylko. Program zakłada również możliwość budowania instalacji przed blokami.
6: Na potrzeby chociażby pielęgnacji przydomowych ogródków, ale także jest takim sposobem odciążenia sieci wodociągowej ilości pobieranej wody, chociażby właśnie na potrzeby roślin, które pielęgnujemy.
5: Mówi minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Ministerstwo dofinansuje również działania mające wspomóc walkę ze skutkami suszy. Między innymi zakupi ponad 300 wozów dla jednostek OSP w całym kraju.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 90 polskich misjonarzy i misjonarek zjechało do Warszawy. W Centrum Formacji Misyjnej trwają coroczne wakacyjne spotkania posługujących na misjach.
7: Warsztaty, rozmowy z ciekawymi ludźmi, integracja i ładowanie duchowych baterii. Spotkania pozwalają na wymianę doświadczeń, powiedzieli mi misjonarze.
8: To jest taka po prostu rodzinna atmosfera, solidarność, okazja do wspólnej modlitwy.
9: Ogromną radość ze spotkania z ludźmi, którzy mają tą samą pasję bycia na misji.
10: Szczerze doświadczenie, przede wszystkim zbieranie doświadczenia innych ludzi, słuchania. To i też to, co tu było powiedziane, uczniowie misjonarzy, czyli właśnie tego, żeby być misjonarzem, to trzeba być najpierw uczniem.
7: Na całym świecie, w 99 krajach, na wszystkich kontynentach posługuje obecnie ponad 1600 polskich misjonarzy i misjonarek.
1: A spotkaniu misjonarzy w Warszawie przyglądała się Aneta Paszko.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Prawie 5 minut po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Zielony zakątek.
1: Czyli to zielony zakątek dzisiaj, o którym będziemy dzisiaj opowiadać, to przekonamy się za moment. Jeszcze dziś tylko ode mnie prezent w postaci koszulki, czasem przesadzam, od Radia Plus i od Janka Pasterskiego, a jutro już finał naszej zabawy, twój zielony zakątek. Jeszcze jest czas na to, żeby do nas się zgłosić, do naszej zabawy na radioplus.pl, jest specjalny formularz, tam czekamy na wasze zielone zakątki. Czasu coraz mniej, tak jak już wspomniałam, więc proszę wejść na naszą stronę internetową, zrobić zdjęcie swojego ogródka, wysłać nam, dodać też w formularzu kontaktowym swoje dane i czekać na telefon, bo być może to wasz zielony zakątek zasłuży na nagrodę główną, czyli 5000 zł.
0: Twój zielony zakątek. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 zł za kilogram. Tak, tylko złoty 99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland!
11: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
12: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
13: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Zielony Zakątek.
1: Dzisiaj zaglądamy do Szczecina, do Zielonego Zakątka. Pauli, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Paula, to pokazałaś nam swój balkon, który jest...
3: Dokładnie.
1: Oczywiście też jest sporo mebli, ale udało ci się wokół tych mebli tyle kwiatów posadzić i jakieś drzewka. Opowiadaj, co tutaj jest.
2: To tak z pasji w sumie do roślin. No starałam się, żeby po prostu były różne rodzaje tych kwiatów, drzewek, żeby fajnie się siedziało nawet w małym kąciku.
1: Ale to właśnie przepiękne, tym bardziej, że odgrodziłaś się trochę od miasta. Masz taki piękny cień do tego wszystkiego, więc przyjemnie spędza się czas na takim balkonie.
2: Dokładnie, tak.
1: A pracy dużo wymaga?
2: Troszkę tak, ale jest tego warto.
1: Prezent mam dla ciebie dzisiaj. Czasem przesadzam, koszulka z takim napisem od Radia Plus jest dla ciebie. A jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena jest twoja.
2: To w takim razie pozdrawiam swoich rodziców i kolegów i koleżanki z pracy, którzy mnie słuchają.
1: Do pozdrowienia się dołączam. Powiedz mi jeszcze, jaka temperatura dzisiaj w Szczecinie. Czy już jest gorąco?
2: Bardzo. Bardzo.
1: Czyli oby się udało na tym balkonie w cieniu trochę schłodzić. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Radioplus.pl, tam jeszcze dziś czekamy na wasze zgłoszenia do naszej zabawy. Twój Zielony Zakątek.
0: Twój Zielony

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Don't Cry Tonight i Savage w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze tylko 3 minuty do 12. Za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Ja za dzisiaj dziękuję. Jutro słyszymy się nietypowo, bo już od 6 rano.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest nowe śledztwo w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Za chwilę relacja naszego reportera. Unijne pieniądze dla Ukrainy i protest na ulicach Gdańska. Powiemy też o charytatywnym spektaklu na rzecz dzieła pomocy świętego ojca Pio w Krakowie. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest kolejne śledztwo w sprawie szpitala południowego w Warszawie. Trzecie postępowanie dotyczy podrabiania kart zgonów pacjentów placówki. Prokuratura zajęła się sprawą po zawiadomieniu złożonym przez osobę, której podpis widnieje na dokumentach, a której pieczątka wcześniej zaginęła. O tym Mateusz Chłystun.
2: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Tę osobę zaniepokoił telefon z urzędu, w którym poinformowano ją, że w jednej z kart z tego okresu są braki. Wiedząc, że nie było jej wtedy w pracy, postanowiła zawiadomić o sprawie organy ścigania. Śledczy z prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z dwoma śledztwami wszczętymi w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Bruksela ogłasza w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. Jeszcze dziś Kijów dostanie ponad 3 miliardy euro unijnej pożyczki. W ciągu kilku dni rozpoczną się też wypłaty środków z puli 6 miliardów na produkcję dronów, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Przekazujemy dzisiaj pierwszą transzę pożyczki 3 miliardy 200 milionów euro w ramach pomocy finansowej. Jednocześnie apelujemy do wszystkich naszych partnerów o dalsze wsparcie, ponieważ silna i niepodległa Ukraina leży w naszym wspólnym interesie. Tymczasem na ulicach miasta protest przeciwko banderyzacji Ukrainy zorganizowany przez posła Prawa i Sprawiedliwości Kacpra Płażyńskiego. To z powodu nazwania ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA.
3: Nie ma zgody na banderę!
4: Są bardzo niewdzięczni tak naprawdę całą pomocą, którą od nas otrzymywali i tak naprawdę plują nam w twarz za każdym krokiem.
5: Tych spraw nie można zamieść pod dywan.
6: Weź pan tę łapkę. Ja ci weź pan tę łapkę. Mogę tak dać.
7: Prowokacja niestety. Myślę też ze strony na przykład prezydenta Zełenskiego. Logicznie na pewno wiedział, że nadanie takiego imienia wzbudzi kontrowersje.
5: Nie ma zgody na to, aby przyszłość narodu ukraińskiego była zbudowana na tożsamości banderowskiej.
1: Drugi protest, Gdańsk przeciwko banderyzmowi, rozpocznie się o 18:00 na Placu Solidarności.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie wyjątkowy, charytatywny spektakl na rzecz dzieła pomocy świętego ojca Pio. W rolę aktorów wcieli się młodzież z krakowskich szkół średnich, działająca w ramach Komisji Kultury i Wolontariatu Młodzieżowej Rady Krakowa. Dziś o 17:00 na scenie teatru Groteska wystawią Wesele. Za nimi kilka miesięcy prób i trudnych zmagań.
8: Mamy około 35 aktorów, więc jest wielka różnorodność i są wśród nas osoby, które już grały, które mają doświadczenie sceniczne. Są też pojedyncze osoby, które robią to pierwszy raz, ale gdzieś zawsze o tym marzyły. Byliśmy kierowani pod okiem specjalistów, nauczycieli dykcji, ludzi, którzy na co dzień uczą ruchu scenicznego.
1: Mówił wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa Artur Trybała. Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym krakowskiego dzieła pomocy świętego ojca Pio.
9: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Wielkie miasta przygotowują się na uderzenie gorąca. Już dziś niemal w całym kraju temperatura może przekroczyć 30 stopni w cieniu. W następnych dniach będzie jeszcze cieplej. Będziemy reagować na wysokie temperatury, mówi Marzena Gawkowska z warszawskiego ratusza.
10: Na ulicach miasta zostaną uruchomione zraszacze wodne. Od jakiegoś czasu można już także korzystać z miejskich poidełek. To są rozwiązania, które pomagają schłodzić się podczas gorących dni, ale też przypominają o potrzebie nawadniania organizmu.
9: W stolicy działa też kilkadziesiąt miejsc chłodu, czyli klimatyzowanych przestrzeni w instytucjach publicznych, gdzie można schronić się przed żarem lejącym się z nieba. Związek Szlachty Polskiej od 30 lat kultywuje tradycję polskiego ziemiaństwa. Z okazji jubileuszu powołania stowarzyszenia jego prezes Marcin Forkiewicz zaprasza na uroczystą mszę świętą.
11: Serdecznie zapraszam na mszę świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w najbliższą niedzielę o godzinie 13, podczas której nastąpi uroczyste poświęcenie sztandaru Związku Szlachty Polskiej.
9: Organizacja jubileuszu w Katedrze Polowej Wojska Polskiego nawiązywać ma do tradycji obrony kraju przez stan szlachecki oraz kontynuować etos rycerski. Upał. Będzie dużo słońca, nie będzie padać. Maksymalnie 31 stopni w Warszawie dziś. Ciśnienie umiarkowane 1015 hektopaskali. Biometr nam nie sprzyja. Wiatr umiarkowany do silnego z zachodu i północnego zachodu.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: To już czwartek. Dzień dobry, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski, witamy serdecznie. Dziś Światowy Dzień Zespołu The Beatles. Fani świętują swój ulubiony zespół. Myślę, że i my też będziemy świętowali. Rzeka marzeń na dobry początek. Beata Kozidrak.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza i smutna data.
2: No smutna data, niestety, no bo to taka data, kiedy zmarł Michael Jackson.
1: A było to 25 czerwca 2009 roku w Los Angeles. Odszedł król muzyki pop, jedna z najważniejszych postaci w historii światowej muzyki rozrywkowej. Autor niezapomnianych przebojów, ale też trzy płyty, które nagrał z Quincy Jonesem w roli producenta. Album Off the Wall, Thriller i Bad to krążki, które przeszły do historii światowej muzyki rozrywkowej, szczególnie płyta Thriller uważana za album wszechczasów. Wielki muzyk, człowiek może no mniejszego gatunku.
2: Zagrajmy w takim razie.
1: The Way You Make Me Feel i Michael Jackson.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
16: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Alicja Majewska jeszcze się tam zagielbieli. My przypominamy, że 18 lipca spotykamy się w Operze Leśnej w Sobocie. W Sopocie.
1: W sobotę się spotykamy tam. I tam ci powiem, wiesz, też może się nie jeden żagiel w okolicy bielić. Może. Tak
0: może,
1: być.
0: Ale my będziemy śpiewali włoskie piosenki, bo przed nami Albano i grupa Ricky Powell.
1: Tak jest. No to taki włoski wieczór. Myślę, że się będzie działo sporo. Co więcej, możemy już chyba nawet zdradzić, że będzie Albano twoim gościem w programie, prawda?
0: W tę niedzielę, nie ukrywam, że nagrałem wcześniej. Twoim głosem będzie mówił Albano.
1: Wow.
0: I będzie też mówił Adriano Celentano, bo Adriano Celentano to człowiek, który bardzo pomógł w młodości Albano. Założył Adriano, kiedy stał się popularny, taką fundację Clan Celentano, ponieważ jego rodzina pochodziła z Sycylii, więc chciał pomagać młodym talentom właśnie z południa Włoch, z tej najbiedniejszej części swojej ojczyzny i pomagał. Między innymi Albano trafił pod jego skrzydła i zrobił światową karierę.
1: No nie sądziłem, że Albano będzie mówił polskim głosem, ale jak tak, to dobrze. Natomiast jeżeli chcielibyście się znaleźć na tym koncercie już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie, to mamy podwójne zaproszenie, które za chwilę powędruje w czyjeś ręce. Dajcie nam znać w jednym, dwóch zdaniach SMS-owo, dlaczego chcielibyście tam być. Pod 691-141-141, a audycję rozpoczęliśmy od takiej fajnej informacji, że dzisiaj mamy Dzień Beatlesów.
0: Dokładnie, a w związku z tym, że 25 czerwca 1967 roku BBC nadała program Our World na żywo i tam Beatlesi wystąpili śpiewając All You Need Is Love. Program był transmitowany niemalże na cały świat i ponoć ponad 400 milionów widzów obejrzało i usłyszało piosenkę Beatlesów. No to my ten utwór teraz Państwu przypominamy w Światowy Dzień Grupy The Beatles, All You Need Is Love.

0: Maggie Reilly i Mike Oldfield. Zrobiło się tak już wakacyjnie. No i wakacyjnie zrobi się za chwilę, bowiem poznamy kolejnych szczęśliwców, którzy 18 lipca będą z nami w Operze Leśnej w Sopocie.
1: Zgadza się, dodzwoniliśmy się teraz do Doroty. Doroto, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo, bardzo nam miło. Powiedz, do jakiej miejscowości się dodzwoniliśmy?
2: Szadek.
1: Okej, okay. To jest jakoś daleko od Sopotu?
2: No, jest kawałek, bo to jest centralna Polska, a Sopot jest jednak nad morzem.
1: No dobrze. Okej, okay, a Doroto, to powiedz w takim razie, zakładam, że wybierzesz się tam ze swoją drugą połową, ze swoim mężem.
2: Dokładnie tak, tak.
1: Aha, zbliża się wasza 33. rocznica ślubu, jak piszesz, i twoje urodziny.
2: I moje urodziny, dokładnie, to jest bardzo blisko siebie, tak więc naprawdę jestem szczęśliwa i mąż zapewne będzie tak samo szczęśliwy.
1: Bardzo się cieszymy też, że mogliśmy
0: pomachajcie
1: sprawić
0: do nas, pomachajcie do nas w Operze Leśnej, kiedy będziecie, bo my tam
2: tak
0: z Jankiem będziemy.
2: Super.
1: Bardzo ci dziękujemy, pozdrawiamy, dobrej zabawy życzymy.
2: Dziękuję wzajemnie.
1: Dzięki, a co więcej nawet, bo koncert jest w sobotę, a my będziemy już w piątek, także
0: dokładnie
1: robili
0: tak
1: rozgrzewkę, zdradzali.
0: Naszym gościem będzie najprawdopodobniej Albano, który również będzie gościem Muzycznego Alfabetu w tę niedzielę. Teraz raz jeszcze zaglądamy do muzycznego kalendarza. Gdyby żył, dziś świętowałby urodziny. 25 czerwca 1963 roku w Londynie urodził się George Michael. Odszedł od nas w grudniu 2016 roku. Jeden z najwspanialszych artystów lat 80., 90., 2000. również twórca wielu niezapomnianych przebojów. Jego pierwsza solowa piosenka, rok 84, Careless Whisper, już teraz na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy Twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny. A do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniadę do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mais.warsaw@focushotels.pl.
5: Dzień dobry, co ma Pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
6: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
7: Wiosna, wiosna.

0: która kojarzy się z wakacjami. I to bardzo mocno z wakacjami kojarzy się też przebój Tora, Tora, Tora, zespołu numer uno, którym kończymy dzisiejsze wydanie Przebojowej Poczty, ale też z tym zespołem związana jest data z naszego muzycznego kalendarza.
1: Tak jest, Robert Keller właśnie się urodził i dzisiaj obchodzi swoją urodziny.
0: To wokalista zespołu numer uno, a muzycznie nad tym zespołem, nad jego działalnością czuwali bracia Rob i Ferdy Bolland, słynny duet Bolland and Bolland. Numer uno i Tora, Tora, Tora.
1: A my bardzo dziękujemy. Jutro już piątkowo w tym składzie zaraz po godzinie 12.
0: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komona.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Gorąca dyskusja na sesji Rady Warszawy po aferze w Szpitalu Południowym. 160 ofiar i prawie 1000 rannych to bilans trzęsienia ziemi w Wenezueli. Powiemy też o tym, jak misjonarze wykorzystują sztuczną inteligencję w swojej pracy. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Gorąco na sesji Rady Warszawy prezydent Trzaskowski zabiera głos w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Opozycja złożyła wnioski o odwołanie dwóch wiceprezydentek stolicy. Chodzi o Aldonę Machnowską-Górę, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego i Renatę Kaznowską, która zajmuje się ochroną zdrowia. Na sesji jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mateuszu, jakie są szanse mają te wnioski?
2: Szanse są niewielkie, bo Koalicja Obywatelska dysponuje samodzielną większością w Radzie i najpewniej zablokuje oba wnioski. Niedawno na mównicy przemawiał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiedział, że jeśli wyniki audytu wskażą, że ktokolwiek z ratusza zawinił w tej sytuacji, to poniesie konsekwencje.
3: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
2: Opozycja domaga się działań natychmiastowych i uważa, że wiadomo wystarczająco, by podjąć decyzje personalne.
4: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, Cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
2: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Jeszcze dziś radni mają pochylić się nad wnioskiem o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Co najmniej 164 osoby zginęły, a prawie 1000 zostało rannych w trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Prezydent Karol Nawrocki złożył kondolencje i zapewnił o modlitwie za ofiary tragedii. Najtrudniejsze i najważniejsze w akcji ratunkowej jest zlokalizowanie żywych osób pod gruzami, powiedział nam strażak z Grupy Ratownictwa Specjalistycznego w Poznaniu.
5: Przy pomocy albo psów ratowniczych, albo sprzętu zlokalizować trzeba, gdzie są ludzie, żeby potem drążyć, dążyć do nich, robić dostęp, żeby ich wydobyć. To jest najtrudniejszy element, bo to, że ktoś był w budynku na 5. piętrze, to nie znaczy, że w tym samym miejscu jest po całkowitym zawaleniu budynku.
1: Mówił Przemysław Rembielak. Pod zawalonymi budynkami wciąż mogą być 1000 osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Benzyna podrożeje o 1 grosz, a diesel będzie o grosz droższy. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny paliw na jutro. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 5,95 zł, a za diesla 6,12. W cenie jest już pełna akcyza do końca czerwca, wciąż obowiązuje jednak obniżona stawka VAT na paliwa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Misjonarze na krańcach świata coraz częściej wykorzystują w swojej pracy sztuczną inteligencję. Mówi o tym misjonarz z diecezji ełckiej, ksiądz Arkadiusz Derdziński, posługujący w Tanzanii.
6: Połączenie pewnego opisu, stworzeniem jakiejś fotografii, bo u mnie ludzie to w większości nie potrafią czytać, pisać, prawie 80%, a obraz dociera do nich zdecydowanie też szybciej.
1: Siostra Eliza, pasterzanka z Republiki Środkowej Afryki, wykorzystuje AI do tworzenia slajdów.
7: Wystarczy na przykład tej sztucznej inteligencji dać temat, powiedzieć, co by chcielibyśmy w tej katechezie zawrzeć. I ona rzeczywiście bardzo szybko wygeneruje jakiś skrypt.
1: Misjonarze przyznają, że sztuczna inteligencja to potężne narzędzie, które odciąża ich w codziennych zadaniach i pozwala skupić się na bezpośrednim kontakcie z ludźmi.
8: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Jest inicjatywa odwołania prezydenta Warszawy przed rozpoczęciem sesji absolutoryjnej. Zainicjowana została stołeczna operacja referendalna. Ma to być obywatelska inicjatywa w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy. Bierze w niej udział Fundacja Polskiego Rozwoju. Aby zwołać referendum, potrzebne są głosy 10% puli wyborców. Próg ważności referendum wynosi zaś 3/5 liczby głosujących z ostatnich wyborów samorządowych. Archidiecezja warszawska świętowała odpust narodzenia świętego Jana Chrzciciela. W katedrze pod wezwaniem świętego sprawowana była msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Adriana Galbasa. Wręczono dekrety przewodniczącym komisji presynodalnych przygotowujących 5. synod archidiecezji warszawskiej, mówi przewodnicząca Komisji Apostolstwa Świeckich Aneta Rajzacher-Majewska.
9: Teraz jest ten moment, ten czas, w którym tak naprawdę wszyscy są zaproszeni do tego, żeby angażować się jak najmocniej w synod, czyli w to, jak wygląda obecnie nasz kościół w archidiecezji warszawskiej. Co ewentualnie można poprawić, ale też jakie są radości, którymi się można dzielić z innymi, żeby inni z tych radości korzystali.
8: W czasie uroczystej liturgii metropolita warszawski włączył także do kapituły metropolitalnej warszawskiej nowych prałatów. Padać nie będzie, będzie mnóstwo słońca, wręcz upał, maksymalnie 31 stopni. Wiatr umiarkowany do silnego z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie też umiarkowane, 1015 hektopaskali. Warunki biometeo nie poprawią nam dziś samopoczucia.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Dzień dobry, Janek Pasterski, a teraz w Radio Plus Jennifer Rush o tym, jak potężna jest siła miłości, the power of love. Radio Plus.

0: YouTube, ale pięknie się zrobiło. Słuchajcie, ostatnia szansa. Dzisiaj, już za godzinę, będę do kogoś dzwonił po to, żeby wręczyć mu koszulkę z napisem "Czasem przesadzam". To wszystko, jeśli chodzi o naszą zabawę Twój Zielony Zakątek, która zbliża się ku końcowi, bo już jutro wielki finał po 14.30. Ktoś wygra 5000 zł. Zdecydujemy, które zdjęcie Waszych tarasów, balkonów, ogrodów albo działek podobało nam się najbardziej i do takiej osoby na 100% osobiście będę jutro dzwonił, ale dzisiaj jest jeszcze szansa, żeby wejść do tej zabawy, żeby cały czas spróbować o te pieniądze powalczyć, a co najważniejsze, właśnie dostać ode mnie koszulkę. Także zróbcie taką fotkę waszego zielonego miejsca, zielonego zakątku i wyślijcie ją na radioplus.pl, bo warto, bo jest jeszcze sporo czasu.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Gastorama.
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii miał być nowy grill,
17: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
18: Uwaga! Super promocja w Teddy.
19: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
20: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
21: Nie wszystko zależy od nas.
1: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
2: Co się zmieniło?
1: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
21: Po reklamie.
22: Radio Plus Warszawa.

Ale no, i Out of Touch w Radio Plus. Widzę, że mamy dzisiaj Światowy Dzień Chłodnictwa. Chodzi o lodówki, o takie miejsce jak chłodnie, no tam, gdzie jest zimno generalnie. No dzisiaj to tak przyjemnie, jak lekki chłodek leci na przykład z klimatyzatorów, bo no dość ciepło na zewnątrz, ale mamy też Dzień Marynarza, także pozdrawiamy wszystkich tych, którzy żeglują po morzach szerokich i rozległych. No to i my popłyniemy i to tam, gdzie lubicie. Właśnie tam konkretnie was zabiorę razem z kancelarią.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
5: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
4: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
6: Sali się nie poddają!
7: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
4: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
8: Ogień zszedł z boczem góry.
4: Avatar, ogień i popiół.
7: Stajemy do walki!
4: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.

0: Alan Parsons Project, Eye in the Sky. To na koniec tej godziny, a zbliżamy się do 14 w Radiu Plus. Już za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: They're only to hide my guilt and shame. I forgive you, now I ask the same of you. While we were apart, I was human too.
1: Radio Plus, Warszawa.
2: Tragedia na lotnisku Bemowo w Warszawie. Rozbiła się awionetka. Jarosław Kaczyński chce zwrócić ukraiński order księcia Jarosława Mądrego. To ostatni dzwonek, by zapisać się na rekolekcje oazowe w Krakowie. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki, która uderzyła w ziemię podczas podchodzenia do lądowania na warszawskim Bemowie. Samolot spadł na plac manewrowy Automobil Klubu i stanął w płomieniach. Aktualne informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Mateusz Łystun. Mateuszu, co teraz dzieje się na miejscu?
3: Strażacy cały czas dogaszają wrak maszyny, która runęła na ziemię zaledwie kilkanaście metrów od ruchliwej ulicy Powstańców Śląskich.
4: Są podawane dwa prądy wody, pijane przez Straż Pożarną. Na miejscu działa cztery zastępy, no i zabezpieczają miejsce zdarzenia.
3: Powiedział mi brygadier Przemysław Girgiel z warszawskiej straży. Jak przekazała obsługa lotniska Bemowo, w samolocie podróżowały dwie osoby, obie zginęły na miejscu.
4: Niska, no i niestety na miejscu ta informacja się potwierdziła.
3: Przyczyny wypadku będzie teraz wyjaśniać Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Oprócz załogi samolotu nikt w tym zdarzeniu, jak przekazują strażacy, nie ucierpiał.
2: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Jarosław Kaczyński zwróci ukraiński order księcia Jarosława Mądrego. Gest prezesa PiS-u wpisuje się w napięte ostatnio relacje między Kijowem a Warszawą. W reakcji na nazwanie jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA, prezydent Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego.
5: Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta.
2: Mówił Jarosław Kaczyński. Z powodu ostatnich napięć prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjechał dzisiaj do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy po wojnie. W Gdańsku upadły już zapowiedzi miliardów euro pomocy dla Ukrainy z unijnych pożyczek.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Protest pracowników i związkowców MPK w Kielcach. Najpierw zablokowali przejście dla pieszych w centrum miasta, a potem weszli do urzędu, gdzie trwa sesja Rady Miasta.
6: Jest niesprawiedliwie. Obcy przewoźnik jeździ, nie płaci w Kielcach podatku. Tylko w Lublinie. My na niego pracujemy.
7: Utrzymanie rodziny, prawda? Za wszelką cenę staramy się robić pracę jak należy.
8: Sprawiedliwości społecznej.
9: Na ulicach Kielc w tej chwili jest ponad 160 kierowców, a tutaj za moimi plecami jest około 200 paru osób. Będziemy walczyć do końca, jesteśmy zdeterminowani.
2: Dodawał przewodniczący związkowców Bogdan Latosiński. Protestujący domagają się milionowych wyrównań finansowych.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Wakacje za pasem, a więc Ruch Światło Życia Archidiecezji Krakowskiej organizuje rekolekcje oazowe dla dzieci i młodzieży. To ostatni dzwonek, by się zapisać, mówi siostra Beata Heisler z krakowskiego duszpasterstwa Ruchu Światło Życia.
10: Wyjazdy głównie z naszej archidiecezji mamy tutaj na terenie archidiecezji większość. Są to głównie szkoły, które nas przyjmują, między innymi Witanowice, Woźniki, Lipnica Mała, przeróżne miejsca. Jest kilka miejsc, jak pewnie Gliczarów, które są już w diecezji tarnowskiej, ale to mamy kilka, większość mamy na terenie naszej diecezji.
2: W planie każdego dnia jest modlitwa, eucharystia, a także warsztaty śpiewu i liturgii. Na wakacyjne rekolekcje można się zapisać przez stronę internetową rekolekcjeoazowe.pl.
11: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Zatrzymany wczoraj Francuz, przez którego na kilka godzin wstrzymany ruch pociągów warszawskiego metra, będzie dziś przesłuchiwany przez prokuratora. Śledczy chcą się dowiedzieć, dlaczego łamiąc przepisy, zszedł do tuneli między stacjami i czego tam szukał. Jedyne, co przekazał policjantom, to, że do Warszawy przyjechał na wakacyjną wycieczkę. Odmówił odpowiedzi na inne pytania. Po przesłuchaniu śledczy zdecydują, czy będzie wniosek do sądu o areszt. Wstępnie brane jest pod uwagę postawienie mu zarzutów zamachu na urządzenie infrastruktury. Za to grozi od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia. Finał za 6 lat, start najdalej za 3 miesiące. Rusza budowa portu Polska. Ma być nowym centralnym lotniskiem skomunikowanym z resztą kraju siecią szybkiej kolei. W połowie września wbijemy pierwszą łopatę i oficjalnie ruszą prace, zapowiada nowy rządowy pełnomocnik do spraw tej inwestycji Piotr Malepszak. Wszystko rozpocznie się oczywiście od fundamentów i wzmacniania gruntu.
8: Ta część związana z palowaniem kilkudziesięciu hektarów i wbiciem 8200 pali o różnej długości. Łącznie te pale mają 140 kilometrów.
11: Rządowy plan nadal zakłada, że pierwsze samoloty wystartują z nowego lotniska w Baranowie w 2032 roku. Zostanie tam przeniesiony cały ruch z warszawskiego Okęcia, które zostanie zamknięte dla pasażerów. Gorąco, upalnie, 31 stopni, mnóstwo słońca, zero opadów. Ciśnienie umiarkowane w Warszawie, 1015 hektopaskali. Wiatr umiarkowany do silnego z zachodu i północnego zachodu. Warunki biometeo są niekorzystne.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: Twój zielony zakątek, ta zabawa już w tej godzinie. Za chwilę więcej szczegółów, a na razie dzień dobry. Janek Pasterski, 6 po 14.

0: No i sięgnęliśmy gwiazd, Stars is Simply Red w Radio Plus. Jeszcze kilka minut zostało do mojego najbliższego telefonu do kogoś, kto zrobił zdjęcie swojego zielonego zakątka, czyli albo balkonu, albo tarasu, albo działki, albo ogrodu. Pochwalcie się, bo jest jeszcze moment. Ja czekam do ostatniej chwili na wasze zgłoszenia i za chwilę wybiorę to, które wpadnie mi w oko. A jutro o 14.30 wielki finał i 5000 zł, które do kogoś powędruje również do ostatniej chwili. Będziemy się wstrzymywali z tym wyborem, który na pewno będzie trudny, bo bawiliśmy się 3 tygodnie. Tych pięknych zdjęć przyszło wiele. No nie będzie łatwo, ale coś będziemy musieli wybrać. 5000 zł czeka na kogoś, a dzisiaj gwarantowana koszulka. Zapraszam, radioplus.pl. Tam możecie wysłać swoje zdjęcie.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
7: No to w czym problem?
6: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
7: No i?
6: No i obawiam się, że nie zdąży.
7: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
8: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Zielony zakątek.
1: Cień drzew, ptaszki ćwierkają, tak jak właśnie przed chwilą w Radiu Plus. No tak często jest w naszych zielonych zakątkach, ogrodach, na działkach, na tarasach, na balkonach. A ja tym razem dodzwoniłem się do Mirka. Mirku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Powiedz mi, na co ja patrzę? Czy jest to działka, czy jest to dom z ogrodem?
2: Nie. Nie, to jest działka z domkiem takim letniskowym.
1: A właśnie, domek bardzo ładny, jakiś taki drewniany, prawda, się wydaje?
2: Tak, z prawdziwego drewna, zresztą własnoręcznie wykonany.
1: Ua, no to w ogóle...
2: Od podstaw.
1: To się ceni. I też w ogóle piękna okolica, bo i trawa cudownie przycięta, i mamy drzewa, mamy kwiaty. No, widać po tym zdjęciu, chociaż to pewnie niewielki wyrywek tego, co jest naprawdę, że chce się tam odpoczywać.
2: Tak, tym bardziej, że to jest taka enklawa rodzinna. Budowaliśmy ten domek w sumie wspólnie i młodzież, i dorośli, i dzieci. Także generalnie to jest taka nasza kolebka spokoju i właśnie kontaktu z przyrodą.
1: I kto dba o to, żeby to tak wyglądało? Wszyscy po trochu, czy ty?
2: Oczywiście weekendowo jesteśmy tam i wspólnie dbamy o to, żeby to tak wyglądało właśnie.
1: Mirku, gratuluję, bo bardzo piękne miejsce. Wysyłam do ciebie koszulkę z takim sloganem humorystycznym "Czasem przesadzam", a do tego jeszcze oczywiście szansa, żeby już jutro powalczyć o 5000 zł w finale naszej zabawy. Także trzymam kciuki, dziękuję i wszystkiego dobrego.
2: Bardzo dziękuję, również wszystkiego dobrego. Mogę przy okazji pozdrowić?
1: Oczywiście.
2: Więc pozdrawiam całą swoją rodzinę, bliższą i dalszą oraz swoich wspaniałych przyjaciół.
1: Trzymaj się ciepło, do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Twój zielony zakątek. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
1: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy Twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny. A do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniada do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mais.warsaw@focushotels.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku

0: Urszula na sen. Zbliżamy się do godziny 15 w Radio Plus. Za moment wiadomości i Mikołaj Gronat.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Najnowsze informacje po wypadku awionetki w Warszawie. Od tego zaczniemy. To już koniec sprawy skóry, zdecydował Sąd Najwyższy. Już w tę niedzielę kolejne marsze dla życia i rodziny. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie osoby zginęły, dwie są ranne, nie mają jednak poważnych obrażeń. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy awionetki w Warszawie. Maszyna runęła w pobliżu lotniska na Bemowie. W drodze na miejsce jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, co udało ci się ustalić?
2: Dzień dobry. Z moich informacji wynika, że samolot rozbił się w trakcie lądowania bardzo blisko placu manewrowego do nauki jazdy. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Dwie osoby, które były na pokładzie, zginęły na miejscu, jak informują strażacy. Ranne, na szczęście niegroźnie, zostały też dwie osoby postronne, które na miejscu zgłosiły się do zespołu pogotowia ratunkowego. Na miejscu cały czas pracują służby.
1: A do relacji z Bemowa będziemy wracać w kolejnych wiadomościach. To już koniec sprawy skóry. Sąd Najwyższy ostatecznie potwierdził, że Robert J. jest niewinny. Oddalono kasację prokuratury. Wyrok uniewinniający zapadł w 2024 roku. Dwa lata wcześniej mężczyzna został skazany na dożywocie za morderstwo studentki. Dziś Sąd Najwyższy uznał, że zastrzeżenia prokuratury są bezzasadne. Podopieczni Gorzowskiego DPS-u jeszcze przez kilka dni nie będą mogli wrócić do placówki. 70 osób ewakuowano z powodu pożaru domu pomocy społecznej przy ulicy Walczaka. Trafili do innych DPS-ów, mówi Wiesław Ciepiela z Gorzowskiego Magistratu.
3: Teraz konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych kontroli technicznych, sprawdzenie instalacji oraz doprowadzenie obiektu do pełnej gotowości po akcji gaśniczej. Potrwa to jeszcze kilka dni.
1: A wszystko przez to, po tym jak w jednym z pomieszczeń gospodarczych zapaliły się śmieci, nikomu nic się nie stało.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Odbywają się w ponad 150 miejscowościach w Polsce. W miniony weekend odbyło się aż 15 marszów dla życia i rodziny. Mają pozytywny, radosny i afirmatywny wymiar, podkreśla Agnieszka Gracz z Centrum Życia i Rodziny.
4: To są wydarzenia, na którym spotykają się zarówno rodziny z dziećmi, ale spotykają się również seniorzy, spotykają się również osoby, które nie mają rodzin. Na marszach dla życia, co jest ważne i co jest coraz częstsze i bardzo nam to się też podoba, zapraszane są również organizacje od stowarzyszeń, które, nie wiem, prowadzą zbiórkę odzieży, po organizacje, które prowadzą domy samotnej matki.
1: A w ten weekend marsze w Gnieźnie i Blizanowie. Szczegóły na stronie marsz.org.
5: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Wielkie miasta przygotowują się na uderzenie gorąca. Sytuacji w Warszawie przygląda się Jan Kielak. Janku, jak stolica przygotowuje się do walki z upałami?
6: W mieście włączono fontanny, a w niektórych dzielnicach można napić się wody z poidełek. Dziś uruchomione zostaną też kurtyny wodne i zraszacze rozmieszczone przede wszystkim w najbardziej zaludnionych miejscach, mówi Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza.
7: Na placu Zamkowym, na krakowskim przedmieściu przy pomniku Mikołaja Kopernika, na placu Trzech Krzyży przy pomniku Wincentego Witosa.
6: Dodatkowo w stolicy działa kilkadziesiąt miejsc chłodu, czyli klimatyzowanych przestrzeni w budynkach miejskich, gdzie można schronić się przed skwarem.
5: Największe upały mają przyjść w weekend, kiedy temperatura w wielu miejscach przekroczy 35 stopni. Zarząd Zieleni udostępnił właśnie mieszkańcom kolejny odcinek wyjątkowego terenu zieleni przy ulicy Płaskowickiej. To między ulicami Lanciego i Rosoła, jest częścią parku nad południową obwodnicą Warszawy na Ursynowie. Przez całą długość nowego odcinka przebiega promenada z wbudowaną żółtą wstęgą. Na terenie tego fragmentu parku posadzono 212 drzew.
8: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.
5: 31 stopni na warszawskich termometrach. Dziś maksymalnie mnóstwo słońca. Bardzo gorąco i zero opadów w prognozach. Wiatr umiarkowany do silnego. Biometr jest niekorzystny, a ciśnienie umiarkowane. 1015 hektopaskali.
8: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: A w Radio Plus już teraz, aha, Take On Me, melodia, którą wszyscy świetnie znamy. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: A bycie sobą jest fajne i przez ostatnie tygodnie pokazywaliście, jacy wy jesteście, no pokazywaliście miejsca, w których spędzacie czas, wasze zielone zakątki. Sporo zdjęć do nas przyszło i jutro będzie ten dzień, na który czekam z niecierpliwością, bo to wielki finał. Będziemy wspólnie tutaj redakcyjnie wybierali to zdjęcie, które naszym zdaniem zasługuje właśnie na 5000 zł, także no... Trzymam kciuki, jeszcze nie wiem, bo to tak do ostatniej chwili postaramy się zrobić, żeby było jak najbardziej rzetelnie, jak najbardziej uczciwie, transparentnie. Słuchajcie, ale na pewno będę miał radość dzwoniąc jutro chwilę po godzinie 14 do kogoś, żeby go poinformować, że za moment będzie na antenie i oficjalnie te 5000 zł wręczymy.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
4: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczno-Puławska 42E.
5: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
2: Po reklamie.

No jak być romantycznym właśnie tak jak Barry Manilow i Mandy, to facet wiedział jak to się robi, naczelny zresztą romantyk amerykańskiej muzyki rozrywkowej, tak się o nim mówiło, mówi do tej pory, a teraz wspaniała, jedyna w swoim rodzaju Tina Turner, What's Love Got to Do With It?

0: jakoś tak się człowiek delikatnie zrelaksował przy tych spokojnych rytmach. Rozpłynąć wręcz można było, że tak powiem. Bajm i jezioro szczęścia, no a w weekend takie upały, że faktycznie nic, tylko człowiek by wskoczył do jeziorka czy innego basenu i wtedy no, byłby szczęśliwy.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Po reklamie.

0: ACDC Staying Alive to już takie weekendowe trochę brzmienie, no ale dzisiaj czwartek, jutro piątek, więc możemy się w taki dobry nastrój powoli wprowadzać. Za moment 16, za chwilę wiadomości, Marcin Bartnik, a ja mówię do usłyszenia, Janek Pasterski, dobrego popołudnia, jutro zaraz po 12.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Służby zabezpieczają miejsce katastrofy awionetki przy lotnisku na warszawskim Bemowie. Uwaga kierowcy, zablokowana autostrada A2 między węzłami Groszki i Siedlce Zachód. Za chwilę też kapsuła czasu z okazji 50. rocznicy Radomskiego Czerwca. Jest 16. Marcin Bartnik. Zabezpieczają teren i materiał dowodowy. Służby pracują w miejscu katastrofy awionetki, do której doszło przy lotnisku na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Co dokładnie się wydarzyło?
2: Dzień dobry, to jest i będzie ustalane. Tu na miejscu strażacy zakończyli już swoje działania, cały czas jednak pracują policjanci. Miejsce, gdzie spadła awionetka, jest odgrodzone i zasłonięte. Widać jedynie pozostałości maszyny, która doszczętnie spłonęła. Wszystko wydarzyło się na terenie Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkoleniowy dla kierowców. Niedaleko jest też centrum handlowe. Tak to, co się wydarzyło, relacjonowali mi świadkowie.
3: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło w ogóle.
4: Jak jechaliśmy, to akurat tutaj był wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
2: Na miejscu, tak jak wspominałem, pracują policjanci. Ich działania mogą potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Tłumaczenia prezydenta w sprawie szpitala południowego są niewystarczające. Tak opozycja w Radzie Warszawy komentuje wystąpienie Rafała Trzaskowskiego. W Pałacu Kultury i Nauki odbywają się dzisiaj dwie sesje. Pierwsza ma dotyczyć wniosku o absolutorium, druga to sesja nadzwyczajna. W całości poświęcona sytuacji w szpitalu południowym. Na miejscu jest Mateusz Gołębiewski.
5: Jestem, dzień dobry.
1: Dzień dobry Mateuszu. Jak prezydent Warszawy odniósł się do nieprawidłowości w szpitalu południowym?
5: Rafał Trzaskowski czeka na wyniki audytu, a jeśli te potwierdzą nieprawidłowości, nie zawaha się egzekwować odpowiedzialności w ratuszu. Tak można podsumować wystąpienie prezydenta Trzaskowskiego. Opozycja twierdzi, że informacje przekazane przez prezydenta nic nie wyjaśniają.
6: W dużej mierze informacje, które każdy z nas może znaleźć na Wikipedii lub na jakiejś innej stronie miasta.
5: Mówi Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy. Z kolei Dariusz Figura z PiS domaga się odpowiedzi na pytanie o bezpośrednie relacje Dawida Kacprzyka z wiceprezydentkami i prezydentem Trzaskowskim.
7: Ile razy się spotkaliście, w jakich okolicznościach, czy rozmawialiście o szpitalu południowym? Zero informacji.
5: Nadal nie ma końcowych wniosków z audytu zleconego w szpitalu 11 czerwca.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski, dziękujemy za relację. Uwaga kierowcy, A2 na Mazowszu zablokowana po wypadku. To na autostradzie w kierunku Siedlec między węzłami Groszki i Siedlce Zachód. Na miejscu pracują służby, na A2 utworzył się już kilkukilometrowy korek. W centrum Radomia uroczyście wkopano kapsułę czasu. To z okazji 50. rocznicy protestu robotniczego w tym mieście. W szczelnie zamkniętym pojemniku znalazły się materiały o Radomskim Czerwcu oraz m.in. listy dla potomnych. Jeden z nich napisany został przez bohaterów tamtych wydarzeń.
8: Pamiętnia i oddaje hołd ofiarom czerwca 76 roku.
9: Wydaje mi się, że powinniśmy dbać o naszą historię Radomia, powinniśmy być z niej dumni.
10: Kiedy zamkniesz tą kapsułę w swojej pamięci i wrócisz do swoich spraw, spójrz na Radom, jaki on jest piękny.
11: Dla potomnych wydaje mi się, że jest to bardzo interesujące, żeby wiedzieli, jak było 50 lat wcześniej.
1: Kapsuła ma zostać otwarta w 2076 roku, czyli w stulecie Radomskiego Czerwca.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Weekendowe upały w Tatrach mogą być poważnym zagrożeniem. Na wysokości 2000 metrów termometry pokażą zaledwie około 20 stopni, ale w pełnym słońcu trzeba wiedzieć, co może nas spotkać, ostrzega Kuba Hornowski, ratownik Topru.
12: Jest zagrożenie odwodnieniem organizmu, jeżeli o to nie zadbamy odpowiednio. Jeżeli będzie wiatr, to nie będziemy tego czuli, ale odwadniać będziemy się tak samo. Nawet w naszych szerokościach geograficznych można się po prostu poparzyć od tego słońca.
13: Tomasz Zając, Zaczeński Park Narodowy.
14: Jeżeli planujemy wycieczkę 10-12 godzin, no to sugerowałbym, żeby jednak zabrać tak 2-2,5 litra wody co najmniej, na osobę oczywiście.
12: W Tatrach tych ludzi, a co za tym idzie odchodów, jest na tyle dużo, że uzupełnianie wody ze strumyka, a już nie daj Boże ze stawu, nie jest dobrym pomysłem.
1: Warto pamiętać o nakryciu głowy, kremie do opalania czy okularach przeciwsłonecznych.
15: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości. Pogoda.
1: Uff.
16: Jak gorąco, to chyba najkrótszy opis tego, co mamy dziś w pogodzie, ale jeżeli chodzi o konkrety, to jest pogodnie, chmur niewiele, a na termometrach teraz w stolicy 30 stopni odczuwalna na takim samym poziomie. Wiatr umiarkowany wieje z północnego zachodu, ciśnienie 1016 hektopaskali, ale powoli spada. W nocy temperatura spadnie do 17 stopni, więc to będzie dosyć ciepła noc, a jak jutro, piątek też słoneczny i z jeszcze wyższą temperaturą. Maksimum na jutro to 31 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 9 minut po godzinie 16. Jarek Budnik. Dzień dobry, witam Państwa w ten jakże gorący czwartek. Mam nadzieję, że możecie nas Państwo słuchać w jakimś klimatyzowanym albo przynajmniej zacienionym miejscu. Zapraszam na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Lato rozpoczęło się od upałów, ale nie tylko one nam doskwierają. Coraz więcej torowisk w Warszawie jest w remoncie.
2: Wakacje to tradycyjna pora, kiedy są przeprowadzane w mieście remonty. W autobusach, w tramwajach jest o tak mniej więcej 20% mniej pasażerów, więc te utrudnienia, które oczywiście będą, są mniej dotkliwe niż gdybyśmy prowadzili pracę w innej porze roku. Właśnie od początku wakacji wchodzimy z pracami w 3 miejsca. Jednym z tych miejsc jest właśnie węzeł Kino Femina, czyli skrzyżowanie Alei Solidarności z Aleją Jana Pawła II.
1: Więcej szczegółów poznacie Państwo już za chwilę, a w dalszej części dzisiejszego wydania magazynu z torów tramwajowych. Przeniesiemy się na drogi i ruszamy na wakacje. W wielu miejscach drogowcy w tym czasie również planują remonty, między innymi na S8.
3: Jeżeli warunki pogodowe pozwolą, to w tym tygodniu będziemy frezować starą i układać nową warstwę ścieralną na wierzchni na najszerszym odcinku trasy. I chodzi tutaj o fragment odjazdu z drogi biegnącej wzdłuż trasy głównej za węzłem Głębocka do węzła Łabiszyńska. W tym czasie mogą występować utrudnienia dla kierowców, którzy włączają się z drogi biegnącej wzdłuż trasy głównej, jadących od drogi wojewódzkiej 629 oraz od Głębockiej w kierunku Poznania.
1: Więcej szczegółów na temat miejsc, gdzie prowadzone będą prace już niebawem, więc żeby uniknąć korków, proponuję wyjeżdżać na wakacje albo o świcie, albo późnym wieczorem. W tej godzinie, jak zawsze, krótki raport na temat tego, co słychać w Watykanie, więc zapraszam na nasz popołudniowy magazyn w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM. Jarek Budnik.

0: Wsiadając do tramwaju, proszę sprawdzić, czy mają Państwo ważny bilet. No właśnie, bo możliwa kontrola biletów. Drodzy Państwo, rozpoczyna się szczyt remontowy na warszawskich torowiskach tramwajowych. O tym, gdzie i kiedy nie dojedziemy tramwajami, a także gdzie trudniej będzie wjechać samochodem. W rozmowie z Witoldem Urbanowiczem, rzecznikiem tramwajów warszawskich, opowie Piotr Lędzion.
1: Długo wyczekiwane lato przyszło, niektórzy już narzekają na upały, te jednak nie są straszne pracownikom tramwajów warszawskich, którzy rozpoczynają najbardziej intensywny okres remontowy. Po Alejach Jerozolimskich, Alei Niepodległości przyszedł czas na kolejne aleje, tym razem Jana Pawła i Solidarności.
2: Wakacje to tradycyjna pora, kiedy są przeprowadzane w mieście remonty. W autobusach, tramwajach jest o tak mniej więcej 20% mniej pasażerów, więc te utrudnienia, które oczywiście będą, są mniej dotkliwe niż gdybyśmy prowadzili pracę w innej porze roku. Właśnie od początku wakacji wchodzimy z pracami w 3 miejsca. Jednym z tych miejsc jest właśnie węzeł Kino Femina, czyli skrzyżowanie Alei Solidarności z Aleją Jana Pawła II. Rozpoczynamy tutaj pracę 29 czerwca w poniedziałek. Prace będą prowadzone w 2 etapach z częściowo zachowanym ruchem tramwajowym, więc w pierwszym etapie, który potrwa do początku sierpnia, tramwaje nie będą jeździły Aleją Solidarności od Okopowej do Kina Femina i Aleją Jana Pawła II od Kina Femina do przystanku Stawki. Prace będą polegały na wymianie węzła rozjazdowego. Tutaj mamy bardzo duży węzeł rozjazdowy na skrzyżowaniu, tak zwaną pełną gwiazdę. Z utrudnieniami muszą się liczyć także kierowcy, w związku z tym, że węzeł rozjazdowy znajduje się na środku skrzyżowania, nie będzie przejazdu samochodem przez środek skrzyżowania. Będzie taka wprowadzona taka koniczynka. Będą takie tymczasowe zawrotki przez torowisko, więc tutaj w tym miejscu do końca wakacji ten ruch będzie znacznie utrudniony, więc prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
1: Przez całe wakacje tramwaje nie dojadą także do Winnicy.
2: Tutaj właściwie zaczniemy wcześniej, bo już w weekend 27-28 czerwca tramwaje w ogóle nie będą jeździły po moście Skłodowskiej Curie i Światowida. Z uwagi na to, że w rejonie przystanku Nowodwory musimy zabudować tymczasowy rozjazd nakładkowy i musimy wymienić dwie zwrotnice węźle na skrzyżowaniu z Marymącką. To jest w miarę nowa trasa i tutaj mamy naprawę gwarancyjną i dlatego też na te 2 miesiące musimy wstrzymać ruch na tych 2 ostatnich przystankach. Tramwaje od poniedziałku 29 czerwca linii numer 2 będą dojeżdżały właśnie do tymczasowego rozjazdu nakładkowego na Nowodworach, natomiast linia 17 będzie kończyła bieg na pętli Tarchomin-Kościelny.
1: Ostatnie prace zostaną przeprowadzone także na Grójeckiej.
2: Na Grójeckiej również rozpoczynamy pracę 29 czerwca. Jest to ostatni odcinek Grójeckiej, jaki zamierzamy remontować. Korzystamy z tego, że tramwaje w Alejach Jerozolimskich i tak nie jeżdżą. I właśnie wyremontujemy ten odcinek od placu Narutowicza do placu Zawiszy, gdzie są ograniczenia prędkości. Tramwaje miejscami zwalniają do 10 bądź 20 km na godzinę. Nie ma tam odwodnienia. Powstają tak zwane wychlapy, czyli miejsca, gdzie woda uszkadza konstrukcję torowiska, więc w ramach prac zbudujemy odwodnienie i wymienimy całe torowisko wraz z podbudową, więc tutaj komfort przejazdu znacząco poprawi się. Te utrudnienia na ulicy Grójeckiej potrwają do początku sierpnia.
1: Tych prac jest rzeczywiście dużo, jest dużo związanych z nimi zmian w organizacji ruchu. Trudno oczekiwać, żeby słuchacze zapamiętali wszystkie słuchające audycji. Gdzie mogą na bieżąco śledzić te zmiany, utrudnienia?
2: Wszelkie zmiany w organizacji ruchu są publikowane na stronie Info Ulic i na mediach społecznościowych Info Ulice Warszawa. Jeżeli chodzi o zmiany w kursowaniu autobusów, tramwajów, to wszystkie informacje są publikowane na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego, łącznie z aktualnymi rozkładami zmienionych linii zastępczych, linii dodatkowych, więc w tych dwóch miejscach wszystkie informacje słuchacze znajdą na bieżąco aktualizowane i o wszystkich pracach, remontach, które się dzieją w mieście.
0: My niezmiennie trzymamy kciuki ze swej strony za sprawny przebieg prac remontowych i zapewniamy, że o wszelkich zmianach i niedogodnościach będziemy niezmiennie informować na antenie Radia Plus Warszawa.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A my już za chwilę przyjrzymy się, jak wygląda sytuacja na trasach, które też będą licznie oblegane, gdy tylko zaczną się wakacje.

0: Reklama.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
13: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
0: Skoda. Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Drodzy Państwo, naprawdę jeszcze chwila, jeszcze krótka chwila i na dobre wyruszymy na wakacyjne wyjazdy. Te często kojarzą się nam nie tylko z przyjemnymi przygodami i odpoczynkiem, ale także z autostradowymi korkami. Dlatego sprawdziliśmy dla Was, gdzie tego lata trzeba będzie się liczyć z utrudnieniami.
2: Wakacje to czas wzmożonego ruchu na drogach, ale także okres intensywnych remontów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi pracę na wielu autostradach i drogach ekspresowych. Dlatego kierowcy muszą przygotować się na zwężenia, zmian organizacji ruchu i lokalne korki. Jedne z największych utrudnień dotyczą autostrad A2 i A4. Stale trzeba się też liczyć z remontami na S8.
3: Sukcesywnie i zgodnie z planem remontujemy nawierzchnię trasy S8. Obecnie wykonujemy pracę na jezdni w kierunku Poznania pomiędzy węzłami Marki i Łabiszeńska.
4: Małgorzata Tarnowska, rzecznik prasowy oddziału w Warszawie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Jeżeli warunki pogodowe pozwolą, to w tym tygodniu będziemy frezować starą i układać nową warstwę ścieralną nawierzchni na najszerszym odcinku trasy. I chodzi tutaj o fragment od wjazdu z drogi biegnącej wzdłuż trasy głównej za węzłem Głębocka do węzła Łabiszeńska. W tym czasie mogą występować utrudnienia dla kierowców, którzy włączają się z drogi biegnącej wzdłuż trasy głównej, jadących od drogi wojewódzkiej 629 oraz od Głębockiej w kierunku Poznania.
2: Na tym jednak remonty na S8 nie będą miały końca.
3: W kolejnych dniach wrócimy na jezdnię w kierunku Marek. Tam wymienimy nawierzchnię na poboczu i pasie do skrętu w prawo. To jest zjazd do centrum handlowego i na ulicę Głębocką. Po wykonaniu tego fragmentu S8 prace przeniosą się na drogi biegnące wzdłuż trasy głównej w obu kierunkach.
2: To jednak nie jedyne miejsca, gdzie trzeba zachować cierpliwość. Roboty prowadzone są również na autostradzie A1 na Śląsku, A6 w rejonie Szczecina, drogach ekspresowych S3 w województwie lubuskim, S6 na Pomorzu, S8 w Warszawie i województwie łódzkim, a także na S17 i S52. Łącznie GDDKiA prowadzi w tym sezonie około 60 remontów na drogach krajowych o łącznej długości blisko 100 km. Na Dolnym Śląsku największe utrudnienia czekają kierowców korzystających z autostrady A4. W rejonie Wrocławia rozpoczął się remont betonowej nawierzchni jednego z najbardziej obciążonych odcinków tej trasy, mówi Magdalena Szumiata, rzeczniczka GDDKiA we Wrocławiu.
5: Aktualnie prowadzimy na autostradzie A4 remont nawierzchni betonowej na odcinku Krzyżowa-Krzywa. Zadanie obejmuje wymianę 22 betonowych płyt. W ramach czasowej organizacji ruchu wyłączamy jeden pas ruchu w rejonie prowadzonych robót. Zakończenie prac planowane jest początkiem lipca. Na autostradzie planujemy również remonty nawierzchni i dylatacji na wysokości miejscowości Żarska Wieś, Bieniec i Nowa Wieś. Utrudnienia będą polegały na czasowym wyłączeniu pasa ruchu, planowo w okresie od 1 do 10 lipca 2026.
2: Przed wyjazdem warto sprawdzić aktualne utrudnienie na stronie internetowej oraz w serwisie mapowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki temu łatwiej zaplanować trasę i uniknąć niepotrzebnego stania w korkach.
5: Przygotowując się do podróży, warto sprawdzić prognozę pogody i komunikaty ostrzegawcze przekazywane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Z bieżącą sytuacją pogodową, jak również z utrudnieniami występującymi na drogach krajowych, można zapoznać się w naszym serwisie.
2: Przy okazji remontów apel o ostrożność stosuje także policja.
6: Sprawdźmy stan techniczny pojazdu, stosujmy się do ograniczeń prędkości i dostosujmy tą prędkość do warunków panujących na drodze.
2: Policjanci przypominają, że w rejonie prowadzonych robót należy bezwzględnie stosować się do tymczasowego oznakowania, zachowywać bezpieczny odstęp od innych pojazdów i zdjąć nogę z gazu. Mateusz Król, Radio Plus.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: No to w takim razie udanych wakacji. Już teraz Państwu tego życzę, a my jeszcze w tej części naszego magazynu, jak zawsze, zaglądamy na chwilę do Watykanu. Teraz Fleetwood Mac Everywhere za 24 minuty 17.

0: Reklama.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calcedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczna Puławska 42E.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.

0: Leon XIV spotkał się z jezuitami kierującymi uczelniami i kolegiami w Ameryce Północnej. Podczas audiencji w Pałacu Apostolskim z uznaniem mówił m.in. o wielowiekowym zaangażowaniu Towarzystwa Jezusowego w edukację i zachęcał, by umożliwiać młodym ludziom, którzy szukają prawdy i wiedzy, prawdziwe spotkanie z Bogiem, także na uczelni.
1: Kto prowadzi badania, kto poświęca się studiom, i kto poszukuje prawdy, ten ostatecznie szuka Boga, niezależnie od tego, czy zdaje sobie z tego sprawę, czy nie. Dlatego niezwykle ważne jest, aby stwarzać możliwości, dzięki którym członkowie waszych wspólnot akademickich będą mogli poznać tego, który jest prawdą. Jak niedawno zauważyłem podczas wizyty w Hiszpanii, liczni młodzi ludzie i dorośli odkrywają na nowo wiarę chrześcijańską, niekiedy po okresie życia, w którym nieco oddalili się od Boga. Chciałbym zatem zachęcić was do dalszego udostępniania na waszych kampusach możliwości uczestnictwa w ćwiczeniach duchowych. W ten sposób członkowie waszych wspólnot akademickich mogliby doświadczyć osobistego spotkania z naszym Panem i w wolności poszukiwać sposobów służenia Mu w codziennym życiu.
0: Ojca Świętego odwiedzili dziś także przedstawiciele Włoskiej Federacji Pływackiej. Papież wykorzystał to spotkanie, by przypomnieć o przesłaniu nadziei, jakie sport wnosi we współczesny, poraniony świat.
2: Tutti voi infatti provenienti da paesi diversi.
1: Wszyscy wy bowiem, pochodząc z różnych krajów, zgromadziliście się tutaj, kierowani tą samą pasją i tymi samymi wartościami, ponad wszelkimi różnicami języka, narodowości i kultury. Ten fakt, charakterystyczny dla międzynarodowych wydarzeń sportowych, stanowi znak nadziei, znak świata, którego pragniemy. Wnosi wkład w pokojowe spotkanie narodów oraz w budowanie braterstwa.
0: W tych tygodniach do Watykanu przyjeżdżają neoprezbiterzy z całego świata, także z Polski. Nowo wyświęconym księżom z archidiecezji lubelskiej towarzyszy ich arcybiskup Stanisław Budzik, który wraz z nimi wziął udział we wczorajszej audiencji generalnej u Ojca Świętego.
3: Na placu Świętego Piotra wyraźnie widać, że Kościół katolicki jest powszechny, mówi wszystkimi językami, zakorzeniony jest w wielu kulturach. Miałem okazję podejść do Ojca Świętego i poprosić Go o błogosławieństwo dla naszych młodych kapłanów. Wspomniałem Mu także o mojej fascynacji świętym Augustynem. W bezpośrednim spotkaniu widać, że papież Leon promieniuje pokojem, życzliwością i wielkim oddaniem dla sprawy Kościoła. Nawet po krótkim spotkaniu z nim człowiek wraca umocniony na duchu i lepszy.
4: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.

0: Zginęły dwie osoby na miejscu katastrofa awionetki w Warszawie. Są już eksperci. Rośnie liczba ofiar i poszkodowanych. Caritas Polska uruchamia natychmiastową pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. PGE, Orlen, Enea i Tauron podpisały list intencyjny na rzecz odbudowy Ukrainy. Jest 17. Marcin Bartnik. Na miejscu są już eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To oni będą wyjaśniać przyczynę katastrofy awionetki, do której doszło przy lotnisku na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Wiadomo, że samolot rozbił się w trakcie lądowania. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Swoje działania zakończyła już Straż Pożarna. Na miejscu nadal pracuje policja.
1: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania.
0: Powiedziała nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji. Do katastrofy doszło na terenie Automobil Klubu Polska, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkoleniowy dla kierowców. Niedaleko jest też centrum handlowe. Krytyczna sytuacja w Wenezueli. Caritas Polska uruchamia natychmiastową pomoc dla ofiar kataklizmu. Według danych amerykańskiej służby geologicznej kraj nawiedziły dwa silne wstrząsy o magnitudzie 7,2 oraz 7,5 stopnia. Najwięcej poszkodowanych może być w stolicy. Doszło do zawalenia się wielu budynków w Caracas. Najnowszy bilans mówi o 164 ofiarach oraz ponad 1000 rannych. Te liczby będą rosły, ocenia w rozmowie z naszym reporterem strażak ze specjalnej grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Poznania. Przemysław Rębielak wielokrotnie brał udział w poszukiwaniach ludzi pod gruzami. Rozmawiał z nim nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Zlokalizowanie miejsc, w których mogą być żywi ludzie, to jednocześnie najtrudniejszy element takich działań.
3: W metropolii, w stolicy są bardzo wysokie żelbetowe budynki, duże tafle szkła, no to jest dużo bardziej szkodliwe, większe niesie zniszczenia. Przy budynkach z cegły, no to na pewno te skutki są mniejsze.
2: Paradoksalnie jednak wielkie żelbetowe płyty mogą tworzyć swego rodzaju jaskinie w gruzowisku, zwiększając szanse na przeżycie uwięzionych ludzi. W przypadku Wenezueli, zdaniem mojego rozmówcy, konieczne będzie wsparcie ratowników z innych krajów.
3: Żadne państwo nie jest wydolne samodzielnie. Poza tym ratownicy też często są poszkodowani i ich rodziny, więc są jakby zajęci dodatkowo.
2: Powiedział mi Przemysław Rębielak. Oprócz Caracas ogromne zniszczenia są także w nadmorskiej La Guarii. W obu miastach powstały polowe szpitale, które przyjmują setki rannych.
0: Władze Wenezueli ogłosiły stan wyjątkowy. PGE, Orlen, Enea i Tauron chcą wspólnie wesprzeć odbudowę ukraińskiej energetyki. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy spółki podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy modernizacji infrastruktury zniszczonej przez wojnę.
4: Cieszę się, że nasze spółki energetyczne podejmują wspólny wysiłek, żeby dzielić się swoim doświadczeniem nie tylko w Polsce, ale żeby pokazywać, że współpraca z naszym sąsiadem, z Ukrainą, też jest możliwa. Także trzymam kciuki za rozwój tej inicjatywy.
0: Mówi wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler. Odbudowa Ukrainy będzie największym projektem od czasów II wojny światowej. Bank Światowy szacuje, że może kosztować ponad 500 miliardów dolarów.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Jutro zakończenie roku szkolnego, czas na małe podsumowanie. 3/4 nauczycieli szkół podstawowych nie korzysta ze sztucznej inteligencji. Tak wynika z badań NASK. Za to uczniowie piszą z AI swoje prace domowe, a nawet sprawdziany.
6: Czy możesz mi rozwiązać pracę domową z matematyki?
7: Jasne. Jeśli masz konkretny przykład, to podaj go, a przejdziemy przez obliczenia razem.
6: Czy uczniowie korzystają ze sztucznej inteligencji?
8: Korzystamy dosyć często. Zazwyczaj nauczyciele chyba wiedzą, tylko po prostu nie zwracają zbytnio uwagi.
6: Tradycyjne sprawdziany i prace domowe mają jeszcze sens?
9: Dzisiaj uczniowie już są nauczeni, że na większość pytań są w stanie w kilka sekund znaleźć odpowiedź.
6: Tłumaczy Dominik Skowroński z Uniwersytetu Łódzkiego.
9: W związku z tym zachęcam wszystkich edukatorów nie tylko do tego, żeby skupiać się na wiedzy, zwłaszcza rozumianej jako powtarzanie, ale również spojrzenie na to, jak kształtujemy w szkole zakres umiejętności praktycznych i w jaki sposób kształtujemy postawy.
0: Na razie jednak 2 miesiące wakacji.
10: Sponsorem prognozy pogody jest wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Stankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości. Pogoda.
11: Bardzo gorąco jest dziś w Warszawie. Na termometrach teraz 30 stopni. Świeci słońce, choć na niebie jest trochę chmur, ale słońce rzadko się za nimi chowa. Temperatura odczuwalna podobna do rzeczywistej. Wiatr umiarkowany północno-zachodni, a jeżeli chodzi o ciśnienie, teraz wynosi 1016 hektopaskali i jest stabilne. Wieczór i noc oczywiście przyniosą spadek temperatury, ale niewielki, bo w najzimniejszym momencie nocy aż 17 stopni, więc można powiedzieć, że będzie ciepło. A jak zapowiada się piątek, też słonecznie, słońce od samego rana, a temperatura jeszcze wyższa niż dziś, bo jutro maksymalnie 31 stopni, a potem będzie jeszcze cieplej. W niedzielę, proszę Państwa, 37.
10: Sponsorem prognozy pogody było wydawnictwo Zwierciadło. Wydawca książki Anny Sankowskiej-Dobrowolskiej. Zmiana zaczyna się w głowie. Leczenie otyłości.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Prawie 10 minut po 17 i zapraszam Państwa na drugą część naszego popołudniowego magazynu. Jarek Budnik, dzień dobry. Na początek o wczorajszych uroczystościach odpustowych w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela, które były też okazją do wręczenia dekretów przewodniczącym Komisji Presynodalnych.
2: Chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym, którzy przyjęli to ważne zadanie bycia przewodniczącymi komisji synodalnych. Ten synod się już w naszej diecezji rozkręca. Dziękuję także księdzu Mateo za to, że jest bardzo sprawnym sekretarzem generalnym synodu. Każdemu dziękuję za modlitwę. Cieszę się, że także w takiej chwili jesteście tutaj.
1: Więcej na temat tego wydarzenia już za chwilę, a później upały, z którymi walczymy i my, i rolnicy, bo jak łatwo się domyślić, taka pogoda nie sprzyja uprawom.
3: Szczególnie to jest widoczne na zbożach jary, które gorzej sobie radzą, mają słabiej rozbudowany system korzeniowy, nie są jeszcze w pełni rozwinięte. Na pewno zbiory w roku 2026 będą niższe, bo susza trwa już od początku roku. Widzieliśmy, co się działo w pogodzie. Opady były bardzo znikome i teraz te wysokie temperatury powodują zwiększony proces parowania z powierzchni.
1: A jak taka sytuacja może się przełożyć na ceny? O tym już za kilka chwil. Na zakończenie dzisiejszego magazynu sztuczna inteligencja w służbie misjonarzom.
4: Takie zastosowania odnośnie wymyślania różnych kwestii, planów, pomysłów, które nam AI podpowie. W zależności od tego, gdzie pracują ci misjonarze, na przykład media społecznościowe są mniej lub bardziej rozwinięte. Kazanie księdza, nauki rekolekcyjne, złote myśli na poranek. To jeśli dany teren misyjny ma kilka języków i one mogą być tłumaczone z jednego na drugi, to wyobraźmy sobie, jaka to jest ogromna pomoc.
1: No a co nie zmienia faktu, że najważniejszy jest człowiek. Jarek Budnik, zapraszam Państwa na drugą część naszego magazynu reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa. No oczywiście 96,5 FM.

0: Grupa Smokey Living Next Door to Alice, kwadrans po godzinie 17. My już teraz skupiamy się na tym, co przygotowaliśmy dla Państwa w drugiej części naszego magazynu reporterów, bo archidiecezja warszawska obchodziła wczoraj uroczystości związane ze świętem narodzenia jej patrona Jana Chrzciciela. Uroczystości zainaugurowały także prace komisji presynodalnych w ramach 5. synodu archidiecezji warszawskiej. Na miejscu był nasz reporter Piotr Lędzion.
1: Za nami uroczystości odpustowe ku czci świętego Jana Chrzciciela w Archikatedrze Warszawskiej. Zgromadzonych licznie gości na uroczystej mszy świętej witał proboszcz bazyliki ksiądz Bogdan Bartołd. Z kolei homilię skupioną na trwaniu przy powołaniu wygłosił rektor Akademii Katolickiej w Warszawie ksiądz profesor Krzysztof Pawlina.
2: Dzisiaj mamy szczególny dzień, dzień naszego odpustu parafialnego. Archikatedra Warszawska jest pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. A dzisiaj uroczystość narodzenia naszego wielkiego patrona. Umiłowani parafianie, oddani przyjaciele, znakomici goście. Witam z całego serca wszystkich i zapraszam do pięknego świętowania. Dzisiaj naszego święta patronalnego, bo to dzisiaj nas zaprosił tutaj Pan Jezus. Ale dzisiaj w sposób szczególny, moi kochani, patronuje nam święty Jan Chrzciciel.
3: Dzisiaj w naszym kraju nie trzeba przelewać chyba krwi za Jezusa, ale istnieje męczeństwo ducha i wielu cierpi duchowe udręki, aby zachować wierność swojemu powołaniu. Nie gonią dziś za nami prześladowcy, jednak wieje wokół nas silny wiatr, tak wydmuchujący z nas szlachetne postanowienia, pragnienie świętości, jakąś tęsknotę za niebem. I żeby je w sobie utrzymać, trzeba się niekiedy naprawdę namęczyć. Tej męki nie widać, bo ona toczy się w duszy, ale trzeba ją podejmować, aby dar powołania, który się rozeznało, zachować.
1: Święto patrona archidiecezji stało się okazją do wręczenia przez arcybiskupa Adriana Galbasa dekretów dla przewodniczących komisji presynodalnych, które przygotowywać będą 5. synod archidiecezji warszawskiej.
4: Chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym, którzy przyjęli to ważne zadanie bycia przewodniczącymi komisji synodalnych. Ten synod się już w naszej diecezji rozkręca. Dziękuję także księdzu Mateo za to, że jest bardzo sprawnym sekretarzem generalnym synodu. Każdemu dziękuję za modlitwę, cieszę się, że także w takiej chwili jesteście tutaj.
5: Anna Tereza Hermajewska, przewodnicząca Komisji Apostolstwa Świeckich. Teraz jest ten moment, ten czas, w którym tak naprawdę wszyscy są zaproszeni do tego, żeby angażować się jak najmocniej w synod, czyli w to, jak wygląda obecnie nasz kościół w archidiecezji warszawskiej, co ewentualnie można poprawić, ale też jakie są radości, którymi się można dzielić z innymi, żeby inni z tych radości korzystali.
1: Pani komisja to Komisja Apostolstwa Świeckich. Jaki wkład świeccy mogą mieć właśnie w ten proces synodalny?
5: Można by powiedzieć, że nawet tak patrząc statystycznie, to jeśli chodzi o liczebność świeckich w Kościele, to jest to bardzo znacząca grupa, dominująca wręcz, jeśli chodzi o liczebność. I dlatego też nasza komisja ma ten głos wydobyć. Oczywiście to synod to nie jest koncert życzeń, więc też może nie oczekujmy, że każdy głos będzie miał przełożenie na pewne dokumenty potem synodalne. Każdy głos będzie usłyszany, to na pewno. Co z nim zrobimy, to pewnie zależy od tego, czy to będzie głos jednostkowy, który rozważymy, czy może tych głosów będzie więcej właśnie w tym stylu takich problemów dostrzeżonych. No to wtedy też skala tego zjawiska, czy tego, o czym będzie mowa, na pewno przełoży się potem na nasze prace, na pewne wskazania, informacje o tym, co jest pilną sprawą w naszej archidiecezji warszawskiej.
6: Ksiądz Marcin Kloc, przewodniczący Komisji do Spraw Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego 5. Synodu Archidiecezji Warszawskiej. Synod oczywiście pewnych rzeczy przyjmie takimi, jakimi one są. No, katecheza w szkole jest. Ona funkcjonuje w ramach prawa nową rzeczywistością, którą zaczynamy może na nowo odkrywać. To katecheza parafialna dorosłych, młodzieży i dzieci, także w kontekście przygotowania do sakramentów, od chrztu poczynając przez sakrament Eucharystii, spowiedzi czy bierzmowania, tak małżeństwa. Więc to też są przestrzenie, nad którymi w komisji będziemy pracowali, przygotowując dokumenty dla potem prac już synodu.
7: Ksiądz Jakub Pytlakowski, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Młodych. Komisja trudna, ale najbardziej perspektywiczna, bo jeżeli stworzymy możliwość młodym, to patrzymy z perspektywą nadziei na Kościół. Na tym etapie, gdzie będzie pracowała komisja, będziemy ich zapraszać. Będą tak zwane komisje eksperckie, do których też zaprosimy na spotkanie otwarte młodych, żeby zabrali głos.
1: Zdaniem księdza, jako duszpasterza młodzieży, jak ten głos prezentuje się w tym momencie? Czego konkretnie potrzebują ci szukający młodzi?
7: Przede wszystkim relacji, wspólnoty, też pragmatycznego spojrzenia na wiarę, żeby im wyjaśnić, w co mają wierzyć, w kogo mają wierzyć. I myślę, że te trzy elementy są najważniejsze.
0: Dodajmy, że prace presynodalne potrwają do grudnia, zaś sam synod do końca roku 2028.
8: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A już za chwilę o tym, jak taka pogoda i wysokie temperatury wpływają na plony i rolnictwo.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku rażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknack XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
0: Po reklamie.

0: Manam krakowski Splin, jest 17:30.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A my już teraz przypatrujemy się kolejnemu tematowi, jaki dziś dla Państwa przygotowaliśmy, no bo długotrwała susza i wysokie temperatury dają się we znaki również rolnikom. Ci nie mają wątpliwości. Plony w tym roku mogą być niższe niż w poprzednich latach. Które uprawy ucierpią najbardziej? No i czy czekają nas wyższe ceny w sklepach? O tym już teraz. Marcin Prejs.
2: Takie pogody jak dzisiaj, czy najbliższy weekend nie sprzyjają w zasadzie żadnej roślinie, która jest uprawiana.
3: No nie, nie obrodzę, bo jestem bardzo małe. Żytka to tam bardzo słabo, owce takie małe.
4: No, jeśli chodzi o zboże, to na pewno, bo tam zboża się nie podleje. Jak na 5., 6. klasie, to albo coś będzie, albo nie będzie. Tam może 2 tony z hektara, to będzie wszystko. Jest tragedia w jarych zbożach.
5: Fakt, że najgorzej z wysokimi temperaturami i długotrwałą suszą radzą sobie zboża jare, potwierdza Iwona Sałaj z Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
6: Szczególnie to jest widoczne na zbożach jarych, które gorzej sobie radzą, mają słabiej rozbudowany system korzeniowy, nie są jeszcze w pełni rozwinięte. Na pewno zbiory w roku 2026 będą niższe, bo susza trwa już od początku roku. Widzieliśmy, co się działo w pogodzie. Opady były bardzo znikome i teraz te wysokie temperatury powodują zwiększony proces parowania z powierzchni.
5: Jak dodaje, z wysoką temperaturą nie radzą sobie także owoce i warzywa.
6: Jeżeli chodzi o warzywa i owoce, w tym momencie mamy sezon truskawkowy już na końcówce, chociaż są odmiany, które dopiero będą owocowały. Z tego, co słyszymy od rolników, owoce bardzo szybko dojrzewają, ale też bardzo szybko ulegają psuciu. I zaczyna się sezon ogórkowy. Przy takiej suszy, jeżeli plantacja nie jest nawadniana, to niestety straty też będą ogromne.
4: Warzyw mamy ponad 10 hektarów. 3 deszczownie dzień i noc chodzą. Straty są duże, no ale nie sposób jest wszystko nawodnić.
7: No nie, nawet co? Zapomnę. Trzeba o tym, żeby to nie podlać.
4: Już dzisiaj, kto nie nawadnia ziemniaków, kto nie nawadnia warzyw, nic nie ma. Po prostu nie ma nic. Nawet truskawki. Sąsiad tam miał 20 arów, nic nie nawadniał, nic nie zebrał. W ogóle nie ma nic.
7: Jak będzie się temperatura utrzymywać, no to nie będzie tych zbiorów takich, jak się należy. Będzie wszystko szybko dochodzić. No jak widzi pan z truskawką, co jest. Była i nie ma.
5: Problem jest również w sadach, przyznaje sadowniczka Monika Bankiewicz.
8: Drzewa w tej chwili są w tak zwanym stresie fizjologicznym. One częściowo zamierają, swoje funkcje życiowe spowalniają, tym samym do całej rośliny nie docierają mikroelementy, nie dociera woda. Nie dociera woda ta, której nie ma, ale jeżeli już nawadniamy plantację poprzez instalacje podkoronowe, to przez to, że roślina słabiej funkcjonuje, to mimo wszystko te płyny docierają również słabiej. Skutkuje to tym, że owoce w tej chwili nie rosną.
5: Dodatkowo może dojść do ich poparzenia, a osłabione upałami i suszą drzewa część owoców po prostu zrzucą. Niestety, jeśli upały utrzymają się dłużej, rolnicy zbiorą mniejsze plony, a to może oznaczać wyższe ceny owoców czy warzyw. Na wyższą ich cenę mogą także wpłynąć niemałe przecież koszty nawadniania części upraw.
0: No z tego co widzę, to w przyszłym tygodniu na Mazowszu ma padać deszcz.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A w naszym magazynie już za chwilę o tym, jak AI, sztuczna inteligencja, pomaga w pracy misjonarzy.

0: Reklama.
1: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: A w naszym magazynie dziś jeszcze jeden temat. 13 minut zostało nam do godziny 18, więc bierzmy się do pracy. Od generowania tekstów przez tworzenie grafik po proste formy wideo oraz animacje. Sprawdzimy teraz, w jaki sposób AI, sztuczna inteligencja, może pomóc w pracy misyjnej na krańcach świata.
2: AI to przyszłość, z której powinniśmy korzystać także w Kościele, do czego zachęca w swojej najnowszej encyklice Magnifica Humanitas papież Leon. Ale mądrze, co podkreśla ksiądz profesor Józef Kloch z papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.
3: Jako teoretyk, ale zarazem praktyk, mogę powiedzieć, że jest szereg takich możliwości, bo nade wszystko możemy danemu chatbotowi przekazać naprawdę sporą wiedzę teologiczną, katechetyczną, biblijną. Jeżeli każemy sztucznej inteligencji pracować tylko na tych zbiorach, to jesteśmy pewni, że źródło jest dobre. Niemniej musimy zawsze pamiętać o jednym. Na początku tego procesu i na końcu zawsze musi być człowiek. Nic nie zastąpi kontaktu duszpasterza z człowiekiem, żadna maszyna.
2: AI pozwala na prowadzenie działań na skalę globalną, pomagając przełamywać na przykład bariery językowe i kulturowe w pracy misyjnej. Może też pełnić wiele zadań, od tłumaczenia dokumentów, pisania listów, po tworzenie projektów, na przykład przy budowie studni czy kaplicy, przyznaje ksiądz Kloch.
3: Takie zastosowania odnośnie wymyślania różnych kwestii, planów, pomysłów, które nam AI podpowie. W zależności od tego, gdzie pracują ci misjonarze, na przykład media społecznościowe są mniej lub bardziej rozwinięte. Kazanie księdza, nauki rekolekcyjne, złote myśli na poranek. To jeśli dany teren misyjny ma kilka języków i one mogą być tłumaczone z jednego na drugi, to wyobraźmy sobie, jaka to jest ogromna pomoc.
2: Jak praktycznie można wykorzystać sztuczną inteligencję, zapytałam siostrę Elizę, pasterzankę z Republiki Środkowej Afryki.
4: Do tworzenia na przykład slajdów na katechezy, żeby potem wyświetlać, wystarczy na przykład tej sztucznej inteligencji dać temat, powiedzieć, co chcielibyśmy w tej katechezie zawrzeć. I ona rzeczywiście bardzo szybko wygeneruje jakiś skrypt, co nam by zajęło bardzo dużo czasu, a ten czas możemy poświęcić na służbę konkretnym ludziom.
2: Siostra Ryszarda, salezjanka posługująca w Zambii, zauważa, że nie da się dziś obejść bez sztucznej inteligencji i nowych technologii, które bardzo są potrzebne na krańcach świata.
5: Trzeba ją dobrze zrozumieć w jakiś sposób i potrzeby są wielkie, bo mówiąc nawet o administracji w celu pastoralnym, edukacyjnym, w celu formacyjnym, ta pomoc jest potrzebna. Struktury są różne i w niektórych częściach nie ma się wystarczająco po prostu wiadomości. Dla mnie to wydaje się, że to jest pomocne.
2: Cyfrowy kontynent pozwala zasiać ziarno Ewangelii na szerszą skalę, przyznaje ksiądz Arkadiusz Dardziński z diecezji Ełckiej, posługujący w Tanzanii.
6: Bardzo dużo pomagało w tłumaczeniu takim dosłownym różnych tekstów, które wymagały takiego szybkiego przetłumaczenia. Jeszcze uczę się tego języka, więc to naprawdę bardzo, bardzo pomagało. No i przede wszystkim gdzieś tam obraz, połączenie pewnego opisu, stworzenie jakiejś fotografii, bo u mnie ludzie to w większości nie potrafią czytać, pisać, prawie 80%, nawet to są ludzie młodzi, a obraz dociera do nich zdecydowanie też szybciej.
2: Podsumowując, AI to przyszłość, to potężne narzędzie, które odciąża misjonarzy w codziennych zadaniach, pozwalając im skupić się na bezpośrednim kontakcie z ludźmi, pod warunkiem, że na końcu zawsze zostaje człowiek. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: O tym trzeba pamiętać właśnie, korzystając ze sztucznej inteligencji, nawet w naszym codziennym życiu, że najważniejszy w tym wszystkim jest człowiek. I tym właśnie tematem, drodzy Państwo, kończymy dzisiejszy magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za Państwa obecność. Oczywiście jutro zapraszam parę minut po godzinie 16. Jarek Budnik, dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Ale oczywiście mam dobre wiadomości, nigdzie się nie wybieram, zostaję z Państwem na dłużej po 18, do której zostało nam jeszcze 8 minut. Zapraszam gorąco i serdecznie do czwartkowej warszawskiej Strefy Plusa.

0: Płonie tir na S17 w kierunku Lublina. Są duże utrudnienia w ruchu. Jest akt oskarżenia przeciwko piosenkarce Dorocie R. i jej byłemu mężowi. Cała Polska w pogotowych alertach o upałach. Jest 18. Marcin Bartnik. Na początek ważne informacje dla kierowców. Poważne utrudnienia na S17 w kierunku Lublina między węzłami Bogucin i Sławinek. Zapalił się samochód ciężarowy przewożący makulaturę. Trasa w stronę Lublina jest zablokowana, trwa akcja gaśnicza. Ale utrudnienia są też w przeciwnym kierunku. Tam doszło do kolizji i ruch odbywa się tylko jednym pasem. Gorąco na sesji Rady Warszawy chodzi o głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta stolicy. A to wszystko w cieniu afery w Szpitalu Południowym. Dariusz Figura z PiSu domagał się informacji o tym, czy istniały powiązania między Dawidem Kacprzykiem a kimkolwiek z biura prezydenta stolicy. Odpowiadał mu Rafał Trzaskowski i zapewniał, że jeśli audyt wykaże nieprawidłowości, to odpowiedzialni poniosą konsekwencje.
1: Ile razy się spotkaliście, w jakich okolicznościach, czy rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym? Zero informacji.
2: Uprzedzając państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców. I dla mnie jest absolutnie jasne, że jeżeli w toku audytów postępowania prokuratury stwierdzone zostaną naruszania procedur lub przymykanie oka na nieprawidłowości, nie będę się wahał ani minuty z podjęciem decyzji.
0: Do porządku obrad włączono złożone przez radnych opozycji wnioski o odwołanie dwóch wiceprezydentek stolicy. Chodzi o Aldonę Machnowską-Górę, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego, i Renatę Kaznowską, która zajmuje się ochroną zdrowia w ratuszu. Wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym mają być gotowe pod koniec lipca. Jest akt oskarżenia przeciwko piosenkarce Dorocie R. i jej byłemu mężowi Emilowi S. Tak przekazała prokuratura okręgowa w Warszawie. Chodzi o przywłaszczenie środków przeznaczonych na produkcję filmów. Mowa o ponad 23 milionach złotych. Według ustaleń śledczych Emil S. miał prowadzić firmę producencką, która pozyskiwała środki od inwestorów z obietnicą wysokich zysków. Następnie część pieniędzy miała zostać przekierowana do innej spółki zarejestrowanej na Malcie, w której udział miała również piosenkarka Dorota R. Wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek, oceniają policjanci po wczorajszym wybuchu na kampusie Morasco w Poznaniu. Jedna osoba została ranna w wyniku eksplozji w budynku Instytutu Geologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w czasie zajęć praktycznych z użyciem kwasu solnego.
3: Tam studentka, wykonując prace chemiczne, wywołała reakcję, której przebieg pozostaje w trakcie ustaleń. W wyniku tego zdarzenia doznała poparzeń w obrębie dłoni i punktowo twarzy oraz nóg. Została zabrana do szpitala. Na szczęście jej życiu nic nie zagraża.
0: Wyjaśnił Łukasz Paterski z poznańskiej komendy. Poza ranną studentką w pomieszczeniu było jeszcze 15 osób, które samodzielnie opuściły budynek jeszcze przed przyjazdem służb.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Żar leje się z nieba, cała Polska w pogodowych alertach, temperatura w ciągu dnia przekracza 30 stopni, a kulminacja upałów prognozowana jest na niedzielę. Policja i pogotowie przypominają, że taka pogoda może być bardzo niebezpieczna, o czym z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
5: W upalne dni pogotowie odnotowuje więcej interwencji u osób, które źle znoszą taką pogodę, mówi ratownik medyczny z Bydgoszczy Krzysztof Wiśniewski.
6: Szczególnie są to wyjazdy do osób starszych, do seniorów, gdzie mamy do czynienia z zasłabnięciem, z odwodnieniem, ale również udary cieplne i udary słoneczne.
5: W Bydgoszczy w kilkunastu miejscach ustawiane są kurtyny wodne. Niektóre już chłodzą przechodniów.
7: Długo już tutaj siedzimy na słońcu i potrzebujemy się trochę schłodzić. Nie można zbyt wiele, bo bardzo szybko moczy.
5: Policja apeluje, by podczas upałów zwracać uwagę na to, czy w naszym otoczeniu ktoś nie potrzebuje pomocy. Dziecko, starsza osoba, która zasłabła z powodu wysokiej temperatury, albo zwierzę pozostawione w zamkniętym samochodzie.
0: Kulminacja upałów prognozowana jest na niedzielę i początek przyszłego tygodnia, kiedy termometry lokalnie mogą pokazać nawet 39 stopni, szczególnie w zachodniej i centralnej Polsce.
8: A jak jest teraz w Warszawie? Pogodnie i bardzo ciepło, by nie powiedzieć gorąco. 4 minuty po 18, a na termometrach 29 stopni. Odczuwalna nawet o 1 stopień wyższa. Wiatr północno-zachodni wieje z umiarkowaną siłą, a ciśnienie jest stabilne. Wynosi 1016 hektopaskali. Noc trochę chłodniejsza, 17 stopni, ale raczej nie schłodzi się to powietrze w stopniu wystarczającym, bo piątek od samego rana przywita nas słońcem, palącym słońcem. Jutro maksimum w Warszawie to 31.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 13 minut po godzinie 18. Jarek Budnik gorąco i serdecznie witam Państwa w to czwartkowe popołudnie i oczywiście zapraszam do warszawskiej strefy plusa. Będziemy mieli przyjemność, by spędzać razem czas mniej więcej do godziny 20. Mam nadzieję, że o tej 20 już zrobi się odrobinę chłodniej. No właśnie, upały i muszę Państwu powiedzieć, że w wielu miejscach korzystając z klimatyzacji, nawet dziś parę razy wszedłem do kilku sklepów, do których w ogóle nie miałem potrzeby, żeby wchodzić, ale właśnie pomyślałem, można się odrobinę schłodzić. W niektórych klimatyzacja działała bardzo, bardzo dobrze i wydajnie. Oczywiście nie będę tutaj zdradzał marek tych sklepów, ale było tam naprawdę miło. Tak sobie przynajmniej parę minut pochodzić między półkami i potem znowu wyjść na to gorące stołeczne powietrze i z pełnym podziwem, to muszę Państwu powiedzieć, patrzyłem dziś na panów, którzy pracują przy remoncie torowiska w Alejach Jerozolimskich, bo praca fizyczna w taką pogodę na zewnątrz to naprawdę nie lada wyzwanie. Mam nadzieję, że pracodawca zapewnia ustawową i przepisową ilość wody i napojów, no bo w takiej temperaturze rzeczywiście to jest nie lada wyzwanie, ale z tego co widzę, to połowa przyszłego tygodnia i gwałtowna zmiana pogody z tych prawie 40 zrobi się 20, a nawet może i parę stopni mniej, więc odpoczniemy od upałów, ale jeszcze jedno takie moje spostrzeżenie i wydaje mi się, że też się Państwo ze mną zgodzicie, że w takie upały absolutnie nic nie chce się robić, przynajmniej ja tak mam. Każda czynność zajmuje mi 3 razy więcej czasu. Oczywiście pojawia się tutaj chęć odłożenia wszystkiego na kiedy indziej, na później, żeby akurat w danej chwili się tym nie zajmować. Cały czas mam wrażenie, że zaraz będę miał wakacje, a do moich wakacji jeszcze kawał czasu, więc no właśnie, skąd tu brać energię i jak się mobilizować w taki upał do pracy? Jeżeli ktoś z Państwa ma sposób i sprawdzony przepis właśnie na to, jak się zmobilizować i znaleźć energię do pracy w takie prawie 40-stopniowe upały, które jeszcze nadejdą do stolicy, to proszę pisać warszawska@radioplus.pl. Bardzo jestem ciekaw Państwa sprawdzonych przepisów na te upalne dni. Skąd brać energię? Jak się zmobilizować? Bo ja najchętniej to pojechałbym nad Zegrze albo nawet nad Jeziorko Czerniakowskie, położył się na piasku i robił absolutnie nic. No, taki mam plan, gdyby to tylko było możliwe, ale na szczęście teraz siedząc w studiu radiowym i mówiąc te słowa do Państwa, korzystam z uroków działającej klimatyzacji.

0: Reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Buongiorno!
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Gastorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
13: Letni booster konferencyjny w hotelu Focus Premium Warszawa dodaje mocy Twoim spotkaniom. Wybierz 50% zniżki na wynajem sali lub 10% na cały pakiet konferencyjny. A do tego letnie bonusy, bezpłatny parking i lemoniadę do przerwy kawowej. Rezerwuj teraz mice.warsaw@focushotels.pl.
14: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku rażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
0: Po reklamie.

0: The Sounds of Silence, jak zawsze przepięknie. Simon i Garfunkel, 29 minut po godzinie 18. To też chyba jest taka typowa przypadłość upałów, że wtedy ludzie dzielą się na takie dwa obozy. Tych, którzy narzekają, że jest gorąco, i tych, którzy mówią: tak, ale w listopadzie znowu będziecie narzekać, że jest wam zimno. No właśnie, ani się nie obejrzymy, a lato się skończy, więc warto korzystać z jego uroków, oczywiście robiąc to bezpiecznie, pamiętając o tym, by się nawadniać, o tym, by mieć nakrycie głowy i też o tym, żeby od czasu do czasu się schłodzić. I okazuje się, że od środy 24 czerwca, czyli od wczoraj, stanęły już zraszacze wodne obsługiwane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. A gdzie te zraszacze działają? Już Państwu mówię, tam, gdzie gromadzi się całkiem sporo osób, czyli to Plac Zamkowy, krakowskie przedmieście przy pomniku Kopernika, Plac Trzech Krzyży przy pomniku Witosa, Plac Konstytucji od strony ulicy Waryńskiego, ulica Floriańska przy Bazylice, płyta De Santu na bulwarze Flotylli Wiślanej, Nowy Świat przy Smolnej i skwer Hoovera. Tam można przynajmniej na chwilę przystanąć i poczuć taką przyjemną, chłodną, wodną bryzę, którą właśnie te zraszacze zapewniają, ale też można, chciałem już pomyśleć o tym, że można sobie zapełnić pustą butelkę dzięki 25 poidełkom, jakie stanęły w Warszawie. Kolejne będą dostawiane. Oczywiście woda z tych poidełek jest przebadana i bezpośrednio nadaje się do picia. Jest ich naprawdę bardzo dużo. 25 już stoi. Kolejne będą się pojawiały niebawem. Mam nadzieję, że nastąpi to szybko, więc nawet jeżeli zabraknie nam wody, a nie chcemy wchodzić do sklepu, bo jest długa kolejka, to można z takiego poidełka skorzystać i swoją buteleczkę sprytnie napełnić. Za 29 minut godzina 19. Teraz w warszawskiej strefie plusa Kobranocka.
1: Znikałaś

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Za 20,5 minuty 19, czwartkowe popołudnie i Warszawska Strefa Plusa i tylko jeden dzień do rozdania świadectw nam pozostał. Wiem, że to wielka ulga dla uczniów, dla rodziców też pewnie i ulga, ale i kłopot, bo trzeba jakoś dzieciom czas zagospodarować, więc jeżeli ktoś z Państwa będzie się wybierał z rodziną na wakacje z lotniska Warszawa-Modlin, to mam dobrą wiadomość. Już we wtorek, zgodnie z obietnicami, czyli 30 czerwca, będzie otwarta nowa hala odlotów, tak by po prostu jakoś poprawić komfort oczekiwania na samolot, czy też na przesiadkę, bo pasażerów w Modlinie coraz więcej, a wiadomo, że ten terminal nie jest z gumy. I na szczęście właśnie już we wtorek będzie otwarta taka hala, można powiedzieć hala namiotowa, ale bardzo porządnie to wygląda. Pojawią się też nowe bramki do obsługi pasażerów, tak by szybciej można było przedostać się już do tej strefy chronionej, ale oczywiście to są rozwiązania tymczasowe, bo okazuje się, że tam szykowane są kolejne inwestycje, w tym taka, no właśnie, konkretna i trwała rozbudowa terminala, który, uwaga, ma być trzykrotnie większy niż ten nowo otwarty. I zimą zostaną udostępnione 3 nowe miejsca postojowe dla samolotów, co, jak łatwo się domyślić, poprawi komfort przylotów i odlotów z modlińskiego lotniska i może też siatka połączeń będzie trochę gęstsza, więc coraz fajniej rozwija nam się lotnisko w Modlinie, a kiedy będzie można dojechać do lotniska w Modlinie bezpośrednio pociągiem ze stacji Warszawa Centralna? Spróbuję na to pytanie odpowiedzieć jeszcze dziś w trakcie Warszawskiej Strefy Plusa. Warszawskie.

0: Reklama.
1: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
2: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Warszawa od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 130 marek do wyboru. Calzedonia, Gap, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, Marco Polo, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet. Piaseczna Puławska 42E.
3: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

Grupa Queen, Somebody to Love, za 9 minut 19, więc już za chwilę najświeższe wiadomości w Radiu Plus, a potem oczywiście wracamy do warszawskiej strefy Plusa. Nie wiem, czy widzieli Państwo na niebie nad Warszawą Basię. Kim jest Basia? To też wyjaśni się po godzinie 19. No i sprawdzimy, kiedy ten pociąg na lotnisko Warszawa-Modlin będzie kursował prosto z dworca centralnego pod terminal na lotnisku. No właśnie, to już niedaleka przyszłość.

0: Zderzenie dwóch pociągów w Wielkopolsce, wykoleiła się część wagonów. Minister zdrowia ma propozycję uzdrowienia sytuacji w stołecznym szpitalu południowym. Papież wysłał pierwszą pilną pomoc do Wenezueli. Jest 19. Marcin Bartnik. Poważny wypadek na torach w Wielkopolsce. Dwa pociągi zderzyły się w gminie Białośliwie, niedaleko Piły. Z pierwszych doniesień wynika, że to Intercity oraz skład regionalny. Wykoleiła się część wagonów. Na razie wiadomo o dwóch poszkodowanych osobach. Do tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Likwidacja kominów płacowych i wprowadzenie limitu przepracowanych godzin to propozycje Ministerstwa Zdrowia po aferze wokół warszawskiego szpitala południowego. Przypomnijmy, lekarz z tej placówki, były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kasprzyk, zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
1: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy, natomiast mam nadzieję, że w tej chwili starczy nam wszystkim konsekwencji w tym, żebyśmy stworzyli dialog, w którym będzie to możliwe.
0: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i dodaje, że to nie jedyna propozycja.
1: Słysząc o tych różnych doniesieniach o przepracowaniu ilości godzin, zasadnym jest i rozważamy taką opcję, żeby po prostu postawić górny limit. Padają różne propozycje 300 godzin i również mniejsze czasy. Myślę, że to jest do ustalenia i do wynegocjowania również z naszymi interesariuszami.
0: Zdaniem szefowej resortu zdrowia problem dotyczący czasu pracy w szpitalach wynika w dużej mierze z różnych form zatrudnienia. Staną przed sądem zagłodzenie małej Helenki. Jest akt oskarżenia przeciwko rodzicom dziewczynki z Zielonej Góry. Matka i ojciec odpowiedzą za długotrwałe zaniedbywanie podstawowych obowiązków wobec dziecka.
2: Zarzucane oskarżonym zachowania polegały przede wszystkim na niezapewnieniu dziecku właściwej opieki medycznej, nierealizowaniu zaleceń zdrowotnych, niezaspokajaniu potrzeb rozwojowych i emocjonalnych oraz niezapewnienie odpowiedniego żywienia.
0: Mówi Ewa Antonowicz z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. Helenka trafiła w ciężkim stanie do szpitala w grudniu 2024. Dziewczynka była karmiona winogronami i mlekiem. Mając 3,5 roku, ważyła zaledwie 8 kg. Papież Leon XIV wysłał pierwszą pilną pomoc do Wenezueli, gdzie doszło do podwójnego, silnego trzęsienia ziemi. Za pośrednictwem Urzędu Dobroczynności Apostolskiej przekazał 100 tysięcy euro. Jak wyjaśniono, pomoc z Watykanu została wysłana po nawiązaniu kontaktu z nuncjuszem apostolskim w Wenezueli oraz metropolitą Caracas. Najnowszy bilans trzęsienia ziemi to 164 ofiary śmiertelne i prawie 1000 rannych. Wyrażane są obawy, że liczba zabitych może znacznie wzrosnąć.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: W większości łódzkich tramwajów i prawie wszystkich autobusach powinna działać klimatyzacja, ale niestety nie działa we wszystkich. Na duchotę w pojazdach MPK skarżą się pasażerowie oraz radni. Tematem zajęła się nasza reporterka Ela Piotrowska.
4: W wielu tramwajach i autobusach trudno wytrzymać, bo nie działa klimatyzacja.
5: No gorąco!
6: Dzisiaj jak jechaliśmy, tylko w jednym była. I jak jest tak dwóch ludzi, to jest masakra.
5: Nie można wytrzymać.
7: Jechałam 4 tramwajami, tylko w jednym była klimatyzacja. W starych nie było.
4: Radni domagają się wyjaśnień.
8: Ta klimatyzacja, pomimo nalepionej informacji, że ona jest, nie działa prawidłowo.
4: Mówi radny Marcin Chęcz.
8: Czy nie działa w całości pojazdu?
9: Apelujemy do mieszkańców, jeżeli ta klimatyzacja nie działa, podejdźcie do kierowcy, do motorniczego.
4: Mówi radny Marcin Gołaszewski.
9: I zwróćcie mu uwagę, czy jest ona załączona.
4: Radni chcą, aby teraz, w upalny weekend, na ulicę Łodzi wyjechały tylko pojazdy z klimatyzacją.
0: Radni chcą też, aby miejski przewoźnik wyliczył, w ilu pojazdach klimatyzacja nie działa.
10: Teraz krótki rzut oka na to, co na zewnątrz. Najpierw spójrzmy na niebo. Wygląda bardzo ładnie, jest trochę niegroźnych obłoczków. Bardzo przyjemny początek czwartkowego wieczoru. Teraz spoglądam na termometr. Tam 29 kresek. Odczuwalna, podobna do temperatury rzeczywistej. Wiatr już teraz słaby, wieje z północnego zachodu, a ciśnienie stabilne 1016 hektopaskali. Z każdą godziną będzie robiło się odrobinę chłodniej. Podkreślam słowo odrobinę, bo w nocy, w tym najchłodniejszym momencie, tuż przed świtem, będzie 17 stopni, czyli można powiedzieć, że przed nami ciepła noc i jeszcze gorętszy piątek, bo w piątek, drodzy Państwo, w Warszawie nawet 31 stopni, a potem będzie jeszcze więcej.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 12,5 minuty po 19. Przed chwilą Mango Jerry in the Summertime. No właśnie, w czasie tym letnim, jakże przyjemnym, jest tyle fajnych rzeczy, na które musimy znaleźć czas. Bo można właśnie spędzać czas na zewnątrz do późnych godzin wieczornych i wcale nie jest nam zimno. Tylko potem może być kłopot, żeby rano wstać następnego dnia do pracy. Lada dzień dzieci już nie będą miały tego problemu, no bo zniknie na 2 miesiące obowiązek porannego wstawania do szkoły. Można pojechać gdzieś nad jezioro, można wybrać się na spacer do lasu, bo tam zawsze chłodniej niż w miejskiej betonowej dżungli. Nawet całkiem sporych rozmiarów park też zapewnia już taką wyraźną, odczuwalną, niższą temperaturę niż to, co mamy na przykład spacerując przez centrum miasta. Więc no właśnie, in the summertime, tyle fajnych rzeczy do roboty, jak na to wszystko znaleźć czas, bo przecież jeszcze i mundial, przez który czasami niektórzy zarywają noce, i siatkarze, którzy grają w Lidze Narodów, wczoraj zafundowali nam horror z Belgią, dziś z tego, co czytałem, grają z Turcją, więc też zapowiadają się spore emocje. I jeszcze do tego warszawska Strefa Plusa, by państwo spędzali czas z Radiem Plus Warszawa, gorąco i serdecznie zachęcam. Jarek Budnik, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniecie państwo ze mną do 20:14 po 19:00.
0: Warszawska Strefa Plusa.

0: Reklama.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie.

Vanessa Paradiso, Le Taxi, 27 minut po godzinie 19. Nie wiem, czy Państwo to widzieli, ale mnie rzucił się w oczy ten obiekt wczoraj wieczorem. Wyglądał jak sterowiec, taki latający sterowiec, gdzieś na wysokości Żerania. Takie miałem wrażenie, że gdzieś tam w oddali go widzę. I dziś okazało się, że przeczytałem, cóż to takiego, ten dziwny obiekt, który lata nad Warszawą, to absolutnie bezpieczny projekt, bo to jest po prostu Basia. Basia to jasny balon właśnie, który kształtem przypomina sterowiec i należy do Polskiej Akademii Nauk, więc proszę się go nie obawiać. A Basia to skrót od bierny, aerostatyczny system informacyjno-analityczny, bo jest to aerostat wynoszący sensory obserwacyjne ponad horyzont i ma to wypełnić jedną z luk, jak czytam, w monitorowaniu przestrzeni, wykrywać nisko lecące obiekty, ruch pojazdów, a nawet pojedynczych osób. On jest uwięziony mniej więcej na wysokości 300 metrów, czyli całkiem wysoko. Widać go z wielu miejsc w Warszawie, a ta prezentacja tegoż sterowca odbywa się w ramach obchodów 75-lecia Polskiej Akademii Nauk na terenie warszawskiej Cytadeli, czyli na Błoniach przed Muzeum Wojska Polskiego. Jeżeli Państwo zobaczycie ten obiekt, proszę się nie obawiać. To, tak jak mówię, przedsięwzięcie Polskiej Akademii Nauk. Sympatyczna Basia lata sobie nad Warszawą i wygląda naprawdę bardzo ładnie. Warszawa.

Maryla Rodowicz, ale to już było. Za 23 minuty, godzina 20. Ja obiecałem Państwu, że jeszcze dziś opowiem o tym, kiedy będzie można bezpośrednio ze stacji Warszawa Centralna dojechać do terminalu lotniska Warszawa Modlin. Jak na razie podróż pociągiem zajmuje nam mniej więcej około godziny i 20 minut, ale jest jedna niedogodność, szczególnie dla osób na przykład z małymi dziećmi i dużą ilością bagażu, ponieważ podróżni, którzy wsiadają na dworcu Warszawa Centralna, wysiadają na stacji Modlin z pociągu i muszą się przesiąść do autobusu kursującego na lotnisko. No nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że trzeba przejść przez wiadukt nad torami kolejowymi. Tam są schody, tak właśnie, by dostać się z peronu na peron, trzeba trochę tych schodów pokonać, no i potem przejść z bagażami na przystanek od drugiej strony dworca i tam grzecznie na autobus czekać. Cała ta operacja to około półtorej godziny, właśnie godzina 20 minut przy dobrych wiatrach, a gdyby pociąg jechał bezpośrednio pod terminal, to wówczas ta trasa skróciłaby się do 50 minut. No, to jest oszczędność około pół godziny, ale przede wszystkim też i duża wygoda. O tym, że pociąg na lotnisko w Modlinie ma jeździć z Warszawy Centralnej, mówiło się już 14 lat temu, można powiedzieć to kawał czasu, i mówiło się o tym w momencie, kiedy lotnisko było otwierane, ale teraz przy okazji inauguracji tego nowego terminala, który ma poprawić jakość obsługi podróżnych i ich wygodę, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik powiedział, że wszystko wskazuje na to, że w 2029 roku, zgodnie z umową, ten pociąg dojedzie do lotniskowego terminala, więc no, trzymamy kciuki, żeby to się wszystko udało, bo wydaje mi się, że taka sytuacja jeszcze bardziej wpłynęłaby na popularność tego, no powiedzmy sobie szczerze, niskokosztowego lotniska, ale to właśnie stamtąd czasami za 100-kilkadziesiąt złotych można pojechać w bardzo fajne miejsce w Europie, więc czekamy cierpliwie do tego 2029, a póki co jedziemy albo inną formą transportu, czyli na przykład autobusem, który również z Warszawy jedzie bezpośrednio na lotnisko w Modlinie, albo swoim samochodem i na jednym z okolicznych parkingów zostawiamy auto na tych kilka dni albo na dłużej i właśnie stamtąd już mamy zapewniony transport bezpośrednio do terminala. A taki pociąg z pewnością byłby bardzo dużą wygodą, więc tak jak mówię, czekamy cierpliwie, a póki co jeszcze w te wakacje musimy obejść się smakiem. W przyszłym roku będzie podobnie, ale 2029 naprawdę przyjdzie szybciej, niż nam się wydaje. Warszawa.

0: Classic Nouveau, Never Never Comes, ależ to przyjemne dźwięki, ileż wspomnień na dźwięki tej piosenki pojawia się w głowie, prawda? 11,5 minuty przed godziną 20, Jarek Budnik, ja już mówię Państwu do usłyszenia, do jutra. Powoli kończy się dzisiejsza warszawska strefa plusa, ale przecież jutro też jest dzień, to będzie bardzo gorący dzień z temperaturą powyżej 30 stopni, więc znów o 16 się spotkamy i najpierw posłuchamy magazynu reporterów w rytmie wydarzenia, a potem zaproszę Państwa tuż przed weekendowymi szaleństwami na prywatce u Marka Sierockiego na warszawską strefę plusa. Będziemy sobie rozmawiali o tym, co w weekend, co można będzie ciekawego zrobić w Warszawie, a tymczasem mówię Państwu do usłyszenia, życząc cudownego, gorącego tego czwartkowego wieczoru i żegnam się piosenką, która również niesie ze sobą mnóstwo wspomnień. A cóż to za utwór? A, drodzy Państwo, Samantha Fox, Touch Me.
1: Warszawska strefa plusa.

0: Zablokowana trasa Piła Bydgoszcz po zderzeniu dwóch pociągów pasażerskich. Za chwilę też gdańska konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy oraz groźny smog w Warszawie. Jest 20. Marcin Bartnik. Na początek wracamy do wypadku dwóch pociągów w Białośliwiu koło Piły. Chwilę po 18:00. W wyniku zderzenia wykoleiła się część wagonów Polregio Piła Bydgoszcz i PKP Intercity Białogard Warszawa. Poszkodowanych zostało kilka osób, ale nie ma informacji, by ktoś zginął. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pasażerów.
1: 11 jest czysta. On wjechał w ten czerwony. Tak, bo ja siedziałem tu przy oknie, ja zobaczyłem, jak on zaczął się ocierać o czerwony i wjechał dosłownie w jego tor, jakby, nie wiem.
0: W tej chwili wstrzymany jest ruch pociągów na linii Piła Bydgoszcz, nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Są pierwsze podpisane umowy. W dwudniowej konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku biorą udział przedstawiciele z ponad 70 krajów świata. Z Kijowa zamiast Władimira Zełenskiego przyjechała premier Julia Sfirydenko. Konferencję otworzył Donald Tusk, o czym więcej Michał Skolimowski.
2: Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, mówił premier Donald Tusk podczas otwarcia konferencji, nawiązując do sporu w kwestiach historycznych na linii Warszawa-Kijów. Zaznaczał jednak, że wszyscy, między innymi w Polsce, wierzą w to, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji.
3: I że nasze plany odbudowy Ukrainy to nie jest miraż.
2: Na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Sfirydenko. Dziękowała Polsce za wsparcie. Ukraińska strona, jak słyszymy, ma też konkretne oczekiwania wobec konferencji w Gdańsku. W ciągu dwóch dni konferencji spodziewamy się podpisania ponad 160 umów na kwotę przekraczającą 10 miliardów euro. Bruksela, dodajmy, ogłosiła w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. Pierwsze 3 miliardy z unijnej pożyczki i wypłaty z 6-miliardowej puli na produkcję dronów.
0: O czym informował Michał Skolimowski. Nie pozostawimy żadnego górnika z kopalni Ruch Bielszowice bez pomocy, zapewnia PGG. Zakład po ponad 120 latach przestaje fedrować węgiel. Przygotowaliśmy pakiet pomocy dla pracowników, mówi Łukasz Deja, prezes Polskiej Grupy Górniczej.
4: Część pracowników skorzystała z jednorazowych odpraw pieniężnych, część pracowników czy skorzysta, w lipcu się wydarzy, z urlopów przeróbkarskich. Pracownicy mogą też się przekwalifikować, z górnika mogą zrobić kolejarza.
0: W ostatnim półroczu oprócz kopalni Bielszowice zamknięto wiosną w Katowicach kopalnię Wujek, a z początkiem stycznia bytomską Bobrek. Warszawa dusi się w smogu. Polski Alarm Smogowy przeprowadził pomiary stężeń dwutlenku azotu w stolicy. We wszystkich 80 lokalizacjach wyniki pomiarów były wyższe niż rekomendacje WHO. Zanieczyszczenia mogą powodować szereg chorób, szczególnie wśród dzieci, mówi Katarzyna Kalinowska z Clean Cities Polska.
5: Astmę, ostrzejszy przebieg POHP, problemy z koncentracją, problemy z nauką, też również niestety szanse na wcześniejszy zgon.
0: A w trakcie upałów smog staje się jeszcze bardziej niebezpieczny dla zdrowia, dodaje Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego.
6: Do jednego czynnika, jakim jest dwutlenek azotu, który i tak już jest szkodliwy, dokłada się jeszcze podwyższony poziom ozonu, a do tego pamiętajmy, wciąż mamy pyły zawieszone.
0: Organizacja postuluje, by władze Warszawy zwiększyły strefy czystego transportu i ograniczyły ruch samochodów w okolicach szkół.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Przez kilka miesięcy tworzyli gry komputerowe, teraz prezentują je w Łodzi. Ponad 80 studenckich zespołów z całej Polski, ale też z zagranicy, rywalizuje o uznanie jury i kontrakty na gamingowym rynku. Na największej tego typu imprezie branżowej w Europie był w Łodzi Grzegorz Mnich.
8: Co proponujecie? Bardzo ciekawą grę, która polega na byciu kowalem, który jest ukryty w jaskini, wygnany z królestwa.
9: Postawiliśmy trochę na cozy, żeby po prostu sobie usiąść, pogrzebać, podłubać, porobić bronię, dobrze się przy tym bawić, odprężyć się.
10: Odblokowujemy pancerz, elementy zbroi, rozwijamy nowe umiejętności, no i jesteśmy coraz silniejsi.
11: Jak długo robiłeś taką grę?
10: To około 500 godzin. Jak poświęcę drugie 500, to może będzie dopracowana wtedy.
12: To jest dla nich start do przemysłu. Tutaj jurorzy często pomagają wydać później te gry. Jarosław Andrzejczak, Politechnika Ludzka. Albo nawet zatrudniają tych młodych ludzi w swoich zespołach do swoich projektów.
0: Dziś w łódzkiej hali Expo dzień hands-on, czyli otwarte pokazy konkursowych gier.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: 20. Minęła 10 minut temu. Musi być coś inaczej, bo to ostatni taki czwartek w tym sezonie, przed wakacjami. Nie tylko szkolnymi. Doskonale Państwo wiedzą, że w Radio Plus lipiec i sierpień też dajemy Państwu po prostu odpocząć. A potem daj Bóg, wrócimy i znowu będziemy opowiadać o tym, co dla Państwa ważne. Małgorzata Świdała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. I co do zasady, cały dzisiejszy program, całe nasze spotkanie chciałam poświęcić wyłącznie wakacjom, ale nie mogę sobie darować tego, co się wydarzyło dziś w Senacie i co, mam nadzieję, lada moment wydarzy się w Pałacu Prezydenckim, na biurku prezydenta, to znaczy czekamy na podpis do nowelizacji kodeksu karnego, nawet gdzieś tutaj miałam wydrukowaną tę nowelizację, to jest dosłownie jedna strona, a może zmienić tak bardzo dużo, bo ta nowelizacja kodeksu karnego prowadzi do penalizacji, tak to ładnie nazwę, patostreamingu. Wszystko to, co będzie wykorzystywaniem ludzi, co będzie popełnianiem czynów zabronionych, tak to się w kodeksie nazywa, co jest zagrożone karą więzienia, co jest robione tylko po to, żeby osiągnąć własną korzyść albo majątkową, albo na przykład tylko po to, żeby mieć większe zasięgi. Wszystko to, co sprawia, że ta patologia wlewa się z ekranów prosto do głów, głównie naszych dzieci, jak doskonale Państwo wiedzą, nie tylko, będzie zagrożone karą więzienia do 5 lat, jeżeli to, co się dzieje, dzieje się z udziałem małoletnich, do 3 lat, jeżeli z dorosłych udziałem, bo do tej pory ciężko było znaleźć przepis, paragraf na to, żeby ukarać człowieka, dorosłego człowieka, który namawia swoją dorosłą mamę do tego, żeby piła na akord alkohol, a w tym czasie gdzieś tam wpadają pieniądze po 5 zł albo po więcej. No nie ma na to, nie było na to paragrafu. A teraz, jeżeli tylko prezydent zdecyduje się podpisać tę nowelizację kodeksu karnego, będzie. Mogłabym tak mnożyć. Ja wiem, że czasami były paragrafy na takie zachowania jak namawianie, na przykład, nawet nie będę wymieniać już pseudonimów tych patostreamerów, bo nie będę im w ten sposób nabijać publiczności, ale namawianie na przykład nieletnich do tego, żeby się rozbierali przed ekranami, przed kamerkami internetowymi, no to na to można było znaleźć paragraf, ale na poniżanie, nieustające nękanie, nie. A teraz to wszystko może się zmienić. Obiecuję Państwu, że jeżeli tylko zdarzy się tak, że prezydent podpisze tę nowelizację kodeksu karnego, a wejdzie ona w życie 30 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, to wtedy pierwsza wrześniowa audycja to będzie wyłącznie o tym. Wyłącznie po to, żeby pokazać, jak działać, jak sprawić, żeby ta ustawa nie była martwym przepisem, tylko żeby ta nowelizacja kodeksu karnego rzeczywiście ochroniła nas i nasze dzieci przed tym szambem, który się wylewa z internetu i sprawiła, że nasze potomstwo będzie potrafiło odróżnić dobro od zła, bo z tym też mieli problem ze względu na te patotreści. Wydawało im się, że to przecież jest normalne. No dobrze, bez tego bym nie zaczęła. Jeżeli pierwsza wrześniowa audycja będzie właśnie na ten temat, to Państwo już będą wiedzieli doskonale, że to, co miało być, zostało podpisane. No a teraz, skoro teoretycznie jutro wybrzmi jeszcze ten ostatni dzwonek, ale to już wakacje, chyba tak po cichu już można powiedzieć. Kto tam jutro jeszcze elegancko, na galowo się będzie ubierał i szykował, to proszę tylko pamiętać, właściwie wszędzie upał, proszę nie robić zbyt długich uroczystości, nie trzymać na zewnątrz, no ciężko tutaj szukać klimatyzowanych sal akurat do zakończenia roku szkolnego, ale jeżeli nie, to po prostu krótko, jak najkrócej. No a potem wakacje. Znowu będą wakacje, to będziemy znowu śpiewać na koniec, ale już można spokojnie tym się trochę pocieszyć. Przed 22 w takim razie będziemy starali się uczyć odpoczywać, bo to też nie jest wcale takie oczywiste i proste, w nawiązaniu chociażby do tych ekranów, którymi jesteśmy obłożeni. Będziemy sprawdzani, jak tam z rankingami na nasze plaże bałtyckie, bo jest taki ranking i będziemy o nim mówić, ale będziemy też, obiecałam to Państwu jakieś 2 miesiące temu, uczyć się, gdzie patrzeć w niebo, żeby zobaczyć, a to spektakularne gwiazdozbiory, a to jakieś wydarzenia, które sprawią, że dech nam będzie zapierało i spadająca gwiazdka spełni nam życzenie. Oczywiście proszę wziąć to w cudzysłów, ale zawsze można to ubrać w coś ładnego. No i oczywiście, że zaczniemy od tego, jak trafić na najlepszą ofertę i się po prostu na niej nie przejechać. Jak znaleźć to, co ma sens, żeby to miało ręce i nogi. O proszę bardzo, Anna, która mam nadzieję, że nie za kierownicą, ale jedzie teraz do domu, z domu dziecka, do swojego domu. Pozdrawiam oczywiście Aniu. Słucha Radia Plus. Wszyscy ci, którzy wiedzą, zawsze mogą do mnie napisać w tym czy innym temacie. Tobie też, Aniu, dobrych wakacji. Oczywiście, że będziemy się nie raz, nie dwa kontaktować. Zresztą Anna Ołtarzewska była tutaj w studiu, opowiadała o tym, co też dla tych domów dziecka robi. Dobrze. Marzena Buczkowska-German obok mnie przysłuchuje się i zastanawia się, kiedy ja skończę. Zawsze przychodzi ten moment. Ekspertka do spraw turystyki, wakacje.pl. A propos, to nie mogło być inaczej na początek. Czy ty sama masz zaplanowane wakacje?
2: Mam, oczywiście.
1: Długie?
2: Trochę pocięte.
1: Ach, niedobrze.
2: Tych wakacji mam, może z psychologicznego punktu widzenia i tego, jak właśnie eksperci mówią, że należy wypoczywać najlepiej 3 tygodnie. Trochę to tak chyba nie wychodzi jednak. W ogóle widzimy też w badaniach, które prowadzimy, że rośnie liczba Polaków, którzy mówią, że jeżdżą kilka razy do roku. 2, 3, a nawet więcej. No oczywiście wykorzystują w tym celu także i święta, i długie weekendy, więc to nie tylko samym urlopem człowiek żyje, ale i wolnymi dniami również innego rodzaju. Natomiast rzeczywiście wyjeżdżamy na różne sposoby, bo wyjeżdżamy w wakacje raczej na tydzień, raczej na all inclusive, to jest taki nasz standard, raczej 4-5 gwiazdek, basen Morza Śródziemnego, więc jakbym miała tak bardzo szybko w jednym zdaniu właściwie podsumować
1: polskie wakacje,
2: polskie wakacje klienta biura podróży, to one właśnie tak wyglądają, ale to nie znaczy, że te same osoby nie jeżdżą w inny sposób, bo właśnie przy okazji długich weekendów to są często city breaky, chociaż to nie muszą być city breaki w rozumieniu stolicy, to mogą być city breaki w rozumieniu takiego kierunku, który też jest wakacyjny, czyli łączymy dwie rzeczy w jednym, czyli na przykład lecimy na południe Hiszpanii i tam i zwiedzamy Malaga. Przepiękne miasto, które ma bardzo dużo do zaoferowania, ale też ma fajne plaże. Oczywiście możemy też zamieszkać pod Malagą, być w jakimś mniejszym kurorcie, a do Malagi przyjechać na zwiedzanie, czy sobie zrobić jakąś objazdówkę. Podobnie z Maltą, podobnie z Cyprem. Te miejsca, których są i miasta, i ta część plażowa, czy inna atrakcyjna turystycznie, to też możemy podciągnąć pod tę kategorię city breaków, czyli właściwie takich wyjazdów 3-4-dniowych. I ta liczba rośnie.
1: To jest to dobra informacja, bo po latach, kiedy słyszeliśmy pandemia, po latach, kiedy słyszeliśmy, a może jeszcze jednak lepiej nie wyjeżdżać, potem wojna, która wcale się nie skończyła i trwa za naszą wschodnią granicą, to wszystko jakoś tak sprawiało, że chyba tak nie bardzo chcieliśmy sięgać po ten luksus. A teraz to byleby tylko łapać dzień. Za chwileczkę, za momencik po przerwie będziemy o tym łapaniu mówić, sięgać, czy to rzeczywiście Hiszpania, czy to rzeczywiście Malta. To są te kierunki, które najbardziej i najchętniej państwo wybierają. Ja słyszałam, ciągle słyszę od Marka Kamińskiego, że to Turcja, ale to wszystko za moment.
2: Tak jest.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Ostatnie słowo, które Państwo usłyszeli przed przerwą, to była Turcja. I co? Jednak.
2: Jednak Turcja, tak, ja już się zaktywizowałam, zanim weszliśmy w przerwę. Tak, Turcja jest numerem jeden, zdecydowanie, i to już od kilku sezonów. To jest kierunek, który po pierwsze jest już w tej chwili kierunkiem całorocznym, bo o ile latem możemy polecieć i do Turcji Śródziemnomorskiej, i do Turcji Egejskiej, no pomijam oczywiście Stambuł, który jest oddzielnym tematem, no bo to jest jednak właśnie taki city break, to Turcja Śródziemnomorska lata przez cały rok. Natomiast jest to kierunek, który jest dostępny z większości polskich lotnisk, więc też klienci, jak mają do wyboru polecieć na przykład do Turcji i nie dojeżdżać kilkaset kilometrów do innego lotniska, to na tę Turcję się decydują. Turcja ma bardzo dużo hoteli, więc ta oferta jest też łatwiejsza do dobrania.
1: A co z tymi gwiazdkami? Bo nie w każdym kraju gwiazdki są tymi gwiazdkami, o których my myślimy.
2: Tak, zgadza się. Na pewno, po pierwsze, jeżeli szukamy samodzielnie, to zwróćmy uwagę na opinie, chociaż do opinii ja bym się za sekundę jeszcze odniosła, jak je czytać. Po drugie, jeżeli chcemy skonsultować się z agentem, no to dobrze to zrobić, bo też czasami jest tak, że 4 gwiazdki są lepsze od 5. Bo jednak są pewne przepisy, które mówią, że tam na przykład przy 5-gwiazdkowym hotelu, to nie wiem, jakiś musi być metraż, albo musi być suszarka do włosów, albo musi być coś tam. Co nie przekłada się koniecznie na ten standard, który nam odpowiada.
1: Albo bo na może, cenę.
2: Tak, no bo może nam na przykład nie zależy na tym, żeby pokój miał tyle metrów, może mieć 3 metry mniej, ale ma na tyle fajną ofertę, że z naszej perspektywy on będzie lepszy, będzie miał na przykład lepsze jedzenie, bo tam jest jakiś świetny kucharz. Więc tutaj to trzeba o to dopytywać. Raczej Polacy w rozumieniu klientów biur podróży, bo ja się do tego odnoszę przede wszystkim, latają do hoteli 4- i 5-gwiazdkowych. Jak prowadzimy sobie takie analizy też naszej sprzedaży wewnętrznej, to widzimy, że spada udział 2-3 gwiazdek. Jesteśmy raczej skłonni do tego, żeby wybrać wyższy standard. I to też nie jest tak, że my się kierujemy ceną w rozumieniu tego, że to ma być najniższa cena. My szukamy najlepszego stosunku ceny do jakości. Jak lecimy z dziećmi, zależy nam na tym, żeby dzieci miały dostęp też do oferty animacyjnej, żeby one się czymś mogły zająć. No bo fajnie jest budować sobie relacje na wakacjach, ale czasami też trzeba mieć
1: fajnie
2: chwilę...
1: Odpocząć.
2: Tak, o takiego oddechu i to, że dzieciaki mogą na przykład też spędzić czas w towarzystwie dzieci z innych krajów, to może być budujące i rozwijające, ale oczywiście są też takie hotele i takie oferty, gdzie mamy zapewniony klub animacyjny w języku polskim. No, przy młodszych dzieciach to może ma większe znaczenie, bo może niekoniecznie po angielsku się posługują, angielskim się posługują. Natomiast wracając do tych opinii, nie patrzmy tylko na ocenę taką na zasadzie jakość albo no nie wiem, oferta. Patrzmy też, kto jest podpisany pod tą opinią, dlatego że oczywiście takie kryteria jak czystość czy nie wiem, wielkość pokoju, no to są obiektywne jakieś oceny, raczej bym powiedziała. No z czystością może, ale powiedzmy, że to jest obiektywne.
1: A to z reguły są zdjęcia zamieszczane i wtedy wiadomo od razu, kto naprawdę sprawdził każdy kąt i każdą listwę, a kto po prostu...
2: Ale o ile jeszcze tutaj przy tym można by powiedzieć, że to jest coś obiektywnego, to inaczej hotel będzie oceniała rodzina z dziećmi, inaczej będzie oceniała para, bo dla pary na przykład to, że są właśnie baseny ze zjeżdżalniami, że jest dużo dzieci krzyczących, biegających, to może być problem i ocenią hotel niżej. A z kolei młodzi ludzie, którzy pojadą do takiego hotelu rodzinnego, mogą być znudzeni tym, że nie ma dyskotek. W drugą stronę, jak ktoś pojedzie z dziećmi do takiego hotelu, powiedzmy, bardzo młodzieżowego, gdzie mamy jedną wielką imprezę, to będą zniesmaczeni. Ja osobiście pamiętam, że byłam w przecudownym hotelu kiedyś na Półwyspie Halkidiki i naprawdę trochę z uśmiechem, ale trochę z takim żalem patrzyłam na 2 młode dziewczyny, które po prostu się tam nudziły. To był jeden z najwspanialszych hoteli w moim życiu. Przecudowne jedzenie, przecudowna atmosfera, no ale to był hotel rodzinny. Moje dziecko miało wtedy tam, nie wiem, z 5-6 lat i ona się cudownie bawiła, no a te 2 dziewczyny tam jakieś 20-letnie po prostu umierały z nudów. No i co z tego, że było fajnie, jak było beznadziejnie, prawda?
1: Ja też patrzę, nie wiem jak państwo, na opinie. Te opinie od razu widać, gdzie jest ta taki potencjał do czepiactwa, a gdzie naprawdę coś jest nie w porządku. Bo jeżeli 20 opinii z rzędu mówi, że ściany są tak kruche i tak cienkie, że słychać co dwa pokoje
2: no to
1: dalej.
2: Znaczy, że są.
1: Tak, ktoś mówi, tak. To znaczy, że po prostu
2: że
1: są.
2: Tak jest.
1: Jeżeli ktoś chce się wyspać, to raczej nie ma szans w takim miejscu.
2: Tak.
1: No ale jeżeli ktoś mówi, że no fatalna obsługa na wejście, się nie uśmiechają i nie pytają, co mogą dla nas zrobić, no to znaczy, że no to zwykła fanaberia. No, przynajmniej ja to tak oceniam. No ale każdy ma prawo do swoich fanaberii, zwłaszcza na wakacjach. Czartery. Zapisałam sobie, żeby o nie zapytać. Czy to jest... Czy ktoś, kto nie leci z biurem podróży, może się dopisać do czarterów? Albo czy czartery to jest coś z większym obostrzeniem niż zwykłe latanie, czy nie?
2: Zależy, jak patrzymy na kwestię obostrzenia, bo na przykład przy czarterze nie mamy raczej... Różnie bywa, ale powiedzmy tak, w większości przypadków raczej będziemy mieć na przykład duży bagaż nadawany, wliczony w cenę. I to może być zaleta, to może być wada. No bo jeżeli ktoś chce zaoszczędzić, leci na krótko, nie ma potrzeby zabierania trzech par butów, szpilek i tak dalej, tylko wystarczą klapki, które mamy na nogach wsiadając do samolotu, no to może powiedzieć, ale ja za to właściwie nie chcę płacić. Czy można kupić lot czarterowy? Tak, aczkolwiek nie zawsze on jest po prostu tak dostępny łatwo. Czasami trzeba wykonać telefon i już to jakby ręcznie zamówić. To wszystko zależy od tego, o jakiej ofercie mówimy. Niektórzy turoperatorzy udostępniają taką sprzedaż także dla klientów indywidualnych. To wszystko wynika z strategii biznesowych, to już taka tam głęboka kuchnia turoperatorska, ale nie zawsze turoperatorzy są zainteresowani, żeby taki bilet sprzedać. Czasami tak, czasami może być to uzależnione też od okresu, w którym latają, że w okresie na przykład ścisłych wakacji tego wysokiego sezonu takiej możliwości nie dadzą, w pozostałym okresie dadzą, ale co do zasady tak można tego typu bilety również kupować. Natomiast jeśli chodzi o zasady, no tak jak normalnie w lotnictwie musimy mieć te same dokumenty, czy lecimy czarterem, czy... tradycyjnymi czy tanimi liniami lotniczymi. Wszystko zależy oczywiście od kraju, do którego lecimy, więc wszystkie te przepisy wjazdowe są identyczne. Różnica też jest taka, że przy czarterze nie mamy możliwości, żeby się odprawić online wcześniej, tylko faktycznie musimy przyjść na lotnisko na 2 godziny przed wylotem. Jeżeli to jest czarter do dalekiego zasięgu, do jakiegoś dalekiego kraju w rozumieniu dużego samolotu, takiego szerokokadłubowego, to czasami te odprawy są otwierane na 3 godziny wcześniej, no bo właśnie mamy większą liczbę gości, więc żeby wszyscy się zdążyli odprawić.
1: Co z Azją? Bo ten moment wojny na Bliskim Wschodzie troszeczkę zamroził, mam wrażenie, ten kierunek i deklaracje pod tytułem mamy zawieszenie broni, ale ktoś tam jeszcze ciągle strzela, to nie jest rzecz, która przekonuje chyba do tego, żeby właśnie tam polecieć na wakacje. Czy...
2: My z tym problemem się nie zderzamy z tego względu, że Azja i w ogóle dalekie kraje w sezonie letnim są niszowe. To jednak jest kierunek, który króluje w sezonie zimowym, czyli w momencie, jak wybuchła wojna, jak się ten konflikt pojawił pod koniec lutego, to faktycznie byliśmy na końcówce sezonu zimowego i tam wtedy było wstrzymanie lotów do tych krajów. No przede wszystkim do krajów Zatoki Perskiej, natomiast daleka Azja, ta, która leciała z przesiadką w Zatoce Perskiej, też została anulowana. Natomiast ta Azja, która leciała czarterem, bo też mamy czartery w sezonie zimowym, czy do Tajlandii, czy na Sri Lankę, czy do Wietnamu, to te kierunki były realizowane, bo po prostu były inne korytarze powietrzne wybierane. Więc no, jakby to brzmiało tak, zabrzmi jak zabrzmi, ale szczęście w tym całym nieszczęściu jest takie, z perspektywy turystów i biur podróży, że to się wydarzyło właśnie w tym momencie, bo latem, tak czy inaczej, oczywiście to nie jest tak, że nikt nie lata, że tam to takie zero-jedynkowe, że zamykamy i już, ale to są o wiele mniejsze wolumeny, bo jest po prostu bardzo gorąco, jest duża wilgotność, a poza tym też jest tak, że w sezonie letnim jednak otwierają się wszystkie kierunki w basenie Morza Śródziemnego i Bałkany. No i wtedy lecimy gdzieś, gdzie jest bliżej. Często jest tak, że lecimy z dziećmi, więc też chcemy na przykład krótszy mieć przelot, bo no niekoniecznie chcemy w samolocie spędzić 12 godzin z maluchami. Także na ten moment ten temat jakby w ogóle się nie pojawia w dyskusjach, no bo tak czy inaczej, bez względu na to, co by się działo na Bliskim Wschodzie, to on byłby niszowy i raczej taki mało zauważalny.
1: Czy istnieje coś takiego, jak kilka dobrych lat temu te wakacje na ostatnią chwilę, bo mam wrażenie, że coraz więcej pojawia się ofert first minute niż tych, no dobra, to pakujemy się do, no jeszcze nie wiem, ale...
2: Ale będzie ciepło.
1: Tak.
2: To klapką się weźmie, nie? I
1: tak, kostium
2: kąpielowy.
1: Po prostu i tyle.
2: Tak, to prawda. Ja pamiętam, dawno temu jeszcze pracowałam też w takim biurze, które się mieściło na lotnisku i tam kolejki były rzeczywiście klientów, którzy już chcieli lecieć dzisiaj, jutro i za chwilę. W tej chwili sytuacja się odwróciła. To znaczy oferty last minute oczywiście są i nie sądzę, żeby kiedykolwiek miały zniknąć, natomiast nie traktujmy ich jako okazji cenowych. To, że ktoś, nasz sąsiad zazwyczaj trafi na jakąś perełkę, to nie oznacza, że to jest reguła, raczej wyjątek od tej reguły. My w zeszłym roku, no w tym roku jeszcze jest za wcześnie, no bo dopiero wchodzimy
1: w sezon
2: wakacyjny, ale w zeszłym roku pod koniec sezonu zrobiliśmy sobie taką wewnętrzną analizę i sprawdziliśmy, jak oferty kupowane w przedsprzedaży mają się cenowo do tych last minute'owych, biorąc pod uwagę albo ten sam hotel, albo taki, który wiemy, że standardem jest bardzo zbliżony i możemy go sobie wewnętrznie porównać. Okazało się, że średnio oferty last minute były droższe o 6% od tych kupowanych z wyprzedzeniem, a znaleźliśmy takie perełki, że nawet 60% były droższe.
1: Wow.
2: Więc oferta last minute jest ofertą skierowaną do osób, które są elastyczne, które nie kierują się ceną, ale raczej tym, że nie mogą albo nie lubią, nie chcą wcześniej zaplanować wyjazdu. I takie, które właśnie mówią gdzieś, gdzie jest ciepło, ale czy to będzie Rodos, czy to będzie Bodrum tureckie, czy to będzie Kos, czy to będzie Hiszpania, to już nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Byle gdzieś polecieć, gdzie na przykład, no nie wiem, hotel będzie spełniał nasze wymagania, czy będzie odpowiednia jakość plaży, bo to też nie jest takie oczywiste, że wszędzie te plaże są takie same.
1: My jesteśmy rozpieszczeni.
2: My jesteśmy bardzo rozpieszczeni i to jest, prawdę mówiąc, wyzwanie też dla agentów, czy dla sprzedawców turystycznych, bo często jest tak, że klient, polski klient przychodzi i ma w głowie Bałtyk, plażę bałtycką i wydaje mu się, że wszędzie jest tak samo, tylko cieplej. No i teraz, jeżeli my nie nałożymy sobie tego filtra jako sprzedawcy, a mamy świadomość, że te plaże wyglądają w różny sposób, bo jeździmy, bo zwiedzamy, bo mamy szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne, zagraniczne, gdzie te plaże oglądamy, no to wtedy, jeżeli zapomnimy powiedzieć temu klientowi, że czasami ta plaża to jest kamienista albo przynajmniej żwirowa, no to może klient się rozczarować. Więc klienci, dopytujcie, sprzedawcy, pamiętajcie o tym, żeby informować o jakości plaży. Ale wracając do tych lastów, więc właśnie jeżeli niekoniecznie nam zależy, żeby to był ten region świata, czy ten region kraju, czy ten konkretny hotel, bo czasami klienci mówią, chcemy ten konkretny hotel, bo my z dziećmi i tam jest miniklub na przykład, który jest po polsku, no to może być problem. No i też oczywiście, jeżeli musimy koniecznie w czwartek wylecieć i w czwartek wrócić, to lepiej to zarezerwujmy na parę miesięcy wcześniej, jak wchodzą oferty do sprzedaży, niż w ostatniej chwili, bo może się okazać, że fajna jest oferta, no ale w środę.
1: To, co dzieje się teraz, to, co się zbliża, jest już na wyciągnięcie ręki, czyli wakacje i wyjazdy, to i tak myślę, że jest w tej chwili, no tak na pstryk, no jak tak dobrze człowiek poszuka, to naprawdę znajdzie.
2: Znajdzie, zawsze coś znajdzie, byle miał był elastyczny.
1: To prawda i to nie zawsze, jeżeli chodzi o elastyczność finansową, bo to się da dopasować, ale są też tacy zapaleńcy, na przykład wypowiadający te słowa, którzy już teraz szukają zimowych ofert. Czy to jest przesada, czy to jest...
2: A nie, absolutnie nie. To jest bardzo dobry pomysł i rośnie taka grupa osób, które z dużym wyprzedzeniem kupują. Oferta zazwyczaj wchodzi na właściwie rok przed jej realizacją, bo no rok, może niecały rok, jeżeli mówimy o ofercie letniej, która na przykład, ja wiem, że mówisz o zimie, zaraz do niej się odniosę, ale jeżeli na przykład oferta letnia wchodzi już u niektórych tur operatorów w lipcu, no ale powiedzmy, że w takim szerszym zakresie jest, tak żeby coś tam porównać, jest dostępna na przełomie sierpnia, września, no sezon letni zaczyna się w zasadzie od weekendu majowego, ewentualnie końcówka kwietnia, no bo tak to definiujemy, tak funkcjonujemy, no to powiedzmy, że tam na 9-10 miesięcy wcześniej, ale jeżeli mówimy o wakacjach letnich, no to nawet na rok wcześniej ta oferta jest już dostępna i wtedy najlepiej ją kupować, bo po pierwsze mamy bardzo szeroki wybór, więc łatwiej jest nam dopasować budżet do naszych wymagań. Czyli ten stosunek ceny do jakości wtedy najlepiej tam gra. Są rzeczywiście zniżki i te zniżki nie wynikają z jakichś marketingowych sztuczek, tylko to jest wszystko kalkulacja. To tutaj odkrywając trochę kuchnię, wygląda to w ten sposób, że hotelarz w momencie, jeżeli mówimy o hotelach, które działają sezonowo tylko i one się zamykają na czas zimy, to żeby ten hotel otworzyć i uruchomić, potrzebne są pieniądze. Tych pieniędzy nie ma, no bo zimą nie pracujemy, więc zazwyczaj ci hotelarze albo muszą swoje rezerwy uruchomić, albo wziąć jakiś kredyt, więc zamiast brać tego kredytu, to wolą zachęcić tour operatorów do tego, żeby tak, żeby oni z kolei mogli zachęcić swoich klientów do wpłacania wcześniej pieniędzy. Tour operator w momencie, jak te pieniądze otrzymuje, przelewa, no często też tam te rozliczenia, powiedzmy, różnie wyglądają, to może od tego odejdźmy, bo to już jest kwestia negocjacji i one tam pewnie różne modele przyjmują, ale chodzi o to, że hotelarz ma jakby tańszy pieniądz, tańsze pozyskanie tego pieniądza, dlatego jest w stanie zaoferować zniżkę i tę zniżkę tour operator jest w stanie przełożyć na klienta, więc stąd one wynikają. To nie jest tak, że tutaj jakieś są dziwne przeceny i straty, a potem to tam dopiero będzie high life i zarabiamy. Nie, nie, nie, to jest wszystko skalkulowane i więc mamy te prawdziwe zniżki. Poza tym mamy różnego rodzaju korzyści dodatkowe. To może być ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, które jest wliczone w cenę albo za niewielką dopłatą. Ono zazwyczaj kosztuje tak średnio, jeżeli byśmy kupowali je dodatkowo, na przykład na miesiąc przed wylotem, jeżeli taką robimy rezerwację, to jest około 3% wartości wyjazdu. Natomiast ono właśnie może być już wliczone w cenę albo tam za złotówkę czy coś takiego. Czasami są gwarancje niezmienności ceny, gwarancje najniższej ceny. Więc mamy dodatkowe korzyści, które faktycznie potem no, sprawiają, że ta oferta jest korzystniejsza.
1: Warto negocjować, nawet jeżeli cena wydaje się ostateczna?
2: Nie negocjuje się. Te wycieczki, które są wycenione, to one po prostu mają taką cenę
1: i koniec.
2: I wręcz, jeżeli ktoś by chciał dokonywać jakichś zniżek, to nie jest to zgodne z zapisami umów agencyjnych. Mamy taką zasadę w turystyce zorganizowanej, że jest ta sama cena w każdym kanale sprzedaży, czy idziemy do agenta, czy idziemy do tour operatora, czy robimy przez internet, czy u stacjonarnego rezerwację, to cena jest ta sama.
1: To proszę się nie kłócić, tylko po prostu nie przyjąć, jeżeli nie
2: chcą się dopytać, jakie są oferty i kiedy z tych ofert najlepiej skorzystać.
1: Jak to? No już.
2: Już.
1: Marzena Buczkowska-German, ekspertka do spraw turystyki. Mogłybyśmy tak chyba do 22. Absolutnie. Za mało czasu założyłam. Bardzo dziękuję za ten czas. Wszystkiego dobrego i dobrych wakacji.
2: Dziękuję i wzajemnie.
1: To po przerwie będziemy zaglądać w niebo.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: To jak wysoko głowy zadarte. Wychodząc jeszcze Marzena Buczkowska-Garman mówi, ja będę na Teneryfie, tam będzie zaćmienie słońca. Tego przyznam szczerze, nie sprawdziłam, ale od czego są tacy specjaliści, którzy już teraz z Państwem. Krzysztof Kowalczyk, Centrum Nauki Kopernik. Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam wszystkich. Potwierdzam, że będzie zaćmienie słońca, ale z Polski też będzie widoczne i to dość głęboka faza będzie. Będzie nawet 85% tarczy słonecznej zakryte przez księżyc 12 sierpnia.
1: To wszyscy teraz notujemy, ja proszę bardzo, długopis włączyłam, 12 sierpnia. Dobrze, na co jeszcze zwracamy uwagę? Bo sierpień to z reguły wszyscy wiedzą, powiem to w taki bardzo, bardzo prosty sposób, kompletnie nieprofesjonalny. Spadające gwiazdy.
2: Tak, o meteory z roju Perseidów. I co ciekawe, warto ten 12 sierpnia zapamiętać również z ich powodu, bo wtedy jest maksimum aktywności roju Perseidów. Wtedy będzie ich widać najwięcej właśnie w nocy z 12 na 13 sierpnia. Tylko wtedy trzeba trochę poczekać do drugiej połowy nocy najlepiej. Wtedy, kiedy gwiazdozbiór Perseusza już będzie wyżej nad horyzontem, to będzie szansa więcej ich zobaczyć. Ale my będziemy robić wtedy obserwacje na pewno i zaćmienia. Około 22 to słońce będzie już zachodzące, głęboko zaćmione. No a potem czekamy, aż się zrobi ciemno i wyszukujemy tych meteorów, wygasimy światła wokół Kopernika jak co roku, więc będzie na tyle ciemno, na ile może być w warunkach miejskich. Da się zobaczyć w tych warunkach, ludzie, którzy przychodzą, potwierdzają, a my opowiadamy o tym, właściwie czym są te tak zwane spadające gwiazdy, prawda? Bo mówimy potocznie tak. Spadające gwiazdy, ale to nie gwiazdy spadają, gwiazdy są dużo dalej niż te drobinki, które wpadają w ziemską atmosferę, bo zazwyczaj są to po prostu drobiny pyłu kometarnego. I my nawet nie widzimy tych drobin, my widzimy tak naprawdę ślad, który powstaje, gdy one z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na sekundę przechodzą przez powietrze, przez atmosferę ziemską, powodując nagrzanie powietrza. I właśnie to nagrzane powietrze na trasie przelotu tak świeci i mamy taką smugę. I to może trwać ułamek sekundy, może trwać kilka sekund, a co jaśniejsze, to mogą nawet konkurować jasnością z planetą Wenus. I jest takie pojęcie jak bolid. No jeżeli jakiś meteor na niebie, czyli tak zwana spadająca gwiazda, mówimy, że to jest meteor, jest jaśniejszy niż Wenus, to mówimy, że jest bolidem. A ja o Wenus mówię nieprzypadkowo, bo teraz jeśli ktoś widzi taką jasną, niemigoczącą kropkę nisko nad zachodnim horyzontem, po 22, jak tylko robi się ciemno, to jest planeta Wenus, którą właśnie teraz dobrze widać. I tym ją odróżnimy od gwiazd, że nie migocze. To też jest sposób, jak odróżnić planetę od gwiazd.
1: Zastanawiam się, rozumiem, że i tak bez względu na nazewnictwo życzenie można pomyśleć, nie zaszkodzi. Ale jeżeli życzeniem jest, żeby się pojawić w Centrum Nauki Kopernik nocą i pooglądać, trzeba się zapisywać? Jak to działa?
2: Znaczy te obserwacje, które robimy co roku, jeśli chodzi o Perseidy, to one są otwarte i one są w przestrzeni wokół Centrum Nauki Kopernik w parku, prawda? Mhm. On ma taką dawną nazwę, jeszcze Parkiem Odkrywców go nazywaliśmy, ale to na bulwarach, powiedzmy, to będzie możliwość popatrzeć. I nagłośnienie będzie. W zeszłym roku to nawet można było materię z kosmosu dotknąć. Meteoryty były, można było obejrzeć. Mieliśmy stoisko meteorytowe, więc czasami jak jest większa grudka skalna, nie tylko pyłek kometarny, to może coś dotrzeć do powierzchni Ziemi. I Polacy też znajdują takie meteoryty. Są specjalne kamery, sieci kamer, które obserwują niebo i można policzyć na podstawie obrazów z kamer z różnych lokalizacji, gdzie był potencjalny spadek i czy był nawet można policzyć, bo na podstawie jasności, na podstawie prędkości, na podstawie różnych parametrów i są takie znakomite przykłady znalezisk, na przykład w gminie Drelów na Lubelszczyźnie, gdzie znaleziono wiele odłamków obiektu, który był obserwowany na niebie.
1: Jak to, czy jesteśmy w stanie laikom wytłumaczyć, czego mają szukać pod swoimi nogami? Ja wiem, że ciężko już nawet z bursztynem nad Morzem Bałtyckim, ale może...
2: Gdyby ktoś chciał znaleźć meteoryt, mówię, że łatwo jest się pomylić rzeczywiście, bo zwłaszcza na Mazowszu tutaj jest dużo takich artefaktów, gdzie kiedyś, setki lat temu wypalano różne metale w epoce żelaza i zostały takie artefakty i one wyglądają jak meteoryty, bo mają żelazo, przyciąga magnes, prawda, i ludzie mówią, że znalazłem coś, co wygląda na meteoryt, a to zazwyczaj jest to fałszywy alarm. Tak naprawdę, jeśli miałbym być szczery, to ja nawet sam, gdybym znalazł coś co jest przyciągane przez magnes, to ja wolałbym w laboratorium oddać to do badań, żeby to mi potwierdzili, czy to jest meteoryt, czy nie, niż samemu oceniać. no bo są pewne ogólne rzeczy, po których można spróbować samemu rozpoznać, czy to jest meteoryt, ale no, takie rozstrzygające badania to się robi w różnych laboratoriach, no a zdradzę, że są przypadki nowych minerałów, które odkrywają badacze meteorytów i jeden z nich został nazwany Kopernikitem na cześć Mikołaja Kopernika. Minerał Kopernikit to profesor Galuskin z Uniwersytetu Śląskiego nazwał tak odkryty przez siebie i przez swój zespół, bo to cały zespół pracuje nad poszukiwaniem nowych minerałów, a jeden z też z odkrytych nowych minerałów kosmicznych został nazwany Karwowskit na cześć zmarłego kilka lat temu profesora Karwowskiego, który był wybitnym badaczem meteorytów.
1: Będzie się kojarzyło wszystkim i tak, jak 40-latek. Oczywiście wszyscy ci, którzy mają wiedzę głębszą, astronomiczną i wiedzą, że badanie meteorytów powinno się kojarzyć z nazwiskiem Karwowski. I da się to wytłumaczyć? Często się pan z tym spotyka? To mieszanie pojęć?
2: Znaczy, to możemy usystematyzować, bo mamy różne pojęcia, prawda? Meteor, meteoryt, meteoroid. To może zacznijmy od meteoroidu. Meteoroid to jest odłamek kosmicznej materii jeszcze w przestrzeni międzyplanetarnej. Jeszcze nie wszedł w atmosferę ziemską, jeszcze nie uderzył w Ziemię, krąży sobie. No jeśli wejdzie w atmosferę ziemską, czy to jest pył kometarny, czy to jest jakaś większa grudka, no to daje zjawisko meteoru. I zjawisko meteoru jest tak naprawdę zjawiskiem w ziemskiej atmosferze, bo gdyby nie ziemska atmosfera, to my byśmy tej jasnej smugi nie widzieli. Dopiero moglibyśmy zobaczyć to, co zobaczyli astronauci, którzy niedawno okrążyli Księżyc, uderzenie o powierzchnię samo. I oni meldowali, że kilka takich błysków, które najprawdopodobniej były właśnie już uderzeniami bezpośrednio w powierzchnię Księżyca, widzieli różnych kosmicznych odłamków, no bo Księżyc nie ma warstwy ochronnej atmosfery, tak jak Ziemia, więc no tam nie ma tak zwanych spadających gwiazd, tam są spadające kamienie, można powiedzieć, od razu coś uderza w powierzchnię Księżyca i zresztą na Księżycu jest wiele tych kraterów zachowanych, na Ziemi też są ślady uderzeń, niektóre nawet bardzo duże. Nawet mówi się, że dinozaury 66 milionów lat temu wyginęły za przyczynkiem uderzenia planetoidy, która no, miała 10 kilometrów średnicy i taki głaz wtargnął w ziemską atmosferę, uderzył w dzisiejszy półwysep Yucatan i na początku lat 80. zespół Luisa Alvareza no, odkrył ślady tego krateru również na dnie morskim, no, takie pierścienie, prawda, koncentryczne. No ale wiemy, że w tym samym czasie, te 66 milionów lat temu, były też ogromne pożary i one też zrobiły swoje w innej części świata, więc no, dinozaury miały pecha, że
1: nie szło im.
2: Jedno i drugie się nałożyło.
1: Ewidentnie tak miało być po prostu. Zastanawiam się, czy ma pan ulubiony gwiazdozbiór? Tak, nie wiem, na tym letnim niebie czeka na ten wieczór, kiedy już w końcu nie będzie tak strasznie jasno, żeby to zobaczyć.
2: No ja się nawet nie zastanawiałem, który byłby ulubiony, bo jest ich wszystkich, z Polski widocznych 65, ale wszystkich w ogóle jest 88. Ale mam właśnie przed oczami mapę nieba, oczywiście znam ją prawie na pamięć, bo już się naoglądałem tych map nieba od wielu lat i na pewno, jeśli miałbym coś polecić, to na pewno warto zacząć od trójkąta letniego. To są takie trzy jasne gwiazdy, one nie są jeszcze gwiazdozbiorem, ale każda z nich jest najjaśniejsza w swoim gwiazdozbiorze. Więc jeżeli zapada zmrok, i teraz, jeśli spojrzymy na zachód, no to mówię, będzie ta Wenus jeszcze widoczna teraz na początku lata. Natomiast jeżeli spojrzymy w drugą stronę niż na zachód, tak no bliżej wschodu, ale też takiego południowego wschodu bym powiedział, no to tuż po zapadnięciu zmroku widzimy no oczywiście najpierw te jasne gwiazdy. No i te jasne, które się jako pierwsze pojawią, no to będzie Deneb, Vega, Altair, które tworzą właśnie taki wielki trójkąt letni. To jest spory kawał nieba. Deneb jest w gwiazdozbiorze Łabędzia, który nazywany jest czasem Krzyżem Północy, bo no, przypomina lecącego ptaka albo po prostu no, też kształt krzyża. Natomiast jest też Vega, która no, świeci w gwiazdozbiorze, który w Polsce nazywamy lutnią, ale tylko w naszych atlasach nieba tak się go nazywa. Nie wiemy, nikt tego nie wie. To podejrzewamy Jana Kochanowskiego, że namieszał, bo może mu do Rymu było potrzebne, bo to w jego czasach zaczęło się 500 lat temu to pojawiać. Kopernika nie podejrzewamy o to, ale kto wie, no nie zachował. Kopernik był na tyle sławnym astronomem, że gdyby on był zamieszany w nazwę lutnia, jeśli chodzi o gwiazdozbiór, w którym świeci Vega, no to pewnie już byśmy o tym wiedzieli. Więc podejrzewamy, że ktoś, kto nie był astronomem, mógł tutaj tą nazwę spopularyzować. Ale dawni Grecy nazwali ten gwiazdozbiór Lirą. No i on wygląda no, trochę jak taki no, skrzywiony prostokąt, prawda? Jakbyśmy sobie zrobili coś w rodzaju rombu, ale nie będzie to równe. No i gwiazda Vega

0: niego, albo odwrotnie, jeżeli znajdzie najpierw pas Drogi Mlecznej, no to wzdłuż pasa Drogi Mlecznej może wypatrzeć gwiazdy Trójkąta Letniego i rzeczywiście Deneb i Altair są na tym pasie, natomiast Vega jest nieco z boku, ale pamiętamy, że tak naprawdę to wszystkie gwiazdy, które widzimy na niebie, również te daleko od tego pasa, gdzie widać szczególnie dużą koncentrację tych gwiazd, no one należą do naszej galaktyki, bo my jesteśmy przecież w jej wnętrzu i dzięki temu gwiazdy, które widzimy, otaczają nas z każdej strony. Ale dlaczego jest taki pas, gdzie widać ich szczególnie dużo? To wynika z budowy naszej galaktyki, zwanej właśnie Drogą Mleczną, bo żyjemy w galaktyce spiralnej, mówią astronomowie, spiralnej z poprzeczką, ale no jest to galaktyka dyskowa, to znaczy jest spłaszczony spiralny dysk i krawędź tego dysku galaktycznego, płaszczyzna dysku naszej galaktyki, to jest ten jasny pas, który przecina nam całe nasze niebo i właśnie latem on wznosi się coraz wyżej nad horyzont. Jeszcze wiosną to trzeba poczekać, aż zacznie być widoczny w późniejszych godzinach nocnych na wschodzie, a teraz to już, jak już lato się zaczyna, to z każdą kolejną nocą już wieczorami będzie coraz wyżej nad horyzontem pas Drogi Mlecznej. Jeśli ktoś ma przynajmniej lornetkę, to warto spojrzeć właśnie w okolice gwiazdy Deneb, czy gwiazdy Altair, do gwiazdozbioru Orła, czy do gwiazdozbioru Łabędzia zajrzeć i potem spojrzeć na przykład w jakiś gwiazdozbiór, na przykład Wielka Niedźwiedzica. Mhm. I można zobaczyć, że no, gwiazda przy gwieździe jest właśnie w tym Łabędziu, czy w tym Orle, bo to jest pas Drogi Mlecznej, a już w innych gwiazdozbiorach z dala od pasa, no nie ma aż takiej koncentracji gwiazd.
1: No to ja myślę, że to jest akurat taki moment, niestety kończąc nasze spotkanie, że gdzieś tam w każdym się odzywa ten uczeń przed końcem roku szkolnego, bo ja tu sobie wynotowałam mnóstwo rzeczy i zamierzam to wszystko sprawdzać. Krzysztof Kowalczyk, Centrum Nauki Kopernik, bardzo dziękuję za entuzjazm, podejście i tę wiedzę przede wszystkim. Dzięki.
0: Dziękujemy i zapraszamy do nas.
1: Centrum Nauki Kopernik, oczywiście, że tak, 12 sierpnia, proszę pamiętać o tym, bo to wtedy będzie można widzieć więcej i wiedzieć więcej. Po 21 ruszamy dalej.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No i jak? Poczuli już Państwo wakacje? No bo ja trochę tak od tego samego mówienia o nich, o tym, co można by zaplanować. Nawet jeżeli to będzie weekend, nawet jeżeli będzie to jakiś dodatkowy dzień, trzeba tak organizować czas, żeby to lato wykorzystać, żeby naładować się witaminą D, a potem mieć siłę, żeby przetrwać jesień, bo tak ona znowu wróci. Może być piękna i złota, ale prędzej czy później zabierze nam dzień. Zresztą ten już zaczyna się skracać, ale na razie nie w zatrważającym tempie. Na razie jeszcze ciągle nie o tym, tylko o tym, jak to zrobić, żeby odpocząć. Jeszcze przed godziną 22 będę na ten temat rozmawiać ze specjalistką, ekspertką do spraw rozwoju, coachem, bo to jest tak, że wyjeżdżamy i zanim zwolnimy, zanim wyjdziemy z tych trybów pracy, permanentnego sprawdzania informacji, bycia wiecznie tu i teraz, to jakoś tak jeszcze jeden telefon, drugi telefon, coś. Jak to zrobić, żeby naprawdę odpocząć? Albo kiedy tak naprawdę odpoczywamy? O tym jeszcze przed 22, ale teraz to ja trzymam w ręku 13 już, czyli szczęśliwą edycję rankingu polskich plaż magazynu z Ravelist. Dlaczego? Dlatego, że przyznam szczerze, zaskoczyło mnie to. Co prawda szerokie plaże, ten idealny nasz piasek i mnóstwo możliwości dojścia nad morze, to mogłoby jakoś wyjaśniać, że plaża roku to Ustka. Drodzy Państwo, porozmawiajmy o tym, co tam się dzieje w świecie podróży, również nad Polski Bałtyk. Eugeniusz Triasun, travelist.pl. Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, panie redaktor, dobry wieczór państwu.
1: Czy na Ustkę też pan stawiał, albo był, albo lubi?
2: Lubię, czy stawiałem, nie zdradzę tego, mam, co prawda tutaj miałem inną faworytkę, jeżeli chodzi o plażę roku, natomiast nie ukrywam, że no, zwycięstwo Ustki cieszy. Cieszy z jednej strony z bardzo prostego powodu, ponieważ, no tak jak właśnie pani redaktor wspomniała, to już 13. edycja naszego rankingu i ważne tutaj, żeby też słuchaczom przekazać informację taką, że od 12 lat, oprócz dzisiaj tutaj tego roku, tytuł plaży roku zdobywało Świnoujście. W związku z czym no było to zaskoczenie dla nas, ale też z drugiej strony ta edycja różniła się od poprzednich tym, że wyjątkowo nie nominowaliśmy żadnej plaży w tej kategorii, tylko całkowicie zostawiliśmy możliwość dokonania tego wyboru i zgłoszenia dowolnej nadbałtyckiej plaży dla głosujących. No i w związku z tym, jak widzimy, większość zadecydowała, że rzeczywiście Ustka została za plażę roku uznana.
1: Ale Świnoujście gdzieś tam szybciutko, zaraz krokiem podąża za tym pierwszym miejscem, a trzeci jest Dźwirzyno. Próbuję sobie przypomnieć, czy ja byłam kiedykolwiek w Dźwirzynie. Ze względu na właśnie ten klimat trochę mniejszej miejscowości?
2: Myślę, że tak. To jest też swojego rodzaju z jednej strony ewenement, ale też tendencja taka, którą już od dłuższego czasu obserwujemy. Mianowicie, no rzeczywiście Dźwirzyno to jest bardzo mała miejscowość tak naprawdę w województwie zachodniopomorskim, która no, ma tą piękną plażę. To jest prawda, więc tutaj jeżeli ktoś z Państwa właśnie nie był, czy może nawet być może nie słyszał, to bardzo zachęcam. Natomiast tendencja jest taka, że od dłuższego czasu poszukujemy alternatywy pewnej dla takich dużych kurortów właśnie, jak Świnoujście, jak Kołobrzeg, tak, Ustka co prawda oczywiście rozmiarowo jest tutaj dużo mniejszym graczem, ale wciąż no, już na pewno bardziej rozpoznawalnym i częstszym wyborem Polaków, jeżeli chodzi o takie letnie właśnie wakacje. No a Dźwirzyno, mimo że w ogóle zadebiutowało w tym roku w rankingu, ponieważ wcześniej z tego co pamiętam, prawdopodobnie nawet w nominacjach gdzieś tam nie była widoczna, no ale w tym roku, mimo że właśnie pierwszy raz się pojawiła w tym rankingu, i od razu wskoczyła na podium.
1: Czy ja mam tylko takie wrażenie, czy Pomorze Zachodnie bije na łeb na szyję Pomorze?
2: To zależy, o czym rozmawiamy. Czy to o kwestii rezerwacji na przykład nad bałtyckich i noclegów wyprzedawanych przez te obiekty, czy na przykład też pod względem, no nie wiem, właśnie szerokości
1: tych plaż. Plaże, chociażby plaże.
2: No to w tym kontekście myślę, że zdecydowanie ta oferta plażowa, właśnie infrastruktura i towarzyszące jej właśnie atrakcje różne czasem, czy też wydarzenia na polskich plażach, no to faktycznie chyba na Pomorzu Zachodnim w tym zakresie dzieje się więcej i jest to w pewien sposób też troszeczkę bardziej popularny tam akurat w tym regionie sposób wypoczynku.
1: Za plażę najbardziej tętniącą życiem internauci uznani Kołobrzeg, chociaż moje pierwsze skojarzenie z plażą, która żyje, czy chce, czy nie chce, bo ze względu na bliskość i długość sięgającego w morze molo, to Sopot. Kołobrzeg rzeczywiście tak dba o imprezy. Nie mówię już o festiwalu piosenki żołnierskiej, ale o czymś więcej.
2: Kołobrzeg dba o tę ofertę. Rzeczywiście no, w ciągu sezonu wiemy też z rozmów takich bezpośrednio z władzami miasta, ponieważ tutaj też utrzymujemy taki stały kontakt, że bardzo ta oferta właśnie kulturalna, sportowa też, rekreacyjna jest rozwijana. Cały czas tutaj też Kołobrzeg no, po prostu idzie do przodu, jeżeli chodzi o to, żeby coś się działo właśnie, żeby tego ruchu było więcej, żeby turyści, każdy, tak naprawdę każda grupa od rodzin po pary, czy też po, powiedzmy grupy znajomych, mogli znaleźć coś dla siebie. I akurat w tym roku, właściwie kilka dni temu, kiedy wręczaliśmy nagrodę dla Kołobrzegu, no to właśnie kierunek, w którym miasto podąża, jeżeli chodzi o rozwój tej oferty, był przez tutaj przedstawicieli urzędu reprezentowany taki, że jest potencjał właśnie w tym, że szukają uwagi tego turysty poprzez angażowanie go no, na różne sposoby, nie tylko właśnie piękną plażą, ale właśnie wszystkim, co wokół tej plaży albo na tej plaży można robić.
1: Podzieliliście też ten ranking pod względem plaż dla rodzin, plaż dla aktywnych, plaż najbardziej tętniących życiem. To nie zawsze, a wręcz nie powinno się łączyć, bo te plaże dla rodzin mogą wcale nie być szczęściem dla tych, którzy szukają życia chociażby bardziej wieczornego. Ci, którzy uprawiają sporty, no niekoniecznie będą się zastanawiać nad tym, do której w nocy będzie impreza i tak dalej. I tak dalej. Czy patrząc pod takim kątem, to jest bardzo jasny podział, to znaczy, nie wiem, Świnoujście celuje w tych, którzy uprawiają sporty. Kołobrzeg będzie ten właśnie gdzieś szedł w stronę tych, którzy no może tu jeszcze wieczorkiem, a tu może jeszcze coś dodatkowo. Natomiast Ustka, która jest plażą roku, zwyciężyła też w kategorii najlepsza plaża dla rodzin, bo spokojniej.
2: W Ustce o tyle jest też specyficzna sytuacja, jeżeli chodzi o tą drugą wygraną w kategorii plaży dla rodzin, że miasto, tak naprawdę, jeżeli chodzi o plaże, dzieli je na dwie części, na plażę wschodnią właśnie i zachodnią. Jedna z nich jest faktycznie bardziej nastawiona na wypoczynek też aktywny, wypożyczalnie działają cały sezon, też właśnie wydarzenia są organizowane i tam jest tego ruchu troszeczkę więcej. Natomiast no, po drugiej stronie, gdzie mamy właśnie plażę taką już cichszą, ona oczywiście no, nie nazwijmy ją w żaden sposób dziką, ponieważ oczywiście nadal jakby pozostaje tutaj w obrębie miejsc, natomiast zdecydowanie ma ten klimat i charakter zupełnie odmienny od tej drugiej części i właśnie tutaj myślę, że rodziny w związku właśnie z tym takim podziałem też, o które miasto dba, pozwoliło też Ustce wybić się na to pierwsze miejsce, ponieważ tutaj, tak jak no, zresztą internauci wskazali, z jednej strony no, ta różnorodność Ustkę doprowadziła do tej wygranej w plaży roku, natomiast właśnie rodziny dodatkowo doceniły ją za to, że mogą w pewien sposób, powiedzmy, od tego większego ruchu i natężenia turystycznego w pewien sposób, powiedzmy, odseparować się, tak? I właśnie mieć troszeczkę więcej dla siebie przestrzeni, czy spokoju po prostu w drugiej części miasta.
1: Co ma takiego Świnoujście, że jest, uwaga, na drugim miejscu plaży roku, na drugim miejscu plaży dla rodzin. Na pierwszym miejscu plaże dla aktywnych, na drugim miejscu, jeżeli chodzi o Instaplaże i na drugim miejscu, jeżeli chodzi o plażę najbardziej tętniącą życiem. No, jak nic, po prostu trzeba pojechać i sprawdzić, którą wersję dla siebie chce człowiek zobaczyć. Nie byłam w Świnoujściu. Pan był?
2: Tak, no i tutaj właśnie trzeba podkreślić, to też z jednej strony może zaskakiwać, a z drugiej strony nie powinno, ponieważ no Świnoujście to jest tak naprawdę najszersza, jedna z najdłuższych plaż w Polsce. Zresztą nawet można tutaj pokusić się o stwierdzenie, że w ogóle w naszej części Europy, jeżeli chodzi oczywiście o Bałtyk, natomiast tutaj ta przestrzeń i tyle miejsca, które jest oferowane właśnie turystom, no sprawia, że no każdy właśnie, tak jak widać, coś dla siebie znajdzie, ponieważ no na pewno nie jest przypadkiem, że właściwie we wszystkich z 5 kategorii, do których Świnoujście było nominowane, zajęło to podium, w związku z czym na pewno widać, że to każdy, czy to szuka właśnie tych ładnych kadrów, czy chce uprawiać sporty wodne, czy nie wiem, w siatkówkę plażową zagrać, czy właśnie szuka tych wydarzeń i w pewien sposób też ruchu wieczorem, jakiejś aktywności też właśnie, czy chociażby może jakichś imprez też. Więc tutaj też, czy to na plaży, czy w okolicy Świnoujściu to znajdzie, więc na pewno dużym takim atutem i tą siłą Świnoujścia jest właśnie ta różnorodność, czego wiele plaż nie ma, w związku z tym, że po prostu też pewnie rozmiarowo do Świnoujścia nie są w stanie dorównać, no ale tutaj te walory przyrodnicze są po stronie miasta zdecydowanie, no i widać, że ten potencjał jest wykorzystywany.
1: Hasło najbardziej klimatyczna dzika plaża. To też było hasło kompletnie dowolne. Każdy mógł rzucać co chciał i wybieraliście te najczęściej powtarzające się, czy nie? Czy tutaj już potrzebna była jakaś sugestia?
2: Tu potrzebna była rzeczywiście sugestia, ponieważ my pierwszy raz w ciągu tak naprawdę całego naszego rankingu, czyli tych 13 lat, taką kategorię wprowadziliśmy. Wprowadziliśmy ją w odpowiedzi tak naprawdę na potrzeby zaspokojenia tak tutaj tej drugiej grupy wypoczywających, ponieważ mieliśmy już wcześniej kategorię plaż właśnie dla aktywnych, tutaj dla rodzin, ale nie mieliśmy właśnie tego segmentu, który by wskazywał na plaże, które one są powiedzmy oddalone od tego miejskiego zgiełku, są mniejsze, są cichsze i właśnie tutaj próbowaliśmy też znaleźć takie określenie, które z jednej strony no, poddawałoby ich charakter, z drugiej też sprawiało, że no, pozostają w pewien sposób dziewicze i takie niezmienione właściwie w stosunku do tego, jak infrastruktura też wokół tej plaży się rozwija, więc akurat nad tą kategorią musieliśmy troszeczkę dłużej się pochylić i rzeczywiście skonsultować się tutaj, czy to w naszym gronie redakcyjnym, czy tutaj też z ekspertami branżowymi, na które plaże, jeżeli chodzi w ogóle o taką kategorię, należy zwrócić uwagę. No i w związku z tym ta kategoria powstała, powstały właśnie też nasze typy do tego, no a jak tutaj wyniki nam wyszły, no to widzimy, że Mikoszewo w gminie Stegna została za taką właśnie najbardziej klimatyczną plażę, dziką plażę uznaną w tym roku.
1: To też można bardzo szybko sprawdzić, jeżeli państwo gdzieś tutaj w centrum Polski, bo akurat zawsze jak człowiek się zastanawia, dokąd najszybciej nad morze, dokąd najszybciej nad morze, no to okolice Stegny, no to jest ten strzał w dziesiątkę, mimo tego remontu siódemki. No niech on już się skończy, bo ile można? Znaczy, ja chcę wierzyć głęboko, że jak skończył już teraz remont, to nie zaczną tego odcinka, którym przez cały czas jeździliśmy, żeby chociaż przez chwilę to działało. Nie wiem, czy pan ma też takie wrażenie?
2: No przynajmniej na okres wakacyjny na pewno myślę, żeby się przydało, a jeszcze taką anegdotkę nawet opowiem. Przy spotkaniu ostatnio z burmistrzem Ustki właśnie, który też w trakcie konferencji nagrodę miał okazję odbierać dla Ustki, też opowiadał o sytuacji w mieście z zeszłego roku, kiedy to akurat Urząd Morski w Ustce musiał też część plaży zamknąć z uwagi na remont falochronów. W związku z tym no, też niefortunnie akurat się złożył zauważyło, że zrobili to w trakcie wakacji. Więc mniej więcej myślę, że to są historie, są bliskie sobie. Myślę, że to wtedy pewna fala krytyki skierowana tutaj w kierunku urzędników, myślę, że pozwoliła na przyszłość te plany troszeczkę inaczej już układać.
1: Pan mówi bardzo dyplomatycznie, powiem wprost. Po prostu pomyśleć. Tak, żeby można było skorzystać. No, to jest rzecz, która no, czasami, jak się okazuje, boli. No, ale wspólnymi siłami może coś z tego wyciśniemy. To po przerwie będziemy się koncentrować na odwiecznym dylemacie, bo tak naprawdę dawno, dawno temu to było, no to w góry czy nad morze? No, jedni tylko wyobrażali sobie odpoczywanie w górach, inni nie wyobrażali sobie bez tego szumu morskiego, chwili spokoju, innego powietrza, tego piasku przesypującego się przez palce, jak już się zdjęło te buty, no to w te czy w te? A państwo dokąd najchętniej się wybierają? To też zostało bardzo dobrze sprawdzone i bardzo dobrze przebadane. Nie sugeruję wcale, skoro pierwsza część była poświęcona morzu, że to właśnie tam, ale może jednak o tym za chwilę.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Czyli uporządkujmy naszą wiedzę. Jeżeli chodzi o zagranicę, to Turcja. Jeżeli chodzi o hotele, to 4-5-gwiazdkowe, bo chcemy mieć po prostu święty spokój. Jeżeli chodzi o niebo, no to lada moment będzie można już oglądać Wenus. Ona nie mruga. Tak można, jak się dowiedzieliśmy, odróżnić gwiazdy od planet. No, ile rzeczy? Jeżeli chodzi o plażę roku, no to Ustka. A jeżeli chodzi o to, dokąd Państwo się najchętniej wybierają, to travelist.pl razem z Polską Organizacją Turystyczną przebadał, i to gruntownie, do cna. No i widać, że coraz chętniej wyjeżdżamy. A dokąd?
2: A nad morze.
1: I dobrze, i bardzo dobrze. Nasze polskie morze. To z tego sporu... To nie, w tym roku jedziemy w góry. Nie, w tym roku morze. Potem dorastamy do tego, że możemy pojechać jeszcze w inne góry, bo to nie tylko Tatry. Mogą być Bieszczady, a może gdzieś Karkonosze, a może wcale nad wodę nie trzeba, nad morze, tylko na Warmię i Mazury, ale nie. Co do zasady, góry koniec... morze koniec kropka, tak?
2: Czy koniec kropka? Może nie aż tak definitywnie, bo mimo, że Bałtyk to mniej więcej, tak jak widzimy według naszego badania, za 1/3 tych kierunków, znaczy najchętniej wybieranych kierunków wyjazdów w kraju właśnie znajdziemy Bałtyk, no to w góry mimo wszystko 1/5 osób wyruszy, więc no tutaj na pewno nie skreślałbym południa Polski zdecydowanie, ponieważ też no, tak jak widać, no, nie każdy potrzebuje wody, ale też pamiętajmy, no, że w górach też przecież są jeziora chociażby, więc albo rzeki górskie, więc w których też możemy zażyć kąpieli, gdybyśmy potrzebowali się schłodzić, a mieć jednak też taką opcję, żeby wyruszyć na szlak, czy coś innego jeszcze tutaj porobić, także możliwości jest naprawdę dużo, ale no tak, wracając do punktu wyjścia, prawdą jest taką, że faktycznie 1/3 tutaj Polaków deklaruje, że wakacje będzie chciała Bałtykiem spędzić.
1: Był taki moment, kiedy nastąpiło dość solidne tąpnięcie, nawet nie jeżeli chodzi o wyjazdy, bo już odpuszczę tej pandemii, ale jeżeli chodzi o długość wyjazdów, bo nadal chcemy wyjeżdżać, ale ceny jednak powędrowały w górę i nie rezygnujemy ze standardu, tak to do tej pory wyglądało, ale skracamy liczbę dni, czy to też widać, jeżeli chodzi o podróże po Polsce?
2: Myślę, że tak, ponieważ kiedyś, jeszcze przed pandemią, myślę, że to jest też dobry punkt odniesienia, dominował często model podróżowania, no, takiego długiego wyjazdu, na pewno dłuższego niż te 4 czy nawet 5 dni. Braliśmy po prostu dłuższy urlop, żeby się zrelaksować już tak w pełni i wrócić z naładowanymi bateriami do pracy, nauki czy gdzie indziej. Natomiast rzeczywiście no, okres pandemii, czy później wszystkich zawirowań geopolitycznych, myślę, że w dużym stopniu, spowodował, że my tego wypoczynku nadal potrzebujemy i to potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek. Natomiast próbujemy sobie to już tak rozłożyć. W pewien sposób też nie wydłużamy jednego wyjazdu, tak jak właśnie pani mówi, skracamy te wyjazdy. Mniej więcej, no, najczęściej osób tutaj też według tego naszego badania, najwięcej osób będzie chciała wyjeżdżać na około 4-6 nocy, a takich wyjazdów też wiemy, że będzie chciała zorganizować kilka w trakcie sezonu, więc też no, świadczy właśnie o tym, jak zmieniają się te nawyki podróżnych.
1: To ciekawe, co o tym decyduje, czy łatwiej dostać w pracy urlop, czy po prostu łatwiej zdecydować się na kilka tańszych wyjazdów, niż od razu wyłożyć większą sumę? O motywację nie pytacie?
2: O motywację tutaj pewnie nie, znaczy na pewno nie pytamy, ponieważ tutaj to jest element, który można no, jeszcze dużo głębiej zbadać. Natomiast z tego, co widzimy w ogóle, jeżeli chodzi o zachowania użytkowników chociażby, którzy tutaj z Travelist rezerwują te wyjazdy, no to widać, że z jednej strony tak, mamy informację od konsumentów płynącą taką, że Po pierwsze, no tak, tak jak pani wspomniała, kwestia tego urlopu, tak? Czyli faktycznie w pracy łatwiej rozłożyć tych wyjazdów jakby na kilka mniejszych, krótszych i tego urlopu dostać odpowiednio w ciągu sezonu jednego więcej. A po drugie, no jednak klient aktualnie, jeżeli rezerwuje już wypoczynek, to jest zdecydowanie bardziej wrażliwy na ten wątek i element cen w ogóle, niż jeszcze w okresie popandemicznym. No wynika to z dosyć prostego powodu, ponieważ po pandemii bardzo chcieliśmy podróżować przez te lockdowny, właśnie zamknięte granice. Potrzebowaliśmy tego wypoczynku i czy to właśnie chcieliśmy ruszyć za granicę, czy to zostać w Polsce. W każdym razie obostrzenia no, nie pozwalały na taki w pełni taki pełnoprawny odpoczynek. To się zmieniło później w takim kierunku, że niezależnie od ceny właściwie, my tego wypoczynku potrzebowaliśmy i nawet za zaoszczędzone pieniądze w trakcie pandemii, bo akurat nie wyjeżdżaliśmy, trochę tych wyjazdów sobie planowaliśmy, one były już droższe, ponieważ wydawaliśmy na to więcej i już wtedy nie aż tak specjalnie patrzyliśmy na ceny. Teraz sytuacja wraca no, do powiedzmy takiej normy, ponieważ chociaż to tempo wzrostu inflacji się ustabilizowało i mniej więcej teraz około 3% wynosi rok do roku, no to mimo wszystko już nie odczuwamy jakby takiej palącej tutaj potrzeby tego wyjazdu tu i teraz, tylko już tak bardziej rozsądnie, na chłodno podchodzimy do planowania tego rodzinnego budżetu.
1: Też mam wrażenie, że dość i to zdecydowanie przybywa tych, którzy mówią, to nie są takie wakacje jak kiedyś. Wyjeżdżamy raz i tyle, tylko wyjeżdżamy częściej. Czy wiemy, o ile jest więcej tych osób?
2: To znaczy, jest trudno mi, na to pytanie tutaj odpowiedzi chyba nie mamy takiej bezpośredniej. Widać natomiast, zwróciłbym uwagę na taki też ciekawy trend, jeżeli w ogóle chodzi o rezerwowanie wyjazdów akurat krajowych, że obecnie rzeczywiście obserwujemy, nawet chociażby w naszych danych jako Travelist, że rezerwacji nadmorskich jest więcej i tutaj z tego, co mówiliśmy o badaniu Polskiej Organizacji Turystycznej, ta 1/3 osób deklarujących, że chce wypoczywać nad morzem, to jest ta jedna liczba, a aktualnie widzimy, że też blisko połowa rezerwacji już tutaj założonych, wykupionych tego Bałtyku dotyczy. Ciekawostka polega na tym, że w ciągu tego okresu wakacyjnego najszybciej wyprzedają się właśnie noclegi nad morzem, ponieważ jako konsumenci, właśnie jako podróżni wiemy, że też pokoi nad morzem być może właśnie w związku z tym, że ten ruch jest zwiększony, będzie szybciej ubywać, w związku z czym też z dużo większym wyprzedzeniem taki wypoczynek nad Bałtykiem rezerwujemy. Góry natomiast, po pierwsze z racji tego, że to jest, jak widać, wybór mniejszej części osób, pozostają tutaj na wakacje taką opcją drugiego wyboru. W związku z czym też tam te rezerwacje pojawiają się troszeczkę później, często wręcz na ostatnią chwilę, dlatego, że też myślę, że tutaj zmienność pogodowa, którą w Polsce obserwowaliśmy i obserwujemy, czy to w jedną stronę, jeżeli chodzi o ekstremalne upały, czy to też wręcz w drugą, jeżeli chodzi o chociażby ubiegłoroczny sezon, kiedy przez większość czasu tak naprawdę w wakacje albo było deszczowo, albo pochmurnie. I góry są kierunkiem, które akurat pozwalają nam w jakiś sposób się od pogody uniezależnić, ponieważ jak rozpada się nad morzem, no to możliwości tego wypoczynku mamy mniej, a w górach możemy wziąć parasol, płaszcz przeciwdeszczowy i jednak na ten szlak się udać, więc też taka myślę, że bardzo ciekawa też i przydatna informacja dla słuchaczy, bo jeżeli ktoś faktycznie planuje ten wypoczynek nad morzem teraz, to powinien zwrócić uwagę na to, no i też mieć z tyłu głowy, że tych pokoi będzie ubywać coraz szybciej, no a góry jeszcze mogą się pochwalić większą dostępnością takich noclegów.
1: A czy my kochamy miasta, bo takie city breaki to jest coś, co jest bardzo popularne, jeżeli chodzi o szybki lot, najlepiej tani, gdzieś tam poza granicami. Czy my albo ściągamy ludzi do Polski, którzy przyjeżdżają właśnie na takie weekendy, czy też sami poznajemy w ten sposób Polskę? Czy jednak wypoczynek to zawsze musi być albo jakaś plaża, albo jakaś góra?
2: Niekoniecznie. No, jeżeli chodzi o miasta akurat, no to mimo, że w trakcie sezonu wakacyjnego one nie są jakoś mocno reprezentowane, też patrząc chociażby na wyniki tych badań, bo co dziesiąta osoba powiedziała, że jako ulubiony kierunek na wyjazd krajowy w trakcie wakacji wskazała właśnie kierunek miejski, no to jest to pewien sposób oczywiście nadal odkrywanie tej Polski z jednej strony przez Polaków, z drugiej strony też przez gości za granicę, no to akurat badaliśmy opinie polskich respondentów, więc widzimy, że to jest ważna grupa, to jest ważny kierunek, ale ewidentnie niekoniecznie na okres wakacyjny, ponieważ no jak już są upały, to chcemy albo właśnie bliżej wody, albo w góry i też być może właśnie bliżej wody, albo nad jeziora, o których też proszę nie zapominać, ponieważ no tutaj tak. Warmia i Mazury też no wiadomo odgrywają znaczącą rolę, a miasta jednak są w dużym stopniu domeną albo jesieni i wyjazdów właśnie w okresie wrzesień, październik, listopad, czasem też jarmarki świąteczne, albo później też na wiosnę, kiedy zaczyna się robić cieplej, więc też możemy tego czasu na zwiedzanie miast i atrakcji miejskich poświęcić więcej.
1: A pan, będąc ekspertem portalu rezerwacyjnego, ma problem z wybraniem miejsca na wakacje?
2: Mam, to prawda. Polegający na tym, że tych miejsc w Polsce pięknych i wartych odwiedzenia jest po prostu bardzo dużo i czasem no osobiście nie wiem, gdzie tym razem akurat chciałbym. Trudno też mi wskazać, czy jestem zwolennikiem morza czy gór, ponieważ myślę, że oba kierunki lubię tak samo. Akurat mogę też Państwu tak zdradzić, myślę, że też tutaj z takiego pola prywatnego, że chociażby w lipcu rozważałem na razie, jeszcze nie mam planów, ale wybrać się w Bieszczady nad Jezioro Solińskie. Więc to jest połączenie, znowu, o którym mówiłem, czyli właśnie gór i akwenu chociażby, tak? Więc w ten sposób też można podróżować.
1: Tylko trzeba uważać, żeby ja akurat z namiotem tam bywałam, nie rozstawić się gdzieś w pobliżu Wesołego Miasteczka, bo to się człowiek nie wyśpi. Ale jeżeli chodzi w jakimś budynku, to już nie jest problem. Bieszczady, och, to moja miłość. A propos tego, czy góry, czy morze, chociaż bez morza sobie absolutnie nie wyobrażam odpoczywania i przynajmniej raz w roku musi być i to nasze, bo inaczej pachnie, bo ta plaża inaczej wygląda i tak dalej, i tak dalej. Po inspirację proszę zerkać na Travelist. To ja w takim razie życzę tego urlopu, żeby się ziścił. I żeby dał trochę oddechu. Eugeniusz, Triasun, travelist.pl, ekspert tegoż portalu rezerwacyjnego. Za moment to pewnie dla pana też będzie no, taka rzecz, którą gdzieś musimy wszyscy przećwiczyć, żeby ten urlop nie był w trybie czuwania, czego wszystkim nam życzę.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Za każdym razem, jak gdzieś w perspektywie mam rozmowę na temat tego, ile czasu spędzamy z telefonem w ręku, albo jak bardzo poświęcamy się temu, co jest w tym pudełeczku, tym treściom, to od razu czuję takie lekkie wyrzuty sumienia, chociaż za każdym razem potem dochodzi głos, przecież jesteś w pracy, możesz trzymać ten telefon. Tyle, że o ile jesteśmy w pracy i używamy telefonów, a nie telefony nas wykorzystują, no to wtedy wszystko jest okej. Okay. To jak to zrobić, sprawić, żeby wyjeżdżając na urlop nie być w stanie czuwania, czy my w ogóle potrafimy to robić, czy nie. To ja zrzucę teraz całą tę odpowiedzialność, czyli odpowiedź na pytanie, na Sylwię Kościuszko, coacha i ekspertkę do spraw rozwoju. I teraz zasadnicze pytanie brzmi, czy HRK Consulting, czy jednakowoż HRK?
2: HR Consulting.
1: Po prostu, jak cudownie. Bardzo mnie to cieszy.
2: HR Consulting w firmie HRK.
1: Dobrze, i wszystko jest jasne. Bardzo dziękuję, dobry wieczór. To jak to jest z nami? Zresztą, ja panią zapytam. Telefon, służbowy telefon na urlopie, gdzieś pod ręką jest na wszelki wypadek?
2: Ja mam połączony telefon służbowy z prywatnym, więc nie mam
1: dramat.
2: Wyjścia, mam ten telefon w ręku.
1: czyli jednak jakoś tak to jest. Jak to wyszło w waszym badaniu? Nie najlepiej?
2: My się uczymy odpoczywać na 100% i ten mój wniosek oparty jest na porównaniu tego, co wyszło w badaniu, które podobne przeprowadziliśmy rok temu, i na wynikach, które są tegoroczne. I w zeszłym roku ten kontakt z pracodawcą planowało 35% badanych, a w tym roku już tylko 24%. Więc jest poprawa.
1: No, ale od czego to może zależeć? Od nas samych, od młotkowania nas gdzieś kiedyś modną filozofią work-life balance, czyli balans między życiem a pracą, to było przez chwilę modne i mam wrażenie, że nie wyszło. Dopiero to następne pokolenie, które przychodzi, i zastanawiam się, czy to w jakikolwiek sposób widać w badaniu, że to oni sprawiają, że te statystyki się zmieniają, a my, nieco starsi, jednak gdzieś tam wszystko wolimy kontrolować.
2: No, w naszym badaniu dość duży procent stanowiły osoby w wieku 35-44 lata, więc może to jeszcze nie ci, którzy tak bardzo rygorystycznie przestrzegają granic między życiem zawodowym a prywatnym. Natomiast, tak jak powiedziałam, myślę, że się tego uczymy. Coraz tak jak uczyliśmy się rozmawiać o podwyżkach, jeszcze do niedawna to był bardzo taki trudny i wstydliwy temat, tak teraz już przychodzi nam łatwiej rozmawiać o podwyżkach. Więc myślę, że też łatwiej jest nam zadbać o to wspólnie z pracodawcą, żeby ten urlop był urlopem na 100%.
1: Bardzo bym chciała, zresztą to jest badanie, to jest raport, który robiony był z portalem wakacje.pl, a ja od rozmowy z przedstawicielką tegoż zaczynałam. Tu wszystko się łączy i wszystko jedno z drugiego wypływa. Mam nadzieję, że nie straciłyśmy połączenia i będziemy mogły odpowiedzieć na pytanie, o czym to, o kim albo o czym więcej mówi to badanie? Czy o tych, którzy nie potrafią zostawić pracy, żeby wyjechać na wakacje? Czy o firmie, która nie potrafi wepchnąć tego pracownika na wakacje, mówiąc mu, teraz ty odpoczywasz?
2: To bym powiedziała tak, że mamy tutaj trzy strony zaangażowane. Pracodawcę, czyli całą tak organizację, która może w mniejszym lub większym stopniu promować kulturę, w której urlop jest świętą rzeczą dla pracownika. Mamy menadżera, który już bezpośrednio dogaduje się, umawia się z pracownikiem, jak kontakt z nim będzie wyglądał, jeśli w ogóle ten kontakt będzie. No i samego pracownika, który też powinien zadbać o to, żeby to były ustalone jasne reguły.
1: To my musimy wymusić na organizacji?
2: Nie wiem, czy wymusić, tak? No bo to może jest za mocno, ale na pewno o to zadbać. Tak, bo wymusić pewnie jest trudno, ale możemy o tym rozmawiać, możemy ustalać jakieś granice, jeżeli rzeczywiście, bo bywają takie firmy, takie obszary działalności i takie sytuacje, które mogą wymagać kontaktu pracodawcy z pracownikiem, ale w większości przypadków to nie ma takiej potrzeby. Natomiast może to być pracownika wewnętrzny przymus czy wewnętrzna potrzeba, żeby wszystko mieć pod kontrolą, żeby nie dać się zaskoczyć tematem bezpośrednio po powrocie. Więc o tym trzeba rozmawiać i tak jak we wszystkim szukać kompromisu.
1: Te zaległości po powrocie to chyba jest takie nasze przekleństwo, bo to, że tylko to, że jedziemy na urlop, oczywiście nie znaczy, że ta praca znika, ale czy delegowanie obowiązków, czy wyznaczanie kogoś, kto zajmie moje miejsce w tym czasie, to jest kwestia tego, w którym miejscu struktury jesteśmy, czy to również tylko od nas zależy?
2: Wszystko jest uwarunkowane oczywiście specyfiką branży i działalności, w jakiej jesteśmy zawodowo aktywni. Natomiast można to rozwiązywać w różny sposób. Można klientów, ja tak często robię, oczywiście mam osoby w zespole, które proszą o jakieś zastępstwa, ale też uprzedzam swoich klientów, że w tym i w tym czasie będę na urlopie. I jeśli możemy pewne rzeczy ustalić przed albo tuż po, to postarajmy się to zrobić. I w wielu przypadkach to się udaje. A tam, gdzie firma nie może przestać współpracować z nami w pewnych obszarach czas mojego urlopu, no to rzeczywiście jest bardzo jasno określone, kto mnie będzie zastępował. I myślę, że w wielu innych organizacjach można podobnie zrobić. Wyznaczyć osoby, które będą zastępowały pracownika na urlopie w różnych jego zadaniach, albo może uda się porozumieć z, nie wiem, czy z klientami, czy nawet z wewnętrznymi klientami, czyli współpracownikami, jakie aktywności na czas urlopu można zawiesić.
1: Zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą, czy mimo wszystko, jeżeli się nie odłączymy, no bo wiadomo, że gdzieś tam zerkniemy, no wiadomo, że też potrzebujemy czasu, żeby się odłączyć, ale potem się okazuje, że jak my się odłączyliśmy, to właśnie jutro wracamy do pracy i dopiero zaczyna się stres związany z powrotem, żeby wdrożyć się szybko, to też po to jest odpowiednia długość urlopu, o czym naprawdę radzę nie pomyśleć i dobrze się zastanowić, ale czy my w ogóle mówimy o urlopie, jeżeli jesteśmy na tym takim trybie czuwania?
2: Są takie osoby, które to mają przećwiczone latami, tak? I gdzieś ten urlop potrafią, tutaj w cudzysłów to biorę, potrafią łączyć z aktywnością zawodową. Ten cudzysłów jest dlatego, że to jest zawsze jednak pewnym kosztem. Jeżeli mamy w pełni naładować akumulatory, jeżeli mamy się zrelaksować, no to jednak od tej pracy warto się na czas urlopu odciąć. Ale no, rzeczywiście są takie osoby, które z takich czy innych powodów tego nie potrafią, nie mogą, nie potrzebują. No więc wtedy ten kontakt jest i pracownik mówi, że tak, świetny był urlop, byłem tu czy tam, robiłem to czy tamto, a to, że wieczorami poświęcałem 2 godziny na to, żeby przejrzeć pocztę mailową i udzielić odpowiedzi różnym klientom wewnętrznym, zewnętrznym, współpracownikom, to nie ma znaczenia. Ważne, że byłem daleko od pracy i większość tego czasu spędzałam na aktywnościach pozazawodowych.
1: No ale mimo wszystko to jednak brzmi jak praca zdalna.
2: Tak jak powiedziałam, uczymy się tego. Trochę tak i tak jak mówię, uczymy się tego i ja jednak staram się widzieć mimo wszystko szklankę do połowy pełną i to, że ten kontakt z pracodawcą w tych naszych badaniach tegorocznych planuje jednak mniejszy procent pracowników, to jest światełko w tunelu i ja mam nadzieję, że w przyszłym roku ten wynik będzie jeszcze lepszy.
1: A ta niemal połowa, która przygotowuje się do powrotu do pracy przed zakończeniem wakacji, czyli de facto pracuje na koniec urlopu, tu się zmienia ta liczba, ta wartość, czy nie?
2: No tutaj może tak, żeśmy wnikliwie akurat nie badali tego aspektu, kiedy ten urlop się kończy. Natomiast wiele osób ma od razu zaplanowane, powiedzmy, powrót nie w niedzielę wieczorem, po to, żeby w poniedziałek rano pojawić się w pracy, tylko albo w piątek wieczorem, albo w sobotę, żeby to przejście między urlopem a pracą było no, łagodniejsze. I to już jest kwestia indywidualnych, myślę, wyborów i decyzji. Jednak my mamy różne mechanizmy adaptacyjne i jednak my wiemy najlepiej, co nam służy.
1: I ważne jest w tym wszystkim, bez względu na to, ile telefonów dookoła i jak się czujemy, żeby po prostu nie zagłuszać tego głosu, który siedzi w środku w nas, bo on powie, co mamy zrobić. Zresztą taki bufor to chyba jest dobra rzecz między tym trybem urlopowym, jak już nam się uda w niego wpaść, kompletnie innym rytmem dnia, innym rytmem wieczorów, żeby tak łagodniej, czyli powrót wcześniej. Nie wiem, czy są na to badania, czy to tylko na mój chłopski rozum, ale wydaje się, że to w tę stronę powinno zmierzać. Pani praktykuje ten bufor czasowy?
2: Przepraszam, bo nie dosłyszałam, jeśli mogę powtórzyć, poprosić o powtórzenie
1: Jasne.
2: Pytania.
1: Bufor taki czasowy, który robimy między tym, jak wygląda nasze życie na urlopie, a między tym, jak wracamy do pracy, żeby to były ze dwa dni takie spokojne, a nie zdążyłam jeszcze zrobić prania, nie zdążyłam jeszcze wszystkiego posprzątać, bo takie rzeczy też są do zrobienia, a jutro już trzeba spotkanie
2: za domem. Ja na przykład tak wolę, tak? I znam wiele osób, które rzeczywiście tak wolą też, no, czasami z czystej próżności, tak? Że kobiety, które na urlopie dużo pływały, nie dbały o fryzurę, bo właśnie chodzi o to, żeby było spontanicznie i na luzie, no w pracy chcą się pokazać nie tylko ze świeżą opelenizną, ale też w dobrej fryzurze, no więc też przyjadą z urlopu w piątek, żeby w sobotę pójść do fryzjera, a w poniedziałek się no, w pełnej tutaj krasie pokazać. Więc ten bufor może służyć różnym rzeczom, tak? I ja myślę, że to nie jest złe, żeby nie wracać w niedzielę wieczorem, kiedy w poniedziałek rano mamy iść do pracy, bo ten bufor na takie czy inne aktywności może nam się przydać.
1: I proszę o niego zadbać. Czy to będzie fryzjer, czy to będzie pranie, czy to będzie cokolwiek innego. Tego sobie i państwu życzę. Sylwia Kościuszko.
2: Jak najbardziej wypoczywajmy na 100% w ten czy inny sposób.
1: Och tak, ja myślę, że dojdziemy do tego momentu i będziemy bardzo sobie go cenić. Herka Consulting, bardzo dziękuję za ten czas. Dobrego
2: dziękuję
1: i spokojnego
2: również.
1: Wieczoru.
2: Dziękuję, dobranoc.
1: Wszystkim państwu również życzę dobrego i spokojnego tego wieczoru i następnego. I jeszcze całych wakacji, takich naprawdę wypoczętych, tak żeby państwo zdążyli się stęsknić za audycją Człowiek z Bliska. Wszystkie te tematy, które dla państwa ważne, na pewno powrócą w wrześniu, jeżeli oczywiście audycja powróci, bo no, czwartki są nasze, taka jest prawda. A po 23, no któż jak nie on, Paweł Krzemiński będzie rozpalał nocne światła. Tym razem to ostatni, w 13, czyli szczęśliwym sezonie programu cykl Księga Psalmów. Psalm 73, profesor Piotr Kosiak. Mówiłam już dobrych wakacji? To tak na wszelki wypadek jeszcze raz powiem. Proszę dać sobie czas na odpoczynek.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Trzy minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Światów. Spotykamy się po raz 2080. I jest to ostatnie wydanie Nocnych Światów przed wakacyjną przerwą na koniec 13 sezonu Nocnych Świateł. Można powiedzieć, 13 lat minęło, jak z bicza strzelił. No i ten 13 sezon także. No przecież na początku września dopiero co niedawno zaczynaliśmy, a tutaj już 160 kolejnych wydań nam przeleciało. Po drodze świętowaliśmy jubileusz 2000 wydań Nocnych Świateł. To było w lutym, na początku 2 lutego, pamiętam, święta Matki Bożej Gromnicznej, czyli w święto Ofiarowania Pańskiego. No i tutaj, co prawda, dzisiaj nie ma żadnego święta. Dzisiaj jest czwartek kolejnego tygodnia okresu zwykłego. No, ale to zawsze taki trochę niezwykły dzień, kiedy coś się kończy, z nadzieją, że się coś zacznie. Przypomnę Państwu, że od poniedziałku do czwartku spotykamy się na częstotliwościach lokalnych Radia Plus, no ale to dopiero od września. Ten tydzień, jak już przed momentem powiedziałem, jest ostatni, więc zamyka i tydzień, i cały miesiąc, i cały rok Nocnych Świateł. Właściwie cały sezon, no bo Nocne Światła, przypomnę, od początku września do końca czerwca. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl, a dzisiaj przez ostatnie 2 godziny najbliższe będzie czynne forum wymiany myśli dla świetlików, tam gdzie zwykle od 13 lat Państwo piszecie, czyli pod pierwszym postem od góry. Zapraszam do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami, refleksjami, do zadawania pytań, do też swoich przemyśleń, które dzisiaj, myślę, mogą też Państwu otworzyć przestrzeń do tego, żeby się z nami podzielić. Z nami zaraz przedstawię gościa, chociaż myślę, że to jest oczywiste, kto nam dzisiaj będzie towarzyszył. Mówię o tych przemyśleniach, które możecie Państwo dodać do dyskusji w studiu, bo dzisiaj rozważamy kolejną część Księgi Psalmów. Państwa refleksje mile widziane, bo w ten sposób współtworzycie Państwo program, ale przede wszystkim współtworzy go Państwa i mój gość, który jest od wielu lat już twórcą wspólnie z moją skromną osobą tego cyklu Księga Psalmów. Dzisiaj rozważać będziemy Psalm 73. A ponieważ to ostatnie przedwakacyjną przerwą wydanie, jak wspomniałem, 2080 Nocnych Świateł, kończące 13 sezon programu, no to chcieliśmy tak po Bożemu zakończyć ten czas. W związku z tym dzisiaj Państwa i moim gościem będzie profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, wykładowca na Uniwersytecie Civitas, dyrektor Instytutu Witosa. Wspólnie rozważać będziemy Psalm 73. Witam, Piotrze, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, szczęść Boże, witam Cię, Pawle, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, w sposób szczególny tych najbardziej wytrwałych, zwanych świetnikami. Jest mi naprawdę bardzo dobrze i dziękuję Panu Bogu za to, że możemy też zakończyć ten sezon, ten rok, dla mnie także rok akademicki, z psalmem, także bardzo Ci dziękuję, Pawle, że się tak to udało sprawić, że właśnie i w tym małym jubileuszu, za co Ci bardzo serdecznie chcę też podziękować, bo to piękne, wspaniałe Twoje dzieło, dzięki Panu Bogu się pięknie rozwija i tematy, które są i duchowe, i historyczne, i społeczne, i dotykające wielu dziedzin życia, psychologii, pedagogiki, wychowania. Naprawdę kawał dobrej roboty, także Pawle, przyjmij też ode mnie te gratulacje.
1: Daj Boże, serdecznie Ci dziękuję, Piotrze, za dobre słowo. Duży masz w tym udział, w tym wszystkim, tak więc no, oczywiście przyjmuję z radością te słowa, bo mam takie poczucie, że w Twoich ustach brzmią one szczerze i głęboko, bo no, czuję, że jakoś ta przestrzeń Nocnych Świateł jest ważna dla wielu osób i mam tego dowody i konkretne świadectwa, które mówią, że ten program albo coś konkretnego zmienił w życiu, tak punktowo, albo rozpoczął jakiś proces pewnej przemiany ku dobremu. czy to duchowej, czy to relacyjnej, jakiejkolwiek. Tutaj już nie będę wyszczególniał, ale są osoby, które w szczególny sposób jakoś odczuły działanie tutaj. Mam nadzieję ducha, który przez ten program im się udzieli. Także Piotrze, wielkie serdeczne dzięki. Dziękuję też wszystkim Państwu, którzy różnymi drogami mi tutaj słaliście dobre słowa. Jestem niezwykle wdzięczny za to. No ale przechodzimy do psalmu, no bo to jest centralna część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Powiem tylko pewnym żartem na początku. Ten psalm zaczyna się słowem takim dosyć zagadkowym. Pierwszy wers brzmi tak. Psalm Asafowy. Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca. I oczywiście najważniejsze jest ta druga, właściwie trzecia część zdania, czyli dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca, ale są też tutaj te dwa słowa, które stanowią jedno wyrazowe zdanie. Psalm i w środku asafowy. I miałem kiedyś taką sytuację, że ktoś zapytał mnie, słuchaj, a co to jest psalm asfaltowy? No ktoś niewyraźnie przeczytał i no niestety nie umiałem odpowiedzieć, co to jest psalm asfaltowy. Nie, ale Piotrze, zapytam ciebie, co to znaczy psalm asafowy?
2: No to, szanowni państwo, zaczynamy. Psalm nie asfaltowy, tylko asafowy. Po hebrajsku to brzmi zdecydowanie lepiej, bo mizmor le asaf, czyli właśnie psalm Asafa, czyli asafowy. Tak moglibyśmy to przetłumaczyć i tak też Biblia Tysiąclecia, wydanie piąte, tłumaczy. No Asaf był jednym z głównych lewitów ustanowionych przez Dawida do prowadzenia śpiewu przed Arką Przymierza. I myślę, że warto byłoby po prostu sięgnąć do pierwszej księgi Kronik, więc jeśli mógłbym cię, Pawle, poprosić o pierwszą księgę Kronik, 15 rozdział 16-19 i później będzie jeszcze drugi fragment, to Państwo po prostu usłyszą Słowo Boże, które nam Asafa przedstawi.
1: A brzmi to tak. I ustanowili lewici Hemana, syna Joela, z braci jego Asafa, syna Berekiasza, z synów zaś Merariego, ich braci Etana, syna Kuszajasza, a z nimi braci ich drugiego stopnia Zachariasza, Uziela, Szemiramota, Jechiela, Uniego, Eliaba, Benajasza, Masesjasza, Matityasza, Elifela, Miknajasza, Obed Edoma, Jejela, Odźwiernych, śpiewacy. Heman, Asaf i Etan grali donośni na cymbałach z brązu. Zachariasz, Uziel, Szemiramot, Jechiel, Unni, Eliab, Masesjasz i Benesjasz na cytrach w wysokim tonie. Matityasz, Elifel, Miknajasz, Obed Edom, Jejel i Azazjasz na harfach, by dominowali w oktawie. No i tutaj dwukrotnie wymienione było imię Asafa, więc można tutaj już odnieść to do konkretnej osoby i konkretnej sytuacji, skoro wiemy, że nie dość, że odnosi się do osoby, do konkretnego imienia, do konkretnej tożsamości, dość jeszcze dodać, że tenże Asaf był muzykiem, a więc można tutaj nadmienić, że był twórcą zapewne melodii do tego psalmu, bo psalmy zazwyczaj się śpiewało. Natomiast kto wie, czy nie jest również autorem tekstu.
2: To prawda, bo to jest, szanowni państwo, i w ogóle też piękne, że proszę zauważyć, jak ten krótki fragment z Księgi Kronik przedstawia nie tylko ród tych śpiewaków, ale także no, mamy takie, byśmy powiedzieli, fachowe muzyczne przedstawienie tego wirtuoza, bo wiemy, że gra także na cymbałach z brązu. Są jeszcze dwa fragmenty, które dopełnią historię Asafa. To jest też Księga Kronik, kolejny rozdział 16. Jakbym mógł cię, Pawle, poprosić o werset 4-7.
1: Proszę bardzo. Ustanowił przed Arką Pańską niektórych lewitów z obsługi, aby sławili, dzięki czynili i wychwalali Pana, Boga Izraelowego. Asafa przełożonym, Zachariasza jego zastępcą, potem Uziela, Szemiramota, Jechiela, Matityasza, Eliaba, Benajasza, Obed-Edoma i Jejela na instrumentach, harfach i cytrach. Asafa zaś, by grał na cymbałach. Benajasza i Jehaziela, by stale trąbili przed Arką Przymierza Bożego. Owego dnia postanowił Dawid po raz pierwszy, aby tak wielbiono Pana za pośrednictwem Asafa i jego braci. Tutaj następuje tekst pieśni bardzo długiej, mającej kilkadziesiąt wersów. Tak na oko liczę od 8 do 36, no więc ma tych wersów 29.
2: Tak. I to jest, szanowni państwo, jeszcze ciekawszy fragment z Księgi Kronik, no bo pokazuje, że Dawid ma pewien zamysł tego, żeby Arka Przymierza była także zaopiekowana liturgicznie, organizując chór. I teraz miałem okazję dosłownie na parę godzin dzisiaj przed Państwem spotkaniem skonsultować się z przyjaciółmi benedyktynami z Tyńca, a w szczególności dzisiaj z przełożonym Tyńca, bratem Karolem, ojcem Karolem, który właśnie kończy świeżo doktorat w Rzymie na kolegium greckim właśnie z chorału gregoriańskiego, ale także tych wschodnich wspaniałych pieśni. No i kiedy się studiuje muzykę tych dawnych czasów, no to właśnie te fragmenty, które przed chwilą, Pawle, przeczytałeś i Państwo usłyszeliśmy je wspólnie, no pokazują pewną już tradycję starotestamentalną zorganizowanej formy wielbienia Boga, która ma swoich przełożonych, ma strukturę, ma podziały na instrumenty, ma także kwestię związaną z konkretnymi zadaniami, ale ma także, szanowni państwo, i to będzie trzeci fragment, który dopełni tej opowieści o Asafie, także w bardzo ważną rolę w rozwoju duchowym i modlitewnym, dlatego że śpiew szeroko pojętej liturgii katolickiej jest nie tylko kwestią muzyki, ale jest przede wszystkim modlitwą. I o tym będzie mówił fragment, Pawle, też znowu Księga Kronik, oczywiście pierwsza Księga Kronik, 25 rozdział, werset 1-2.
1: Momencik, jeszcze raz przypomnij mi rozdział, proszę.
2: 25 rozdział, Pawle, 25, 1-2.
1: Tak, Dawid wraz z dowódcami wojska przydzielił na służbę Bożą tych spośród synów Asafa, Hemana i Jedutuna, którzy prorokowali dźwiękiem harf, cytr i cymbałów, a liczba pracowników tej służby była. Z synów Asafa, Zakur, Józef, Netaniasz i Asreela, synowie Asafa, zależnie od Asafa, który prorokował pod kierunkiem króla.
2: No właśnie.
1: Piotrze, zniknąłeś tam niestety po słowie, no właśnie, głos niestety udał się w regiony okołoziemskie. Piotrze,
2: Piotrze,
1: tak, teraz cię słyszę, ale
2: jestem.
1: Po tym jak zacząłeś, no właśnie, to twój głos udał się na emigrację wewnętrzną.
2: O, to już staram się wrócić. Mam nadzieję, że Państwo mnie słyszą, więc wrócę do tego, no właśnie. Chodzi o to, szanowni Państwo, że tu mamy wspaniały fragment pokazujący, że śpiew w tym chórze Dawida, w opiece Arce Przymierza, czyli tego świętego świętych, tego jedynego ziemskiego śladu Boga, który został, takiej realnej obecności. Myśmy powiedzieli, że Arka Przymierza była pewnego rodzaju tabernakulum w tym nowoczesnym naszym myśleniu w Starym Testamencie. Tak, to nie była tylko kwestia pamiątki, tylko żywej obecności Boga. No i szanowni państwo, co jest istotne, tam nie chodziło tylko o wykonywanie śpiewu, o wykonywanie melodii, ale przede wszystkim o modlitwę i ta modlitwa jest charyzmatyczna. Ta modlitwa ma w sobie element prorokowania. Ona dotyka życia, ona odwołuje się do rzeczywistości. Przez nią mówi Bóg, przez nią przemawia Bóg, bo prorok to są usta Boga i muzyka staje się ustami Boga. I ten oto chór, jakbyśmy mogli powiedzieć, czy zespół muzyczny, schola, jest poddana Asafowi, on jest przewodniczącym tego zespołu i staje się on, nie tylko to jest kwestia związana właśnie z tym, co przed chwilą sobie powiedzieliśmy, bo jeszcze bibliści, i ty to, Pawle, wywołałeś, wskazują, że w ogóle określenie Asafowe, Asaf, może oznaczać nie tylko historyczną postać, o której teraz sobie powiedzieliśmy, bo sięgnęliśmy do Księgi Kronik i Państwo wraz z nami dowiedzieli się, kim Asaf był. Ale jest również bardzo stara tradycja literacka, która jest naprawdę stara porównywalnie do postaci historycznej redakcji Księgi Kronik, która mówi o pewnej tradycji szkoły asafickiej, która przez pokolenia tworzyła i wykonywała psalmy związane ze świątynią jerozolimską. I właśnie najprawdopodobniej Psalm 73 osiągnął swoją obecną formę w takiej właśnie określeniu monarchii lub wykonywaniu, czy po wygnaniu babilońskim, kiedy pytanie o sprawiedliwość Bożą no nabrało bardzo szczególnego znaczenia, no bo jeśli jesteśmy po wygnaniu babilońskim, no to wiemy doskonale, jak trudna też była ta niewola. Ona może nie była tak spektakularna jak niewola egipska, ale ona miała w sobie ten ciężar, Pawle, o wiele taki może na pierwszy rzut oka niezauważalny, bo niektórzy cieszyli się dosyć sporą wolnością w tej niewoli, paradoksalnie. Nawet mamy ludzi piastujących bardzo wysokie stanowiska. I to powodowało, że części Izraela dobrze się żyło w tej niewoli. Więc po co było wracać? Po co było kultywować...
1: Nie mówiąc o Esterze, która była żoną królewską, prawda?
2: Prawda? No, oczywiście. Prawda? Więc po co pamiętać o jakichś starych praojcach, o jakichś przykazaniach, o jakimś szabacie, skoro niektórych z naszych ziomków żyje się dobrze? Ja myślę, że ta niewola babilońska jest piękną metaforą współczesnych czasów. Czasów dobrobytu i też takiego powolnego odejścia od kościoła. No bo po co? Niczego się nie dzieje. Jak trwoga, to do Pana Boga, my to wiemy doskonale. I właśnie ta tradycja asafowa ma być takiego rodzaju specyficznym wykonaniem muzycznym, który był pewnego rodzaju, Pawle, tęsknotą za świątynią, który miał wzbudzić w Izraelu, który jest na wygnaniu, tęsknotę. My wiemy, że muzyka umie to zrobić doskonale, że muzyka często jest w stanie powiedzieć więcej niż słowa i dlatego jest tak wspaniała i jest tak pasjonująca. Więc to jest te drugie wyjaśnienie pokazujące, że asafowy to znaczy także w pewnym stylu wykonany z tęsknotą za kultem świątynnym.
1: Piotrze, to zrobimy przerwę, bo właściwie Asafowi poświęciliśmy całe kilkanaście minut na początku dzisiejszego spotkania, to też pozwolę sobie tym razem nie czytać całego psalmu na początku, ale za chwilę będziemy już poszczególne jego fragmenty przedstawiać, omawiać i zbliżać się do jego finału wraz z kolejnymi częściami Nocnych Świateł. Dodam tylko, że ten psalm w redakcji Biblii Tysiąclecia nosi tytuł Zagadka powodzenia grzeszników, co w kontekście tego, o czym Piotrze mówiłeś przed momentem, jest no, pewnym zaproszeniem do refleksji głębszej. Dzisiaj w Nocnych Światłach, w ostatnim wydaniu przed wakacjami, numer 2080 ma ten program, rozważamy psalm 73 w cyklu Księga Psalmów. Naszym ekspertem jest tego wieczora profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog. Wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W Nocne światła dzisiaj cykl Księga Psalmów. Kolejny z rozważanych przez nas psalmów to ten, który oznaczony jest numerem 73. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, refleksje i pytania, także doświadczenia czy przemyślenia, które chcielibyście Państwo tutaj poddać pod rozmowę, a naszym ekspertem, z którym ten cykl prowadzimy wspólnie od długiego już czasu, jest profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog nam towarzyszący tego wieczora, ostatniego w tym sezonie 13 Nocnych Świateł, który właśnie zamykamy wydaniem numer 2080, ostatnim przed wakacyjną przerwą. No czas w takim razie ten psalm zacząć, no bo do tej pory właśnie przeczytaliśmy na dobrą sprawę jeden wers i większość czasu poświęciliśmy tutaj na wyjaśnianie tego, kim jest Asaf. Przypomnę, że psalm 73 nosi tytuł w redakcji Biblii Tysiąclecia Zagadka powodzenia grzeszników. Pierwsze dwie zwrotki tutaj przytoczę, bo no, tak się składa, że ten psalm ma 6 zwrotek i miała być po jednej na część, no ale ponieważ jedną, jak już tutaj Państwo zauważyli, poświęciliśmy na didaskalia, to na treść teraz musimy, treść dwóch zwrotek, dwóch części musimy zmieścić w jednej. Brzmi to tak, psalm asafowy. Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca. A moje stopy nieomal się nie potknęły, omal się nie zachwiały moje kroki. Zazdrościłem bowiem niegodziwym, widząc pomyślność grzeszników, bo dla nich nie ma żadnych cierpień, ich ciało jest zdrowe, tłuste. Nie doznają ludzkich utrapień, ale z innymi ludźmi nie cierpią. No bardzo tutaj poruszającą rzecz napisała na Facebooku Małgorzata. Ten psalm jest ogromną pomocą w zachowaniu wierności Bogu. Bardzo ciężko jest nie zazdrościć tym, którym się lepiej powodzi, mimo że żyją bezbożnie, ale trzeba pamiętać, gdzie prowadzi taka droga. Święci mówili, że życie na ziemi jest chwilą, a nagroda nieskończenie większa od wszelkich trudów i o tym trzeba stale pamiętać, by wytrwać do końca. Pamiętać, że warto. No tak, święty Paweł pisał, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Jezus mówił o tym, żeby dotrwać do końca, bo ci, którzy dotrwają do końca w wierności, w wierze, w wierności nauce Jezusa, będą zbawieni. Więc tutaj mamy w tym psalmie, no, można powiedzieć, krytykę z jednej strony ludzi, którzy odchodzą od Boga na rzecz, jak to mówiłeś, Piotrze, urządzenia się w tym świecie, nawet jeżeli to są okoliczności niesprzyjające kulturowo czy religijnie, bo mówimy tutaj o rzeczywistości wygnania babilońskiego, kiedy to Izrael się znalazł w tej sytuacji i jak wspomniałeś, no, były osoby, które tam się całkiem nieźle urządziły na tym wygnaniu. A z drugiej strony jest tęsknota za Bogiem, którego wzywa się, aby, uwaga, i tutaj psalmista bardzo ważną rzecz mówi, moje stopy omal się nie potknęły, omal się nie zachwiały moje kroki. On jest bardzo szczery wobec siebie i wobec Boga, bo widzi, że są pokusy, którym może ulec i to nie jest taka prosta sprawa, żeby się im oprzeć. Bez Bożej pomocy może się okazać to zupełnie niemożliwe. Może Państwo macie takie doświadczenia. Ja mam w życiu takie, w którym musiałem się no, walczyć sam ze sobą, żeby nie ulec jakimś wizjom życia, które no, gdybym dał się im skusić, to jest więcej niż pewne, żeby mnie zaprowadziły tam, gdzie nie trzeba, czyli z dala od Boga. Rzeczywiście nie jest łatwo zazdrościć, nie zazdrościć, widząc pomyślność grzeszników. Oczywiście nie ma co osądzać, bo ja bardzo dużo, ponieważ moją jedną z pasji jest motoryzacja, bardzo często przyglądam się różnym samochodom na ulicy, także tym, które mijam, które mnie wyprzedzają, kiedy jadę samochodem. No i widzę od wielu już lat no niezwykłą ilość, można powiedzieć, czyli taką już niepoliczalną trochę, samochodów luksusowych, sportowych, Porsche i innych, nie chcę tutaj być posądzany o kryptoreklamy, chociaż to nie jest rzecz, na którą można po prostu wyjąć kasę z kieszeni i sobie pójść kupić, więc to myślę, że nikt zdrowo myślący mnie o kryptoreklamy nie posądzi, ale oczywiście to są fascynujące pojazdy i zawsze patrzę na nie takim głodnym okiem trochę, bo myślę sobie, kurczę, fajnie by było tak sobie usiąść za kierownicą i dać w rurę. No to jest marzenie takiego niespełnionego rajdowca, ale no oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest mi takie auto potrzebne, no bo Porsche ma jedną wadę. Po prostu nie ma bagażnika na dobrą sprawę. Mówię o tej klasycznej 911, może te inne, ale nie będę się tutaj zagłębiał w niuanse techniczne czy anatomiczne tych samochodów. No dość powiedzieć, że one są mało praktyczne po prostu i dość powiedziałbym trudne w utrzymaniu, jeśli chodzi o łatwość wyszczuplania portfela. Dlaczego o tym mówię? Bo łatwo jest pójść na tym rety. Ja po prostu zrobiłbym wszystko, żeby taki mieć. Nie? Trzymam się już tego konkretnego przykładu. Oczywiście to może być cokolwiek innego. Można sobie wyobrazić właściciela tego samochodu jako kogoś, kto jest niegodziwy, kto jest właśnie grzesznikiem i on jakąś nieuczciwością zdobył duże pieniądze i teraz po prostu się afiszuje z tym. Wcale tak być nie musi. Po prostu może ktoś w sposób uczciwy zarobił, a że jest pasjonatem sportowych samochodów, to stać go było na to, żeby sobie taki kupić. Więc tutaj nie jest kwestia tego, że ktoś ma lepiej, tylko kwestia tego, co się dzieje w moim sercu. I o tym mówi psalmista, a moje stopy nieomal się nie potknęły, omal się nie zachwiały moje kroki. Bo można się skupiać na tym, jak innym jest dobrze, patrzeć, jak oni się bawią, jak mają wszystko wspaniałe, nowe i jak im się coś zepsuje, to się tym nie przejmują, tylko kupują sobie nowe, jeszcze lepsze. Nie doznają ludzkich utrapień, ale z innymi ludźmi nie cierpią. Czy nie doznają ludzkich utrapień? Tego nie możemy powiedzieć, bo nie znamy serca drugiego człowieka. Czy nie cierpią z innymi? Też nie wiemy. Może tak być, ale nie musi. Więc po raz kolejny w szczególny sposób jakoś kładę nacisk na te słowa z drugiego wersu. Moje stopy nieomal się nie potknęły, omal się nie zachwiały moje kroki. Psalmista nie pokazuje palcem. On wskazuje na swoje serce i mówi szczerze przed Bogiem. Boże, zobacz, bo jestem w niebezpieczeństwie. Niebezpieczeństwie, bo moim wrogiem największym jestem ja sam.
2: Szanowni Państwo, jeśli pozwolicie, to chciałbym, żeby zabrzmiał tutaj język oryginalny, język hebrajski, jeśli chodzi o ten werset drugi, bo myślę, że on też nam troszkę podpowie właśnie o tej rzeczywistości serca Asafa. Wa'ani kim at natayaf regal ke'ain supeku asuraj. I gdybym miał to dosłownie zacząć tłumaczyć, to pewnie bym przetłumaczył to tak. A ja, omal nie zachwiały się moje nogi, ale to jest, omal się nie poślizgnąłem. Czyli niewiele brakowało, abym się poślizgnął. I gdybyśmy dokonali takiej, czyli tego warsztatu, który my bibliści robimy, czyli robimy pewną analizę słów, tak? Czyli badamy formę bierną, która zwykle coś oznacza i po prostu zajmujemy się warsztatem leksykalnym. To jest coś, co jest pasjonujące bardzo, ale tłumaczenie musi oddać pewien sens egzegetyczny. I to jest, szanowni państwo, to, co Pawle przed chwilą zacząłeś mówić. To nie jest opis fizycznego upadku, bo w Biblii nogi, kroki i droga są absolutnie bardzo często, w 99% metaforą życia moralnego i życia duchowego. Więc gdybym miał szukać sensu egzystencjalnego tego fragmentu, to pewnie Asaf wyznaje coś w tym stylu. Moja wiara była o krok od załamania. Niewiele brakowało, abym szedł z drogi zaufania Bogu. I co ciekawe, w tym psalmie Asaf odkrywa pewien paradoks. paradoks, który polega na tym, że na początku wydaje mu się, że to on się ślizga, ale po wejściu do świątyni rozumie, że to droga bezbożnych jest tak naprawdę niestabilna. I to jest ten moment, kiedy my mamy... Bardzo ci dziękuję, Pawle, za ten przykład z Porsche, z samochodem. Generalnie, szanowni państwo, jak świat jest stary, to nam się wydaje, że trawa u sąsiada jest bardziej zielona. Nie jest bardziej zielona, tylko pada słońce pod innym kątem i nam się zawsze wydaje, że ktoś inny ma trochę lepiej. I nawet jeśli widzimy u kogoś jakieś bogactwo, to, że u kogoś nie ma choroby, to my tylko widzimy pewien ułamek, pewien kąt tego, co się u tego człowieka dzieje, jaki jest trud, co się dzieje w jego życiu. Nie wiemy zbyt wiele. Dlatego tak bardzo niedobrą rzeczywistością duchową, w ogóle w samorozwoju, jest porównywanie się do kogoś. Tak my niestety to bardzo często robimy. Bardzo często to robimy, dlatego że w ten sposób próbujemy trochę leczyć swoje kompleksy. Tak? Czyli próbujemy jednak się porównać, no i tak naprawdę to trochę wychodzi z tego, że w sumie to tak, prawda? A z drugiej strony ja mam takie wrażenie, ja ostatnio nad tym bardzo pracuję, to jest taki owoc mojej pracy duchowej, Pawle, żeby umieć kogoś pochwalić. Tak, bo ja mam takie wrażenie, że my bardzo często, kiedy widzimy takie Porsche, bo widzimy, że ktoś się, nie wiem, pobudował, to taki klasyczny Polak się w nas odzywa tak. I mówi...
1: Ilu złodziei dookoła.
2: Ilu złodziei dookoła, tak naprawdę Paweł, to on to na pewno ukradł. Albo jakieś służby mu pomogły, to tak nie może być, prawda? To nie może być. Znaczy to na pewno jest jakiś szwindel, prawda? I brakuje mi, ja ostatnio bardzo mocno nad tym pracuję, na tak zwanej kulturze pochwały. O tym też mówią bardzo często amerykańscy specjaliści od rozwoju osobistego. O tym, czy my umiemy na przykład kogoś przez minutę pochwalić, nie? Pracownika, współpracownika, kolegę. Jakby docenić to, że on coś ma, prawda? Że fajnie, ale super, prawda?
1: Wiesz co, Piotrze, wybacz, że ci powiem słowo. Czasami łatwiej jest pochwalić współpracownika niż współmałżonka.
2: A, to na pewno. Ja bardzo często też się łapię, jak trudno jest pochwalić dziecko, prawda? Łatwiej jest znaleźć, prawda? Dlaczego nieposprzątana, dlaczego jest znowu bałagan, a dlaczego to, prawda? A niech państwo się zmierzą z takim zadaniem, prawda? Żeby zamienić tą złość w tym momencie i znaleźć pochwałę. Jednominutową. 60 sekund. To nie jest takie proste. I dlatego Asaf widzi, że to wszystko, Paweł, co ty też to wyczułeś, dzieje się w naszym sercu. Szanowni państwo, tam jest ten poślizg. I teraz na pewno każdy z was...
1: Wiemy, na czym się łatwo poślizgnąć, prawda? Jeżeli no właśnie, nie będziemy tutaj artykułować może tego słowa.
2: Tak jest, prawda? Ale jest coś takiego w poślizgu. Ja myślę, że każdy z państwa ma taki moment, że się gdzieś poślizgnęliśmy, ale nie upadliśmy. Jest taki moment, że tracimy grunt pod nogami w dosłownym tego słowa znaczeniu. I jak nam się uda ustać ten upadek, to Paweł, my doceniamy ziemię. Poziom, na którym jesteśmy, prawda? I to jest taki fajny moment egzystencjalny, żeby powiedzieć, okej, ale zobacz, ile ja mam, ile Pan Bóg mi dał, ile ja naprawdę mam, tak? Ja mogę stanąć na ziemi. To jest ważny moment tego niby upadku, tego poślizgnięcia, ale znowu powrotu do tej postawy wyprostowanej, która nam pokazuje, halo, naprawdę masz wiele. Basiu, Pawle, Piotrze, naprawdę masz wiele, ja cię kocham. Zobacz, ile ci rzeczy daję. Jestem z tobą. Przeszliśmy bardzo wiele rzeczy. Okej, być może dzisiaj masz jakiś problem, który wydaje się tobie nie do rozwiązania, ale ta ziemia, na której udało ci się ustać te poślizgnięcie, jest dowodem na to, że Bóg wielokrotnie przeprowadzał nas przez trudne momenty, że On jest wierny.
1: Z tymi słowami, Piotrze, to jest świetna puenta tych dwóch pierwszych zwrotek. Wrócimy do państwa za chwilę, tego wieczora w cyklu Księga Psalmów, w ostatnim przed wakacjami wydaniu Nocnych Świateł, kończącym 13 sezon programu. Rozważamy psalm 73. Profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog, jest z nami. Państwa, jak zawsze, zapraszamy i mile widziane są państwa wpisy na fanpage'u Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry tam jest forum wymiany myśli dla świetlików.
0: Radio Plus. To Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Nocne światła po raz 2080. Tego wieczora, którego kończymy 13 sezon Nocnych Świateł, w ramach cyklu Księga Psalmów rozważamy psalm 73. Profesor Piotr Kosiek, nasz ekspert, jest z nami, współtwórca tego cyklu. Zapraszamy Państwa też do dzielenia się swoimi przemyśleniami na fanpage Radia Plus pod pierwszym postem od góry, a my bierzemy się za kolejną zwrotkę. Kolejną zwrotkę psalmu 73. To od wersu 6 do 12. To też ich naszyjnikiem jest pycha, a przemoc szatą, co ich odziewa. Ich nieprawość pochodzi z nieczułości, złe zamysły nurtują ich serca. Szydzą i mówią złośliwie, butnie grożą uciskiem. Ustami swymi niebo napastują, język ich krąży po ziemi. Dlatego lud mój do nich się zwraca i obficie piją ich wodę. I mówią, jakże Bóg może widzieć, czy Najwyższy posiada wiedzę. Takimi oto są grzesznicy i zawsze beztroscy gromadzą bogactwo. Z tej zwrotki bardzo jakoś uderza mnie ten 9 wers, który brzmi, ustami swymi niebo napastują, język ich krąży po ziemi. Jeśli by to przełożyć na taki język no, potoczny, taki dotyczący naszej rzeczywistości, w której moglibyśmy się sami odnaleźć, no to jest człowiek, który z jednej strony w jakiś sposób próbuje się dobić do Pana Boga, nakłonić Go do realizacji swoich planów, wyprasza rzeczy, które chciałby mieć, chciałby posiadać. Ciągle używa, można powiedzieć, do tego Pana Boga. Pan Bóg jest kimś w rodzaju złotej rybki dla niego. Ale ten język, który wypełnia usta zwracające się do Boga, on mówi wyłącznie o sprawach ziemskich do Boga. Można by powiedzieć, że to jest taka figura człowieka w tym wersie, który traktuje Pana Boga wyłącznie instrumentalnie do załatwiania swoich spraw. Nie ma w nim relacji. Pan Bóg jest no właśnie tą wspomnianą złotą rybką, który ma po prostu dać to, co mi się należy. Mówię, ma być. Koniec. Pan Bóg jest od spełniania moich próśb. Nie ma takiego nastawienia, że ja słucham Boga, by odnaleźć w Jego Słowie coś, co powie mi o tym, jak mam żyć. Jaka jest Jego wola dotycząca mnie. Nie pytam Go, czy to, co robię, jest dobre, albo czy daj mi, Boże, światło na ten mój pomysł na życie, czy on jest właściwy, a powiedz mi, daj mi słowo, daj mi znak i naucz mnie odczytywać te znaki i Twoje słowo, żebym widział, jak mam naprawdę żyć. A tutaj w ogóle tego nie mam. Pan Bóg ma słuchać. Pan Bóg ma słuchać. Naszyjnikiem jest pycha, przemoc, szatą, co ich odziewa. Ich nieprawość pochodzi z nieczułości. Złe zamysły nurtują ich serca. Oczywiście, jak już powiedziałem, odnosząc się do poprzedniej zwrotki, jeżeli w ludzkim sercu pojawia się zazdrość, jakaś niechęć się budzi do tych, którzy no, mają materialnie może lepiej od nas, czy mają lepsze stanowisko, czy jakiś status życiowy ogólnie taki bardziej luksusowy od naszego, no to jak tutaj z Piotrem już mówiliśmy, mnóstwo bardzo zawistnych myśli może pojawić się w sercu, bo zazdrość z zawiścią, to one idą pod rękę. To jest jedno z drugim. Więc można się zastanawiać, czy to wszystko, o czym pisze psalmista, czyli Asaf, dajmy na to, to jest obraz rzeczywisty tego człowieka, który faktycznie ma się tak po ziemsku lepiej od nas, czy to jest obraz, znowu wracamy, naszego serca, które produkuje nieprawdopodobną ilość jadu na temat tego człowieka, wobec którego dotyka nas zazdrość, bo ma po prostu lepiej. Krótko mówiąc, jest bogatszy, jest bardziej zasobny, jest utalentowany, jest może bardziej pracowity, uzdolniony, ma po prostu fajną żonę i fajne dzieci, a ja w ogóle nie mam żony, dajmy na to, a chciałbym mieć, ale żadna się mną nie interesuje. I tak dalej, i tak dalej. No, można tutaj mnożyć przeróżne sytuacje, więc no, oczywiście, no, łatwo jest w tym momencie powiedzieć, to jest cwaniak. On ma kasę, jak już tutaj mówiliśmy, na pewno ukradł, albo zachachmęcił, albo coś tam. Więc jak ma kasę, to i fajne kobiety się nim interesują. No ale no, to i fajne dzieci są, no bo właśnie, dzieci mają wszystko, itp., itd. No tutaj mnóstwo można się zawistnych myśli doszukać w sercu. Więc patrzę jeszcze tutaj na wers poprzedzający te słowa. Szydzą i mówią złośliwie, butnie grożą uciskiem. Często jest tak, że w innych ludziach widzimy bardzo wyraźnie to, z czym sami się zmagamy. W sobie nie dostrzegamy tej belki, która nam tkwi wokół, a innemu drzazgi szukamy pod powieką. Ha. No i tu jest taki, można powiedzieć, taka dychotomia, która bardzo ciekawie jakoś ten psalm rozdziela na dwie możliwości, czyli stan faktyczny, który może opisywać, jak i tutaj skłaniam się jednak ku tej koncepcji serca, które produkuje zawiść, które właśnie ślizga się na jakichś, no można powiedzieć, swoich odchodach swojej zawiści, którą darzy drugiego człowieka. Jak to, cytując Szekspira, powiedział, kał mej zbrodni cuchnie aż w niebiosach.
2: Szanowni Państwo, to jest bardzo życiowy psalm, dlatego że opisuje on rzeczywistość niewoli babilońskiej, która jest oczywiście odległa od nas. Myślę, że dla przeciętnego słuchacza Pisma Świętego raczej wiemy coś na temat niewoli egipskiej niż niewoli babilońskiej. Niewola babilońska nie zamykała także możliwości funkcjonowania z państwa izraelskiego. Raczej była niewolą bardziej ekonomiczną, która spowodowała, że niektórym się zaczęło bardzo dobrze wieść. A w szczególności zaczęło się bardzo dobrze wieść tym, którzy no, byli także z naszego narodu, bo mówimy to z perspektywy Izraela, tak, czyli Hebrajczyków. I nagle taki Hebrajczyk, który mówi tak, to ja tutaj poszczę, to ja tutaj staram się zachowywać szabat w tym niewygodnej sytuacji. Trzeba nie tylko płacić podatki nasze, ale trzeba odnaleźć się w nowym państwie babilońskim. A oni są na stołkach, dobrze żyją. Proszę zauważyć, że to jest przepiękny opis. Zazdrościłem bowiem niegodziwym, widząc pomyślność grzeszników, bo dla nich nie ma żadnych cierpień. Ich ciało jest zdrowe, tłuste, nie doznają ludzkich utrapień, ani z innymi ludźmi nie cierpią. Proszę zauważyć, nam bardzo często zazdrość, która jest grzechem, który dotyka, byśmy powiedzieli, od środka, od szpiku kości, który powoduje, że my zaczynamy zupełnie źle patrzeć na świat. Bo nie ma takich ludzi, którzy nie cierpią, proszę zauważyć, ale on w tej zazdrości już mówi, że nie ma dla nich żadnych cierpień. Ich ciało jest zdrowe i tłuste. Nie doznają ludzkich utrapień, ani z innymi ludźmi nawet nie cierpią. To też ich naszyjnikiem jest pycha, przemoc szatą, co ich odziewa, a ich oko wystaje z tłuszczu. Złe zamysły nurtują ich serca. No i szanowni państwo, to jest obraz, kiedy my bardzo często też w taki sposób patrzymy, nie mając prawdziwej relacji z Panem Bogiem. Często budując swoją relację na takiej fałszywej pobożności, trochę podszytej pewnego rodzaju może strachem. Może my jeszcze naprawdę się nie nawróciliśmy, szanowni państwo. Bo może my tylko chodzimy do kościoła, do kościółka, przepraszam, to chcę powiedzieć, bo my się boimy, że Pan Bóg coś jednak na nas rozgniewa, ześle nam jakąś chorobę, raka. Więc może lepiej chodzić co niedziela. A może się boimy narazić, nie wiem, mamie, babci, zerwać tą tradycję. Bo może my naprawdę nie mamy tej relacji z Panem Bogiem, tylko no właśnie weszliśmy w tą taką Fałszywał eulabeję, greckie słowo na pobożność, która nie jest żadną relacją. I wtedy demon ją bardzo często wykorzystuje i pokazuje nam fałszywy obraz. Paweł, to jest dokładnie ten sam obraz, jaki był w raju, kiedy demon wykrzywia ten obraz. Ze wszystkich drzew Bóg wam zakazał jeść? No i Ewa wchodzi, Hawa, matka żyjących, wchodzi w ten fałszywy dialog z demonem. Nie no, nie ze wszystkich, ale z jednego, tego, bardzo konkretnego. Ale to dlatego wam zakazał, bo Bóg nie chce, żebyście poznali dobro i zło. On was tak naprawdę nie stworzył na obraz i na podobieństwo. On coś przed wami ukrywa. On
1: tak,
2: czegoś
1: ogranicza
2: ważnego
1: was.
2: Wam,
1: ogranicza
2: tak, on
1: was.
2: czegoś ważnego wam nie chce dać. Tak? Ale jak to zjecie, to poznacie naprawdę cały świat. I my bardzo często właśnie wchodząc w zazdrość, przestajemy widzieć świat taki, jaki jest. Tak? Naprawdę zaczynamy widzieć drugiego człowieka w jakimś krzywym zwierciadle. No, oko wystające z tłuszczu, nie cierpią, nawet ich bliski nie cierpią. Przecież to jest jakiś obraz fantasty. To świat, który nierealnie nie funkcjonuje. Ale szanowni państwo, on się dzieje w naszym sercu, w naszym umyśle, kiedy w taki sposób patrzymy na drugiego człowieka, na swojego sąsiada, na swoich bliskich, na być może polityków, na być może zbrodniarzy i mówimy, no prawda, to, no im to się wiedzie, prawda, a ja no, całe majowe chodziłam, prawda, do kościoła, a tu nic, prawda, nic. Emerytura taka sama. Pensja się nie zwiększyła. Może nawet nie znalazłem znowu pracy, prawda? To na cóż to? To gdzie jest ten Bóg? To po co jest być pobożnym? Tylko, szanowni państwo, w tej pobożności nie ma wiary. Bo to, co Pawle powiedziałeś, tutaj chodzi o to, co się dzieje w naszym sercu. Bo szanowni państwo, my się nie wyzbędziemy nigdy zazdrości. Bo się nie jesteśmy w stanie wyzbyć grzechu do końca. Ale wtedy, kiedy on się pojawia, to może być ta postawa, o której wspomniałeś, Pawle, kiedy ja staję przed Bogiem w szczerości i mówię, Boże, widzisz, moje serce jest pełne zazdrości. Słuchajcie, ja nie umiem już patrzeć na tych moich najbliższych z miłości, tylko patrzę na nich, tylko ja ich osądzam. Szanowni państwo, ile my mamy w sobie osądu względem drugich? Proszę zauważyć, tak szczerze na siebie popatrzeć. My się gdzieś idziemy na spotkanie i my zawsze o kimś mamy zdanie. Ten to niewykształcony, ten to taki, ten to owaki, ten to nie umie widelca trzymać. Wszystko jest nie tak. Prawda? Takie demony w nas wychodzą nawet w zwykłych sprawach, Paweł, jak wspomniałeś o motoryzacji, to zobacz, ilu mężczyzn jest przekonanych, że jest mistrzami świata, że są kubicami. Jak ten debil jedzie? Jak on się w ogóle zachowuje? Kto mu prawo jazdy dał? Prawda? Jest coś takiego w nas, co powoduje właśnie, że przestajemy patrzeć na świat oczami Bożymi. Posłuchajcie, szanowni państwo, my wszyscy jesteśmy grzesznikami, potrzebujemy nawrócenia. Po to Jezus narodził się w Betlejem. On po to przyszedł na świat. To jest opowieść o mnie i o tobie. Ten Psalm 73, te wersety, które jakby pokazują teoretycznie zazdrość.

0: Jak my byśmy poukładali świat, szanowni państwo, nasze rodziny, kraj, gospodarkę, Pan Bóg to ma się zmieścić w tym, co ja chcę. No ja oczywiście mówię Ojcze nasz, tam jest taki fragment, bądź wola Twoja, ale to ma być wola Piotra albo Pawła, prawda? Najlepiej by było.
1: No właśnie, to jest ta ludzka przypadłość, która, no, jak mówią egzegeci, jest potomkiem grzechu pierworodnego, a właściwie jego skutkiem. Ta niewiara w to, że Pan Bóg chce dla nas dobrze, że chciał, że nas kocha, że nas ograniczył, że zabrał nam coś. No to jest to, w co uderzył celnie, trafnie, właśnie zły. W raju, kusząc Ewę i w sumie Adama, a więc nas wszystkich, na to, żeby Panu Bogu nie wierzyć. No, krótko mówiąc, że nasze pomysły są najlepsze. Dlatego no, tyle trudu wymaga to, żeby jakoś z Bogiem być. I to nie chodzi o jakiś trud taki, że to jakaś orka, taka jansenistyczny taki sposób widzenia duchowości, że trzeba się umartwiać, cierpieć, w ogóle jakoś strasznie męki sobie zadawać. Nie, po prostu męką jest wadzenie się ciągle o dobro podkreślam, z samym sobą, ze swoimi skłonnościami, ze swoim egoizmem, ze swoją skłonnością do osądu drugiego człowieka, ze swoją skłonnością do złośliwości, do wymierzania swojej sprawiedliwości drugiej osobie. A skąd ona się bierze? No, ona bazuje na emocjach, bo jestem zły, on mi się nie podoba, więc ja mu wygarnę tutaj dzisiaj wszystko, że jest taki, a nie inny i w ogóle itp. I będę miał po prostu spokój. No właśnie. Tutaj cytując Szekspira, sięgnąłem do Hamleta, do tego fragmentu monologu Klaudiusza, w którym ten król zdaje sobie sprawę z ciężaru bratobójstwa, no i niestety przyznaje, że nie potrafi szczerze żałować za grzech. Więc tutaj, wracając do tekstu psalmu, jednak widzimy, że psalmista, jeżeli idziemy tym śladem, że on jednak bada swoje serce i widzi, co się w nim dzieje, jest wdzięczny Bogu, co zaznaczył już na samym początku psalmu, jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca. A więc to jest, można powiedzieć, taka inwokacja, w której zawarta jest jego nadzieja, po której następuje diagnoza swojego serca. Po tych słowach, a moje stopy nieomal się nie potknęły, omal nie zachwiały się moje kroki, bo zazdrościłem i to, i tamto. I pytanie kolejny raz stawiane, czy rzeczywiście ci, którym zazdrości, są tacy źli, czy on ich takimi widzi. Będziemy dalej badać ten psalm, bo właśnie w tym momencie minęła północ, a więc półmetek nocnych świateł. To też jak zwykle o tej porze robimy krótką przerwę. Wrócimy do państwa za chwilę po piosence. Tego wieczora ostatnie spotkanie w nocnych światłach w tym 13 sezonie. Zamykamy przed wakacyjną przerwą 2080 wydanie. Za mniej więcej godzinę Księga Psalmów, ten cykl dzisiaj, Psalm 73 rozważamy, a jest z nami nasz ekspert, profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog. Czekamy też na Państwa wpisy na Facebooku pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam jest miejsce na komentarze.
2: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 5 minut mamy piątek, 26 czerwca i ta data jest datą graniczną dla 13 sezonu Nocnych Świateł. Dzisiaj ostatnie w tym sezonie wydanie, numer 2080. Tyle nam się uzbierało przez 13 lat. A tego wieczora jeszcze przez około godzinę do pierwszej w cyklu Księga Psalmów na zamknięcie tego sezonu rozważamy psalm 73. Profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, wykładowca na Uniwersytecie Civitas i dyrektor Instytutu Witosa, jest naszym ekspertem i współtwórcą tego cyklu od wielu już lat. Państwo, jak zawsze, jesteście zaproszeni na Facebook, pod pierwszy post od góry, na fanpage'u Radio Plus, forum wymiany myśli dla świetlików, tam zapraszam. Tam również tekst psalmu i link do strony Biblii Tysiąclecia. Tam zapraszam, jeśli ktoś chciałby ten tekst mieć przed oczami. Wracamy, przed nami zwrotka czwarta, bo i czwarta część programu. Jesteśmy przy wersie 13, ta zwrotka prowadzi do wersu 17. Czy więc na próżno zachowałem czyste serce i w niewinności umywałem ręce? Co dnia bowiem cierpię chłostę, każdego dnia spotyka mnie kara. Gdybym pomyślał, będę mówił jak tamci, to bym zdradził ród twoich synów. Rozmyślałem zatem, aby to zrozumieć, lecz to wydawało mi się uciążliwe, póki nie wniknąłem w święte sprawy Boże, nie przyjrzałem się końcowi tamtych. Jeżeli rzeczywiście jest tak, że ci, do których odnosi się, do funkcji których, że tak powiem, psalmista ten psalm śpiewa, ten psalm wygłasza, pisze, zamyka swoje myśli w tym tekście. Jeżeli rzeczywiście są to ludzie, którzy są no niegodziwi, krótko mówiąc, czyli ich dobra zostały zdobyte w sposób co najmniej nieuczciwy albo podstępny lub jakikolwiek inny, który nie jest właściwy, godny, legalny, tak byśmy powiedzieli, to psalmista rzeczywiście ma tutaj bardzo poważną walkę wewnętrzną. Bo jeżeli zazdrości im tego, to wie doskonale, że zazdrości czegoś, co nie jest absolutnie po Bożej stronie. Więc zadaję pytanie takie dramatyczne. Czy więc na próżno zachowałem czyste serce i w niewinności umywałem ręce? On odwołuje się do swojej pobożności, do swojej relacji z Bogiem, którą przez długie lata zachowywał w czystości serca i w tej chwili no, czuje, że jak tutaj Piotrze powiedziałeś, cytując oryginał, no nieomal się poślizgnął, nieomal zachwiały się jego kroki. Krótko mówiąc, mało co, aby zbłądził i to poważnie, życiowo. I tutaj znowu odnoszę się do tego wnętrza ludzkiego serca, bo bardzo dotyka mnie to zdanie. Co dnia bowiem cierpię chłostę, każdego dnia, każdego ranka spotyka mnie kara. Można sobie zadać pytanie, o co chodzi? Jaka kara? Co ten człowiek mówi? Mam tutaj taki obraz tej wewnętrznej walki, w którym trzeba się naprawdę zmagać, czyli zadawać sobie pewne katusze pracy nad sobą wobec swoich wybujałych oczekiwań i niewłaściwych pragnień, które budzą się w wyniku pokusy. A jednocześnie idących za tą pokusą konkretnie grzechów. No bo jeżeli mówimy tutaj o zazdrości czy zawiści, to już nie są emocje. To już są po prostu grzechy. Konkretnie. Więc o czym mówi psalmista? On mówi o walce wewnętrznej i o wyrzutach sumienia. Po prostu. Spotyka mnie kara wyrzutów sumienia. Sumienie mi wyrzuca to, co się we mnie dzieje. Bo gdybym pomyślał, bo znów będę jak tamci, to bym zdradził ród twoich synów. Tutaj psalmista naprawdę walczy o to, żeby nie wyjść ze wspólnoty ludzi wierzących. Bo on zdaje sobie sprawę z tego, gdzie jest prawdziwe życie. Prawdziwe życie nie jest w tych wszystkich dobrach, które budzą jego pożądliwość. A odwołując się do pierwszego listu świętego Jana Apostoła, pamiętamy, o co on mówi, że pożądliwość oczu i pożądliwość pycha tego świata, pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha tego świata, to jest to, z czym się zmagamy właściwie. Czyli jakbyśmy powiedzieli, to jest władza, pieniądze i seks. przekładając na taki język najprostszy. Czyli te wszystkie dobra, które, co do których mamy instynktowną chęć posiadania, właśnie gdzie budzą się nasze najsilniejsze pożądliwości, które najtrudniej okiełznać. Tutaj ten fragment bardzo pokazuje taką silną, wręcz takie pole walki, gdzie trwa ta walka wewnętrzna, gdzie te konflikty wewnętrzne są jakimś miejscem zmagania się psalmisty o czyste serce. O czyste serce, o serce, które stoi po stronie Boga, a nie przemijających dóbr tego świata.
2: Szanowni Państwo, demon bardzo często przychodzi do nas i to jest od zarania dziejów, od Księgi Rodzaju z wersetem, który pada właśnie w tej zwrotce, którą teraz rozważamy, że Bóg nie widzi. Bóg nie widzi. I mówią, jakże Bóg może widzieć? Czyż Najwyższy ma wiedzę? Demon przychodzi i mówi, słuchaj, Bóg się przestał tobą interesować. Ty w ogóle nie jesteś ważny dla Pana Boga. Zresztą, co on się będzie takim życiem prostego Kowalskiego zajmował? On o tobie zapomniał, tak? Nie jesteś ważny. Nie jesteś ważny. I to jest doświadczenie bardzo wielu ludzi na świecie. To jest też często nasze doświadczenie, kiedy demon próbuje nam pokazać, Bóg się przestał interesować twoim życiem. Boga tam nie ma. I bardzo często wtedy demon znowu wykorzystuje okulary, które zniekształcają rzeczywistość, bo próbuje nam bardzo często pokazać, że to jest wina naszego grzechu i to, że jesteśmy grzesznikami. I bardzo często wtedy przychodzi z wyrzutami sumienia i mówi, Bóg się nie może zajmować taką osobą, która zrobiła takie rzeczy. On się tobą brzydzi. Jak mogłaś? W takiej się rodzinie wychowywałaś, bielanką byłaś, z mamą pięknie odmawiałaś różaniec, chodziłaś na katechezę do parafii, a teraz zobacz, prawda? Drugie, trzecie małżeństwo. Bóg się tobą brzydzi. Jesteś nikim. I my bardzo często niestety wierzymy demonowi. Demon, szanowni państwo, po grecku znaczy diabolos, czyli ten, który dzieli. On nigdy nie mówi prawdy. Dlatego demona nie należy słuchać, bo słuchamy ojca kłamstwa. Bardzo często demon właśnie w ten sposób, w tym wersecie, który przed chwilą państwu przeczytałem, próbuje nas odłączyć od miłości Chrystusowej. A szanowni państwo, nic, jak święty Paweł mówi, tak naprawdę nie jest nas w stanie odłączyć od miłości Chrystusowej. Nic. Nawet twój czy mój największy grzech, którego jesteśmy, nawet nie jesteśmy w stanie być może wypowiedzieć, bo tak się go wstydzimy, nie sprawi, że Bóg przestanie ciebie mniej kochać. To się nigdy nie wydarzy, szanowni państwo, dlatego, że Deus caritas est, Bóg jest miłością. Bóg musiałby zaprzeczyć samemu sobie. Musiał przestać być miłością, jeśli patrzyłby na miłość pod względem warunkowym. Że kocham cię, bo my niestety mamy ten problem, że bardzo często kochamy, bo ktoś spełnia nasze oczekiwania, bo ktoś żyje tak, jak my chcemy, bo ktoś ma robić tak, a nie inaczej. I niestety jesteśmy bardzo nauczeni tego, że kochamy za coś. Oczywiście mówimy o bezinteresownej miłości, o bardzo pięknych opowieściach, ale tak naprawdę jesteśmy nauczeni, że miłość kosztuje. Za miłość trzeba zapłacić. I dlatego nie umiemy przyjąć darmowej łaski. Darmowej łaski, którą jest Jezus Chrystus, który przyszedł na świat, aby zbawić grzesznika. Aby mu pokazać, że ja się twojego życia nie wstydzę. Oczywiście Bóg nie pochwala naszych grzechów. Nie mówi, no tak, dobrze, Pawełku, to już tak sobie siedź w tej piaskownicy umorusany, tak, i rób sobie tam dalej. Nie. Szanowni Państwo, na pewno tak nie robi, bo życie grzesznika źle się kończy i niestety konsekwencje grzechu są widoczne w naszym życiu. I nawet po szczerej spowiedzi, kiedy Bóg nam je wybacza, te konsekwencje nie przestają istnieć. One są. Bardzo często dotykają naszych bliskich, dotykają nas samych. Ale myślę, że dzisiaj takie czuję ogromne pragnienie w sercu, żeby Państwu to z mocą, a przede wszystkim samemu sobie, bo chyba najbardziej ja tego potrzebuję, żebyśmy z tego psalmu wynieśli przekonanie, że Bóg widzi, że Bóg ma wiedzę, że Bóg wie, kim jest Piotr, wie, kim jest Basia, wie, kim jest Małgosia. On ją zna. On jest jak dobry ojciec. On wie, kiedy ona się poślizgnie, kiedy ona powstanie, bo wie, bo zna jej serce, bo wie, jaka ona jest. Bo wie, jaka ona jest. I dlatego, szanowni Państwo, odpowiedzią na to, żeby nie wejść w te kłamstwo demona, jest werset 17. Póki nie wniknąłem w święte sprawy Boże, nie przyjrzałem się końcowi tamtych. Więc żeby zacząć widzieć inaczej, znowu wchodzę w tą metaforę okularów, które nam zniekształcają rzeczywistość, trzeba wniknąć w sprawy Boże. Co to znaczy? To znaczy, że trzeba założyć okulary Jezusa Chrystusa. Nikt cię nie potępił, mówi Jezus do jawnogrzesznicy, i ja cię nie potępiam. Nic nie grzesz więcej. Wniknąć w sprawy Boże to jest, szanowni Państwo, zaprzyjaźnić się z Jezusem, wejść w relację z Jezusem, potraktować Go osobowo, nie jako kogoś z obrazka Jezu, ufam Tobie, kogoś z krzyża z Twojego kościoła albo z nad drzwi, jeśli masz krzyż. Nie jako taką rzeczywistość, tylko jako realnego towarzysza Twojego życia, który żył, umarł i zmartwychwstał po to, żebyśmy my mieli z Nim relację, żebyśmy z Nim wstawali i kładli się spać, żebyśmy rozwiązali z Nim nasze problemy, żeby On był w naszych zakładach pracy, był w naszym biurku, był w, daj Boże, w naszym miejscu, gdzie nagrywamy programy, żeby był w naszych relacjach, żeby był w naszej sypialni, żeby był w wielu miejscach, w których jesteśmy. On nie chce być dodatkiem, szanowni Państwo, do naszego życia. Proszę zauważyć, że my tak bardzo często poświęcamy mnóstwo czasu na bardzo wiele rzeczywistości. Ja się, Pawle, złapałem na tym, ponieważ trochę żyję tym, co się zaraz wydarzy, bo w niedzielę wyruszamy na spełnienie takich moich rodzinnych, wielkich marzeń, ponieważ lecimy w końcu na Wyspy Owcze, żeby te Wyspy Owcze zobaczyć.
1: O, pozdrów farerów.
2: Pozdrów farerów,
1: tak.
2: I tak sobie, wiesz, Paweł, złapałem się, że siedzę, prawda, 2 tygodnie nad tym wyjazdem, szukam jakichś szczegółów, czytam dużo. Ja kocham podróżować przed podróżowaniem, więc już żyję tą podróżą bardzo, dużo o niej czytam. I tak się ostatnio złapałem, Piotrek, a gdzie jest w ogóle modlitwa? A gdzie jest jakiś dziesiątek różańca, przeczytanie Pisma Świętego? Masz czas na wszystko, prawda? Na twoje obowiązki. Tych obowiązków mam sporo, ale no znajduję też czas na to, żeby przygotować ten wyjazd. A jak my się bardzo często usprawiedliwiamy. Nie, no ja to nie miałem czasu w ogóle. No i ja rozumiem, no to zakonnik to ma, czy siostra zakonna ten czas. Ale ja tylu obowiązków, że nawet nie mam czasu się przeżegnać. Czy aby na pewno? Trzeba wniknąć w sprawy Boże. Tak, czy jeśli my chcemy mieć siłę w naszym życiu, pokonywać różne trudności, cierpienia, choroby, to trzeba wniknąć w sprawy Boże, zaprosić Boga do swojego życia, potraktować Go być może pierwszy raz w życiu w sposób poważny, szanowni Państwo. Tak jak się podejmuje ważne decyzje w życiu, że się chce z kimś być do końca życia. Tak? No, prawie 15 lat temu my sobie tak powiedzieliśmy właśnie z żoną, że tak, że chcemy być razem, więc trzeba się traktować poważnie. To się bierze wszystko, i dobre, i złe chwile, i dobre, i złe humory, i różnice charakteru. Wszystko się bierze, dlatego że się traktuje drugą osobę poważnie. Zaprasza się Jezusa do tego związku. Bez Jezusa to jest bardzo trudne. I wniknąć w sprawę Boże to jest właśnie taka codzienność z Bogiem. To nie są wielkie rzeczy. Tylko, no, szanowni Państwo, no, to są takie proste momenty, kiedy się możemy złapać, bo to się wszystko często dzieje w naszych myślach. Nie wiem, jesteś kierownikiem, dyrektorem, masz trudną rozmowę do przeprowadzenia z pracownikiem, prawda? Szukamy bardzo wielu rzeczy. A czemu nie zaprosimy do tego Jezusa? Chociaż w myśli, prawda? Pomóż mi, Boże, żebym mógł tak mu to powiedzieć, żeby on to zrozumiał, żeby mógł się zmienić, żeby mógł coś zrobić.
1: Ale Piotrze, jest jedna tutaj rzecz, którą warto jeszcze zauważyć i podkreślić, bo psalmista mówi w tych dwóch ostatnich wersach rzecz następującą. Rozmyślałem zatem, aby to zrozumieć, lecz to wydało mi się uciążliwe. Póki nie wniknąłem w święte sprawy Boże, nie przyjrzałem się końcowi tamtych. Wiele rzeczy może się wydawać trudne do zrozumienia, trudne do przyjęcia, tym bardziej zaakceptowania, jeżeli się opuszcza modlitwę. To, o czym mówiłeś, Piotrze, mogę się skupić na mnóstwie spraw, ale potem nagle, no dobra, ale nie rozumiem tego wszystkiego, co tutaj z tej Ewangelii dzisiejszej wynika. Dlaczego tak się zastanawiasz nad tym? Nie wiem. Jakieś to trudne dla mnie jest. Im więcej czasu spędzamy w dystansie od Boga, tym trudniej nam do Niego wrócić. Tym bardziej trudno jest zrozumieć to Słowo Boże, które jest po to, żeby poruszać nasze serca, żebyśmy żyli z Nim w zgodzie, a nawet żebyśmy się spierali, no tak jak jest w Księdze Izajasza powiedziane, prawda? Chodźcie i spór ze mną wiedźcie, mówi Pan. Spierajcie się, jeżeli to słowo rzeczywiście czasami budzi opór w naszym sercu, no to znaczy, że ono działa. To znaczy, że coś porusza. Gorzej jest, jak ono w ogóle przelatuje obojętnie. Jednym uchem wpada, drugim wypada. I żeby się zastanowić nad nim, no to trzeba, no to jakieś uciążliwe, nie rozumiem tego, póki nie wniknąłem w święte sprawy Boże. Kiedy na przykład w naszej rzeczywistości nie poszedłem do spowiedzi po długim czasie, kiedy nie uderzyłem się w piersi i powiedziałem, o rety, rzeczywiście jest inaczej niż mi się wydaje. Wtedy może przyjąłem Pana Jezusa pierwszy raz po dłuższym czasie i zacząłem się nagle coś rozjaśniać. Nagle zacząłem widzieć inaczej niż tylko w kategoriach tego świata, jak to już powiedziałem, cytując świętego Jana z pierwszego listu, z drugiego rozdziału. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. To zaś wypełnia Bożą wolę, ten trwa na wieki. I tu jest, można powiedzieć, clue sprawy. Gdyby tak używać tego ziemskiego języka, to tutaj jest pies pogrzebany, ale właśnie chodzi o to, żeby nie pogrzebać ani psa, ani tym bardziej swojego życia, tylko żeby żyć wiecznie, bo do tego nas Pan Bóg zaprasza. I o tym w gruncie rzeczy pisze święty Jan, mówiąc o tym, o tych wszystkich pokusach, o tych pożądliwościach, że one, że ich lista jest skończona. Tak jak mówią doświadczeni spowiednicy, którzy spędzili w konfesjonale parędziesiąt lat swojego kapłaństwa. I mówią, lista grzechów jest naprawdę ograniczona. To, jak my je nazwiemy, jak zinterpretujemy, to jest inna sprawa. Ale ja siedzę w konfesjonale i ciągle słyszę to samo od lat. Tak naprawdę ludzie się mierzą z tym samym, ciągle z tym samym. I nawet jeżeli to jest jakaś kwintesencja tego, no to bez względu na to, ta pożądliwość ciała, oczu i pycha tego świata w tej naszej ludzkiej rzeczywistości, która przypisana jest do konkretnych czasów, co innego mogło to znaczyć dla ludzi z czasów Jezusa Chrystusa, a co innego znaczy dla człowieka w wieku XXI, niemniej jednak istota tego jest ta sama. I o tym pisze psalmista, że jeżeli pochłonie go ten świat, to on naprawdę nie zrozumie, co chce do niego powiedzieć Bóg. Póki nie zacznie się bić o to. Znowu wracam do tego wersa 14. Co dnia bowiem cierpię chłostę, każdego ranka spotyka mnie kara, gdzie ciągle bije się z moim sercem, serce się bije samo ze sobą o to, żeby nie ulec, żeby zrozumieć te święte sprawy Boże. Żeby przyjrzeć się końcowi tego, co jest moją pokusą, żeby zobaczyć, jak Bóg zwyciężył w moim sercu. Bo najczęściej byśmy po prostu, żeby nie cierpieć tych męk, tych katuszy, tej walki, która jest dyskomfortem bardzo poważnym. Jeżeli ktoś takie, coś takiego przeżywał, to doskonale wie, że to jest po prostu męka. To jest męka czasami, żeby nie ulec, żeby nie wejść w grzech, żeby nie zderzyć się z tym, co potem przychodzi, czyli z tymi potwornymi wyrzutami sumienia, jakimś poczuciem bezwartościowości swojej, dlatego że upadłem. Bardzo ważna jest ta część tego psalmu, dlatego zatrzymajmy się teraz, wróćmy do Państwa za chwilę. Jeszcze dwie zwrotki przed nami i dwie części programu. Dzisiaj 2080 wydanie Nocnych Świateł, ostatnie w tym 13 sezonie, kończące ten sezon przed wakacyjną przerwą. Tego wieczora cykl Księga Psalmów, rozważamy psalm 73. Profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog, jest z nami, a Państwa zapraszam na Facebook pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Psalm 73 dzisiaj rozważamy w ramach cyklu Księga Psalmów. W ostatnim, w tym 13 sezonie wydania Nocnych Świateł, 2080 wydanie programu. Profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog, jest z nami. I też zapraszamy Państwa do dzielenia się swoimi myślami. Facebook pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Kolejna część psalmu przed nami. Teraz od wersu 18 do 22 tej piątej zwrotce będziemy czytać i zastanawiać się nad tekstem. Zaiste na śliskiej drodze ich stawiasz i spychasz ich ku zagładzie. Jakże nagle stali się przedmiotem grozy, zniknęli strawieni przerażeniem. Jak snem po obudzeniu, Panie, powstając, wzgardzisz ich obrazem. Gdy się trapiło moje serce, a w nerkach odczuwałem ból dotkliwy, byłem nierozumny i nie pojmowałem. Byłem przed Tobą jak juczne zwierzę. Piotrze, mówiłeś o tutaj, odwołując się do tekstu oryginalnego, do drugiego wersu, a moje stopy nieomal się nie potknęły, omal nie zachwiały się moje kroki, że w oryginale brzmi to mało się nie poślizgnąłem. I rzeczywiście tutaj można powiedzieć, to wraca, bo na śliskiej drodze ich stawiasz i spychasz ich ku zagładzie, mówi psalmista, odnosząc się do tych ludzi, którym zazdrości. Ale ta piąta zwrotka już, można powiedzieć, łączy te dwie dychotomiczne w pewnym sensie do tej pory części, które z jednej strony rysowały być może obraz ludzi, którzy żyją nieuczciwie i w taki sposób zdobywają dobra. Z drugiej zaś walkę o czyste serce, które jest pełne osądu wobec ludzi, co do których nie może być pewne, w jaki sposób oni te dobra posiadają czy nabyli. Tutaj jednak te drogi się powoli schodzą i psalmista mówi już do Boga. Zaiste na śliskiej drodze ich stawiasz i spychasz ich ku zagładzie. A więc jest już jakaś, można powiedzieć, wiedza, jakaś informacja o tym, że ci ludzie rzeczywiście nie szli dobrą drogą w kierunku wzbogacenia się, czy zdobycia jakiegoś stanowiska, czy no, jakiegoś stanu posiadania, czy podniesienia swojego statusu. Bo jakże nagle stali się przedmiotem grozy, zniknęli strawieni przerażeniem. A więc jest... Są to ludzie, którzy, kiedy patrzę się na nich, może Państwo macie czasami takie doświadczenie, że widzicie ludzi, którzy z tak potworną butą i pychą spowodowaną ich, nie wiem, czy to bogactwem, czy jakąś siłą, władzą, czymkolwiek, co w ich mniemaniu usprawiedliwia jakąś pychę i butę, no, że tacy ludzie po prostu budzą przerażenie. Jedni są rzeczywiście przerażający, bo mają ku temu pewne narzędzia, żeby innych wręcz uciskać dzięki tej swojej pozycji, którą mają, a inni są groteskowi. Są groteskowi, ale jedni i drudzy są przerażający, bo widać, że oni po prostu zupełnie się pogubili. W tym swoim wyobrażeniu o swoim statusie życiowym, który ma im zapewnić nie wiadomo co, zapominają o tym, że dla wszystkich przyjdzie kres i dla nich też. Jak snem po obudzeniu, Panie, powstając, wzgardzisz ich obrazem. Gdy się trapiło moje serce, w nerkach odczuwałem ból dotkliwy. To, o czym mówiliśmy, ta walka wnętrza o to, żeby nie stać się kimś takim, jak ci, wobec których widzę, że z jednej strony nie chcę być taki jak oni, ale z drugiej naprawdę chciałbym mieć to, co oni. Jednak psalmista jest na tyle szczery, że dzięki łasce Bożej mówi: byłem nierozumny i nie pojmowałem. Byłem przed Tobą jak juczne zwierzę. Jeden z fragmentów Pisma mówi, że człowiek, który żyje dobrami tego świata, umiera jak zwierzę. Umiera jak zwierzę. I tutaj, można powiedzieć, jest pewna parabola, między tym wersem a tamtym, że ten człowiek, który tutaj bije się w piersi i mówi, nie pojmowałem, byłem przed tobą jak już na zwierzę. Czyli, no, dobrze, człowiek umrze, nawet ten jakiś źle żyjący, no to mimo wszystko, co by nie mówić, był to człowiek. Może źle czynił, ale może też jakieś dobro uczynił. Nie wiemy tak naprawdę, co jest w sercu drugiego człowieka. Co do zwierzęcia, no cóż, zwierzę padło. No trudno, no jest wiele innych zwierząt. Oczywiście możemy zachować pamięć o jakichś zwierzątkach, które były nam szczególnie miłe. Niemniej jednak nigdy nie będzie to człowiek. A więc tutaj rozgranicza w taki wyrazisty sposób psalmista to, że zazdroszcząc, będąc zawistym wobec ludzi, człowiek degraduje się jednak do poziomu zwierzęcia. Zabiera sobie dar dziecięstwa Bożego i to, co jest wpisane w ludzką egzystencję i co jest niezbywalne. Godność człowieka, godność. Nikt nie może nam tego odebrać. Nikt nie może nam tego odebrać. Ale człowiek sam może sobie, można powiedzieć, może zapomnieć o tym i sobie to zasłonić.
2: Zaraz dojdę do godności, ale myślę, że warto też wrócić tutaj też do fragmentu tego o tym zwierzęciu w oryginale, bo to jest, to na pewno nam pomoże trochę inaczej na to spojrzeć. Wani, waar, waelo, edda, behemot, hait i makach. I znowu, ja byłem tępy, głupi. Mocniej, głupi. Ja byłem głupi, nierozumny, jak zwierzę. I co oznacza znowu egzystencjalnie ten fragment? Czyli psalmista nie obraża samego siebie. On tylko się przyznaje, że kiedy zazdrościł ludziom bezbożnym ich powodzenia, patrzył tylko na to, co jest widzialne. Był głupi jak pies, mówił. Właśnie to jest ten hebrajski idiom. Byłem tępy, nierozumny jak zwierzę. Byłem głupi, ślepy jak pies. Ponieważ ja się tylko skupiłem na ich życiu wewnętrznym, zewnętrznym. A nie widziałem tego, co trzeba było zobaczyć. I sam się stałem jak te zwierzę. Bo kierowałem się instynktem, emocjami, doraźnym zyskiem. Podobnie jak zwierzę, które nie widzi dalszej perspektywy, bo patrzy tylko i wyłącznie instynktem. I to jest, szanowni państwo, niezwykle pokorna modlitwa psalmisty w tym duchu Asafa, tęsknoty za świątynią, nie tylko tęsknoty za miejscem geograficznym, fizycznym, ale za to, żeby w nas na nowo ta świątynia jerozolimska, czyli obecność Boża, zaistniała. Bo to jest przyznanie się do tego, że ja, Panie, nie rozumiem Twoich dróg. Że ja oceniam rzeczywistość tylko powierzchownie. Że bardzo często moje życie jest afektowne. Żyję afektami. Reaguję instynktownie. Tylko po to, żeby zaufać sobie, swoim potrzebom. Nie innym. I zaraz po tym następuje jeden z najpiękniejszych zwrotów całego tego psalmu. To jest 73, 23 werset. Lecz ja zawsze będę z tobą. Ty ująłeś mnie za prawą rękę. Dosłownie, jakby miał to tłumaczyć z hebrajskiego. To jest sedno takiego przesłania, szanowni państwo, że nawet gdy człowiek zachowuje się jak zwierzę, jest nierozumne, puste, głupie, z pretensjami do Boga, Bóg nigdy nie wypuści cię ze swojej ręki. Jest jak dobry ojciec, który trzyma tego swojego synka za rękę. Ten synek może wierzgać, może nie ufać, może być już zmęczony, może naprawdę chodzić swoimi drogami, ale on go trzyma za rękę, nigdy nas nie puszcza. Nie odrzuca nas, lecz prowadzi nas dalej. Jest to jedna z najgłębszych biblijnych lekcji o Bożym miłosierdziu. I prawda o naszej głupocie. O tym, że bardzo często patrzymy bardzo powierzchownie, że jesteśmy szalenie niesprawiedliwi w osądzie, że naprawdę widzimy drzazgę w oczach naszych braci, a belki, jarzma, czyli tej wielkiej belki, która trzyma strop, nie widzimy w swoim oku. Myślę, że ten psalm też nawołuje nas do tego, szanowni państwo, żeby trochę czasami mieć dystans do samego siebie, mieć dystans poznawczy do swoich pomysłów na życie, do wizji świata, do tego, jak ja widzę życie swoich najbliższych, jak widzę życie swojej żony, swoich dzieci, bliskich, wnucząt. My naprawdę, szanowni państwo, nie mamy panaceum na wszystkie problemy tego świata. I może dobrze, że czasami Bóg nie wysłuchuje naszej modlitwy, bo Pawle, to by się źle dla nas skończyło. Naprawdę, gdyby te nasze pragnienia, takie głupie, zwierzęce, pojawiły się w naszym życiu, to naprawdę źle by było w naszym życiu. Myślę, że warto jest mieć ten dystans taki, że ja naprawdę wszystkiego nie wiem. Ja naprawdę, nawet jeśli mi się wydaje, że ja chcę dobra dla moich dzieci, ale czy aby na pewno ja wiem, co jest dla nich dobre? A czy nie lepiej jest tutaj tego Boga zaprosić?
1: No właśnie, ja bym tutaj odwołał się już konkretnie cytatem do psalmu 49, gdzie jest powiedziane wprost. No, najlepiej pismo samo siebie tłumaczy. My oczywiście możemy to w jakiś sposób, mówię o ludziach, którzy zastanawiają się, rozważają Słowo Boże, tłumaczyć i rozumieć, ale pismo najlepiej tłumaczy samo siebie. Jeżeli odwołujemy się do tego fragmentu, który tutaj szczególnie jakoś zwrócił naszą uwagę, gdy się trapiło moje serce, a w nerkach odczuwałem ból dotkliwy, byłem nierozumny i nie pojmowałem, byłem przed tobą jak juczne zwierzę. Co mówi psalm 49? Otóż psalm 49 kończy się słowami: człowiek, co w dostatku żyje, ale się nie zastanawia, przyrównany jest do bydląt, które giną. Dosadne.
2: Tak, szanowni państwo. I to jest prawda też bardzo często o nas. Tak? Ja myślę, że czasami warto jest sobie pozwolić też, znaczy nie chcę państwa nawoływać do takiej jakby autoagresji wobec siebie, ale do takiego dystansu samopoznawczego. Także ja naprawdę czasami mam głupie pomysły, jak ten głupi pies. Durny taki patrzący krótkowzrocznie, tak bardzo instynktownie. I my tak bardzo często chcemy, prawda, naprawiać czyjeś życie. Mamy milion pomysłów na to, jak ktoś powinien być, modlić się, ustawiamy. Jesteśmy takimi ciotkami dobrą radą, wujkiem dobrą radą. No właśnie. Zakorzenić się w tych bożych sprawach. To jest te pierwsze źródło, i te drugie źródło to jest trzymająca ręka Boga. On widzi inaczej. On stworzył świat, On mnie stworzył. On zna mnie, zanim jeszcze ja się pojawiłem w łonie mej matki. Wszystkie moje włosy są policzone. I bardzo często warto jest po prostu to oddać Bogu, tak? Poprowadzić. To są trudne momenty, tak? Panie Boże, Ty się zajmij moimi dziećmi. Ja tylko mogę towarzyszyć im, słuchać ich, być blisko, ale Ty ich prowadź, Ty im wskaż właściwą drogę, niech oni zrozumieją, co mają robić w życiu, jacy mają być. To już nie jest modlitwa zwierzęcia. To jest modlitwa mądrego człowieka.
1: Mądrego człowieka. Proszę państwa, 17 minut pozostało do godziny pierwszej. Krótka przerwa i będzie to ostatnia już tego wieczora, bo po piosence zamykamy dzisiejsze spotkanie w Nocnych Światłach i rozważanie psalmu 73 w ramach cyklu Księga Psalmów, którego współtwórcą i naszym ekspertem tego wieczora jest profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog. Ostatnie przed wakacjami spotkanie. Koniec 13 sezonu i zarazem 2080 wydanie Nocnych Świateł jeszcze przez około kilkanaście minut.
0: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Za 12 minut minie pierwsza, niespełna kwadrans pozostał do końca i to jest, przypominam, ostatnie wydanie w tym sezonie, 13 Nocnych Świateł, więc ostatnie minuty także całego sezonu Nocnych Świateł, wszystkich 160 programów, które w tym sezonie się zmieściły, z Bożą pomocą. Na ten wieczór przeznaczyliśmy cykl Księga Psalmów i rozważamy w nim psalm 73, a pomaga nam w egzegezie współtwórca tego cyklu, profesor Piotr Kosiak, biblista i teolog. A państwo macie jeszcze ostatnie minuty, by napisać do nas. Jeśli ktoś chce coś dodać od siebie, to zapraszamy na Facebook profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Co czytamy w ostatniej zwrotce? Lecz ja zawsze będę z tobą. Tyś ujął moją prawicę, prowadzisz mnie według swojej rady i przyjmujesz mnie na koniec do chwały. Kogo prócz ciebie mam w niebie? Gdy jestem z tobą, nie cieszy mnie ziemia. Niszczeje moje ciało i serce, Bóg jest opoką mego serca i mym udziałem na wieki. Bo oto giną ci, którzy od ciebie odstępują. Ty gubisz wszystkich, co łamią wiarę wobec ciebie. Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga. W Panu wybrałem sobie schronienie, by opowiadać wszystkie jego dzieła. Piękny jest ten psalm, bo jak każdy w gruncie rzeczy prowadzi przez trudne ludzkie doświadczenia, chociaż czasami są też psalmy radosne, takie wychwalające Boga, ale często pokazują tą ludzką rzeczywistość, która jest daleko od ideału. I o ile są także psalmy, które są złorzeczące, które wskazują na tych, którzy byli sprawcami zła, niezawinionego cierpienia i jakieś te trudne emocje, które są przeżywane wobec Boga i przez tych ludzi i wobec tych ludzi. Lecz tutaj w tym psalmie widać, przeszliśmy pewną drogę walki wewnętrznej i takiego trudu znajdowania się psalmisty w świecie, który stawia nam bardzo trudne wyzwania. I wcale nie musi to być wojna, to nie musi być kryzys ogólnoświatowy, finansowy. To może być kryzys mojego serca, które zostanie dotknięte grzechem i sobie z nim nie radzi. Biorąc pod uwagę to, że psalmista tutaj, jak już w tej egzegezie wielokrotnie podkreślaliśmy, toczy walkę w głębi swego serca, to jest takie przysłowie, które przychodzi mi w tym momencie na myśl i które no, często sobie powtarzam, kiedy sam mierzę się z jakimiś problemami, kiedy walczę o to, żeby jakoś trzymać się po stronie Boga, a nie po stronie tego świata. I brzmią mi te słowa, które usłyszałem kiedyś dawno temu. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Psalmista na koniec pokazuje, kto zwycięża. W tych dniach w brewiarzu, w godzinie czytań, są fragmenty Księgi Samuela, które pokazują losy Dawida. I Dawid jest tym człowiekiem, którego spotkało również zło niezawinione, spowodowane zawiścią Saula, który został przez Saula ścigany. Oczywiście później jego losy potoczyły się też niełatwo, bo wiadomo, że i on zgrzeszył, i synowie go wygnali, i tak dalej. Ale jesteśmy mniej więcej na tym etapie, kiedy Dawid jeszcze nie jest królem, tylko wodzem wojsk Saula. I on w tych czasach ucisku, ucieczki, kiedy chowa się, kiedy walczy o swoje życie, o zachowanie swojego życia, ucieka przed tą zawiścią Saula, przed tą morderczą zawiścią, która, jak wiemy doskonale z Pisma, no, stała się przyczyną śmierci Saula. No, po prostu zabiła go własna zawiść, no, i pycha. A więc tutaj psalmista wie, o co walczy. Psalmista walczy o to, żeby jego serce nie poległo, nie stało się, nie zostało uśmiercone przez grzech, przez pychę, przez pokusy, przez to, że odwróci się od Boga. Bo wie doskonale, że wtedy będzie żył, ale będzie żywym trupem. Dziękuję Bogu za to, że On zwyciężył. Podobnie jak Dawid, który prosi Boga, by on zwyciężał. Pamiętamy, co Dawid powiedział, kiedy szedł na wojnę z Goliatem. Nie mieczem ani dzidą Pan zwycięża, bo to jest wojna Pana. Podobnie jak Pan Jahwe mówił do Dawida. Pamiętaj, nie ruszaj do walki, dopóki nie usłyszysz moich kroków nad lasem. Dopiero wtedy Dawid ruszył z wojskami do walki, bo wiedział, że to nie on własnymi siłami będzie zwyciężał, ale będzie tę walkę prowadził Pan. Chociaż wymaga zaangażowania również. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo tutaj psalmista w tym ostatnim, w tej ostatniej zwrotce ewidentnie mówi, Bóg zwyciężył. Najkrócej to można tak powiedzieć. Jedyne, co mogłem zrobić w tej sytuacji, w której dotykała mnie zazdrość, czy zawiść nawet, czy osądy, to bez względu na to, jak naprawdę w życiu umościli się ci ludzie, wobec których te wszystkie trudne uczucia przeżywałem i te stany gdzieś na granicy grzechu, to zupełnie nieistotne, bo oni są we władzy Pana. I ja nie mam, że tak powiem, oni są poza moją przestrzenią serca. Oni są we władzy Boga i On się nimi będzie zajmował i oni wobec Boga też będą zdawać swoją sprawę za życie. Natomiast ja jestem wdzięczny Bogu, że nie zniszczało moje serce i ciało. Bo Bóg opokoł jest mego serca i mym udziałem na wieki. Dziękuję Bogu, że zwyciężył po prostu w moim życiu. To jest ta kwintesencja całej tej drogi, którą psalmista przeszedł od momentu, kiedy zaczął po prostu zżerać mu serca grzech, zazdrość i zawiść. A doszedł do tego, że ma wielką radość z tego, że Bóg po prostu jest tym, który zwycięża w jego sercu.
2: Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga. Myślę, że szanowni Państwo, warto jest zabrać sobie, jeśli mielibyśmy zabrać jakiś werset z psalmu i nauczyć się go na pamięć, to jest werset, który warto się nauczyć na pamięć. Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga. Szanowni Państwo, niech ten werset będzie blisko naszych rzeczywistości, tak, kiedy przychodzą takie momenty, a przecież ten psalm przez te 2 godziny próbowaliśmy pokazać, jest psalmem o mnie i o tobie. On nie jest hipotetyczny, tak? Bo my bardzo często też zazdrościmy ludziom, zazdrościmy grzesznikom, zazdrościmy często tego, że ktoś wszedł na drogę grzechu i sami troszkę chcielibyśmy, trochę się usprawiedliwiamy, trochę się pudrujemy, próbujemy pokazać, że my tacy wcale to nie jesteśmy, ale tak naprawdę gdzieś w głębi serca to takie pragnienia też w nas są. Jesteśmy tak głupi jak te zwierzę, których mówiliśmy. I w tych momentach warto jest powiedzieć, chcę być blisko Ciebie, Boże. To doskonale rozumiał ojciec Dolindo, modląc się tą modlitwą najprostszą, którą możemy także my się modlić. Jezu, Ty się tym zajmij. Chcę być blisko Ciebie. Znasz mnie. Wiesz, że moje pragnienia często są po prostu brudne, są po prostu niskie. Że ten grzech się pojawia wielokrotnie w moim życiu. Chcę być blisko Ciebie. Nie chcę, żebyś wypuścił moje ręki. I to jest słowo, które może nam towarzyszyć, bo szanowni Państwo, mam nadzieję, że w tym cyklu Państwo to słyszą i to gdzieś do Was dociera, że Biblia, szanowni Państwo, to nie jest książka, to nie jest poradnik. To nie jest poradnik, który mówi, jak dobrze żyć, żeby być szczęśliwym. Tylko to jest Słowo Boże. Znaczy w tych słowach jest zamknięta moc Boża. I dlatego ona może sprawiać cuda, bo to Słowo stało się ciałem.

0: taka modlitwa zapamiętania jakiegoś wersetu może być takim aktem strzelistym, takim potężnym pociskiem wobec demona, który próbuje przychodzić z tymi pokusami. Kiedy przychodzi taka pokusa, żeby wylać pomyje na tą sąsiadkę, mnie zaś dobrze jest być blisko Boga. Czy Bóg by tak na nią spojrzał? Czy Bóg by się tak zachował? Że w momencie, kiedy zaczynasz stukać o klawisze swojego laptopa, kiedy chcesz napisać, że ktoś jest ostatnią kanalią i zdrajcą ojczyzny, zadaj sobie pytanie, czy Bóg by się tak zachował? Ja chcę być blisko Pana, tak? To jest te słowa, które też miał Jozue, one mi bardzo pomagają. Ja i mój dom chcemy służyć Panu. My chcemy grać w innej lidze, tak? Chcemy, żeby naszym trenerem był Jezus, był Bóg. Piękny psalm, bo to psalm, który nie jest jakąś lamentacją, tylko jest naprawdę wyrazem głębokiej modlitwy, takiej szczerej, prawdziwej, odważnej, szanowni państwo, takiej odważnej, w której psalmista, ten asafowy psalmista, próbuje nam pokazać jakiś ideał też tej modlitwy, żeby wylać swoją duszę przed Panem, żeby przestać prężyć muskuły, tylko żeby stanąć w prawdzie. Taki ten psalm jest, ale on w sobie nosi niesamowitą puentę. Tak? I tą puentą jest ten ostatni werset. Tak, proszę jeszcze raz go posłuchać. Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga. W Panu wybrałem sobie schronienie, by opowiadać wszystkie jego dzieła, tak? Czyli w Bogu jest moje schronienie, w nim jest spełnienie wszystkich moich marzeń, pragnień, wizji świata. Wszystko jest w nim, przez niego i z nim. Tak jak w każdej Eucharystii słyszymy to przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. I fajnie jest, szanowni państwo, w to uwierzyć, czy czynić takie życie, tak? Że moje życie jest przez Chrystusa, w Chrystusem i z Chrystusem. W zwykłej codzienności, od wyjścia po bułki rano dla rodziny, po ważne rzeczy zawodowe, które robimy.
1: Piotrze, tradycyjnie na koniec stawiamy sobie to pytanie, jak ten psalm wypełni się w życiu Jezusa Chrystusa.
0: No, szanowni państwo, Jezus Chrystus absolutnie wypełnił te słowo Boże, pokazując nam pewną postawę, która jest zagrożeniem. Bo szanowni państwo, Jezus, jakbyśmy mieli skrócić jego nauczanie, to walczył z ludźmi fałszywie pobożnymi. I ludzie religijni zabili Jezusa. Ja to jeszcze raz powtórzę, żeby to do państwa dotarło. Ludzie religijni zabili Jezusa. Z pobudek, Paweł, czysto pobożnych.
1: No tak, tak sobie to tłumaczyli.
0: Że zasłania Boga, nazywa siebie Bogiem, nie umie pościć.
1: Lepiej poświęcić jednego niż cały naród.
0: Tak jest. To są argumenty religijne, szanowni państwo, zakorzenione także w Biblii, w Starym Testamencie. I Jezus pokazuje w swoim życiu, całe jego życie chwalebne na ziemi było pokazanie tym, że szczęśliwy jest grzesznik, który się nawraca. Że nie potrzebują lekarza zdrowi, tylko chorzy. Że Kościół jest dla ludzi, którzy są chromi, chorzy, którzy są głupi jak te zwierzęta, którzy działają instynktownie. Że tu jest dla nich sanktuarium miłosierdzia. Tu jest dla nich balsam, który wylewa się na ich duszę. I jego śmierć na krzyżu, i chwalebne zmartwychwstanie jest tą drogą, jest tą bramą. I to jest te wypełnienie, tak? Jakby pokazanie tego, że Jezus tą postawę, którą ten psalmista nam rysował przez te całe prawie dwadzieścia kilka wersetów, w jakiś sposób Jezus próbuje pokazać, nie idź tą drogą. Bądź jak Lewi, który się nawraca, tak? Bądź jak Zacheusz, który się nawraca. Bądź jak ten jeden z uzdrowionych, których dziękuję, tak? Bądź jak ten Nikodem, który pomimo tego, że się wstydził przyznać oficjalnie, to jednak przyszedł nocą. Ja znam twoje serce.
1: Dziękuję ci serdecznie, Piotrze.

0: Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Ci za wszystkie nasze spotkania w tym roku, w tym sezonie, który minął. Zarówno te w cyklu Księga Psalmów, jak i te w nieco zawieszonym w ostatnim czasie cyklu Historia Chrześcijaństwa, ale mam nadzieję, że wrócimy do niego we wrześniu po wakacjach. Dziękuję, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Bogu za to, że mogliśmy być razem. Mówię tutaj o świetlikach, mówię o Tobie, Piotrze, mówię o wszystkich gościach programu, wszystkich ekspertach, wszystkich rozmówcach. Dziękuję Bogu za to, że po prostu jesteśmy razem. I że pozwala, i daje taką łaskę, żeby w tej wspólnocie rozważać sprawy, które są ważne dla ludzkiego życia, co zawsze podkreślam.
1: Pawle, ja chcę bardzo też Tobie podziękować. Naprawdę nocne światła rozświetlają nasze życie, nasze noce. Nie tylko w sposób fizyczny, bo dzieją się nocami, ale rozświetlają w sposób fajny, holistyczny, mądry, humanistyczny. Te tematy są wartkie, ale jest też takie jądro Bożych spraw i są te tematy, które są związane i z Biblią, i z nawróceniem, i z teologią, i z duchowością, i za to też jestem Ci bardzo wdzięczny. Szanowni Państwo, takie życzenia na wakacje w tym psalmie 73, żeby być dobrze blisko Boga. Tak, nie bójmy się w wakacje przyznać do Pana Boga. Weźmy do plecaka Pismo Święte, weźmy jakąś fajną, dobrą książkę. Nie bójmy się wejść do jakiegoś sanktuarium, zwiedzić, przeczytać historię. Gdzieś, żeby tam było miejsce też na te Boże sprawy, kiedy jesteśmy na naszych urlopach. Pięknych tych urlopów Państwu życzę i słyszymy się w tych dwóch cyklach na pewno od września, Pawle.
0: Dziękuję Ci, Piotrze, serdecznie i na Twoje ręce składam podziękowanie nie tylko dla Ciebie, ale właśnie dla wszystkich gości i ekspertów, którzy tutaj stanowią trzon, to sedno merytoryczne programu. No bo ja jestem tylko moderatorem. Ja tutaj rzucam pomysły, przygotowuję się oczywiście do każdego programu, to jest rzecz jasna. I to trwa często dużo dłużej niż sam program trwa. Bo jednak trzeba pewne treści przerobić, żeby móc stworzyć jakiś scenariusz na tę rozmowę, żeby zawrzeć w niej to, co istotne. Niemniej, no tak naprawdę to moją rolą jest tutaj słuchać, czyli zapraszać do tego, żeby eksperci w tej osobie i ty, Piotrze, i wszyscy inni, którzy tutaj zasiadają przy mikrofonach Studiu Nocnych Świateł, bądź z którymi się łączymy czasami, żeby po prostu podzielili się swoją wiedzą, swoim duchem, swoją osobą, tym wszystkim, co przeżyją. No bo tak naprawdę to, o czym tutaj mówimy, to jest suma życiowych doświadczeń, a wiedza tylko jest częścią nich. Czasami nam bardziej chodzi tutaj o mądrość niż o wiedzę, co nie zawsze idzie w parze, prawda? Oczywiście nie mówię tutaj nie mówię o nocnych światłach, tylko tak o ludzkiej rzeczywistości, bo zdarza się, że często mylimy wiedzę z mądrością, co no, nie jest jednoznaczne, absolutnie. I o tym trzeba pamiętać. Dziękuję i jeszcze raz dziękuję wszystkim świetlikom. Dziękuję Państwu za to, że jesteście. Dziękuję za to, co piszecie, za to, co każdego wieczora dodajecie tutaj do naszej rozmowy. Dziękuję za wszystkie słowa, dobre słowa, które tutaj czytam, czy dzisiaj, czy przy innych okazjach, których słyszę, że te nocne światła są dla Was ważne, co jest dla mnie naprawdę największą nagrodą, bo tak zawsze jakoś idzie za mną od samego początku, kiedy zasiadłem przy radiowym mikrofonie już 36 lat temu. Tak mnie uczono jeszcze w innym radiu, w którym zaczynałem swoją drogę, że najważniejszy w radiu jest słuchacz. Że bez tego podejścia po prostu zawsze będziemy błądzić, bo albo obrośniemy w pych, albo zaczniemy mówić do siebie samych, albo do ściany, bo stracimy kontakt z rzeczywistością. A tą rzeczywistością radiową nadrzędną nad tym wszystkim, nad tą całą infrastrukturą studia, nad nami wszystkimi, są osoby, do których mówimy, czyli słuchacze, świetliki, wierni słuchacze Nocnych Świateł. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. To było ostatnie w tym 13 sezonie wydanie Nocnych Świateł. Już prawie 8 minut po godzinie pierwszej. Czas kończyć ten 13 sezon i 2080 wydanie Nocnych Świateł, które dobiegło końca przed wakacyjną przerwą. Patrzę na kalendarz. 1 września jest we wtorek, więc niewykluczone, że zaczniemy już Nocne Światła 31 sierpnia. Już było tak, że chyba 30 sierpnia parę lat temu się zaczęły, więc na ten temat jeszcze nie mam żadnych wiadomości, które by to potwierdziły bądź zaprzeczyły, ale tego 31 sierpnia bądź 1 września słyszymy się tutaj o godzinie 23 lub ciut po. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus mam nadzieję znowu się usłyszymy. Bądź przez internet ze strony radioplus.pl od poniedziałku do czwartku, od 23 do 1. Na ten moment nie wiem, co będzie tego 31 sierpnia bądź 1 września, o czym będziemy mówić, z kim, więc tylko mówię wam dziękuję raz jeszcze, dziękuję Panu Bogu, dziękuję Tobie Piotrze, dziękuję wszystkim gościom, słuchaczom, świetlikom i wszystkim, którzy pomogli w jakikolwiek sposób, aby ten program istniał i istnieje do tej pory. Wielkie, serdeczne Bóg zapłać. Piotrze, jeszcze raz ci gorąco dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia po wakacjach.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.